0: Rap gra.
1: Nieważne co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

0: szybą. Ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właśnie się dzieci pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną giną, ale mogę to.
1: Nieważne, co będzie jutro.
2: Dziś jestem wolny jak wilk.
1: Wylem w księżyc, co?
0: Północ. Teraz budujemy swój życie.

śmieją się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk!

0: Yo, skumaj, pieniądze szczęścia nie dają, ale brak ich z pewnością przynosi nieszczęście.
1: Dobra, skończ mi p***ć, to już się nudne robi.
0: Dobra,

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele. Za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

Tu nie ma miłości, są tylko jej dowody i stos osiedlowych legend kiedyś danych mi w depozyt. Ofiary mody składam na ołtarzu sztuki. Jestem kubłem zimnej wody, tak jak Koterski dla sztuki. Dawaj gnilach, dawaj dzikuch, dawaj zjech. Jadę w trasę, mamy w busie kilka miejsc. Moi ludzie robią dym, twoi puszą się do zdjęć. Uks rozmazał im się tuszami, zaciska się pięść.

wciąż ta sama roślina. Lecz od kiedy mam receptę, to nie drak, to medycyna. Należę do gatunku, który dzisiaj prawie wymarł. Jak odejdę, to smużlewiec se zarobi na pielgrzymkę.

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniam i dążę do celu. Nie obiecuję, nie gadam, bo jestem jak każdy dzień, w którym spełniam marzenia. Nigdy nie zwątpię.

Przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość. Czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic. Dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze, w rytmie serca

0: hasłem. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.

0: to you.
1: Oh. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz mata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie, Jezu, nie każ się tak męczyć, kliknij.

2020 to amulet talizman. Ja może nie jestem królem na listach, ale będzie listy jak filatelista. Tak samo zresztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Nie wiem, czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12.

wsiadasz. 5:30, odpanicz. Gdybyś nie zasnął z miejsca, bym myślał, że trzaskasz drzwiami. A gdybyś spytał, gdybyś umiał się odnaleźć, to wyłączyłbym licznik i wziął pół tego, co miałem wziąć. Gdybyś ty to wziąć wysłyszał troszkę, bo widzisz, miał taryfiarz matkę filolożkę i feminatywem lubię błysnąć rzadkim. Z wierzchu złotówa w środku człowiek. Są takie przypadki, wystaw sobie.

telefonie. Nie mogę odbierać teraz, nie? Z wami rozmawiam. Nie odbieram. Dobrze. Rozumiecie? Ej.

sam sprząta. Yo. Te opowieści z zabaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie mam, mądrych też nie bardzo, a co

czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy.

raczej co to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Styczeń 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę.

Zabili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia. Jeżdżę, ściągają ze mnie życie jak mswoźnione lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

teraz padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy z tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgły nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic, już nic.

0: Delemi Gwerilla pytają, co tam u mnie. A, dziękuję, w porządku, jest ósma.
1: Pogoda.
0: A co w pogodzie? No nieco mniej w porządku, chociaż oddech od tych upałów, które mieliśmy na początku maja, być może wam się przyda, bo dzisiaj temperatury nieszczególnie wysokie, bardziej kwietniowe niż majowe, no i też mało deszczu, a to akurat by się przydało. Jeśli spojrzymy na mapę pogody, to najcieplej, jak zwykle, na zachodzie naszego kraju. Możemy się do tego przyzwyczaić, że jak mówimy, gdzie najcieplej, to na zachodzie, a gdzie najzimniej, to na wschodzie. I dzisiaj tak to będzie wyglądało, czyli w Gorzowie Wielkopolskim 18 stopni Celsjusza, a w Białymstoku tylko 10. Słońce będzie się pojawiało, ale szczególnie na północy naszego kraju, czyli nad morzem zobaczymy słońce, ale też w Bydgoszczy, na Warmii i Mazurach będzie gdzieś tam między chmurami wyskakiwało. No i w okolicach Poznania, Szczecina też na słońce razem z chmurami możemy liczyć. Natomiast pozostała część naszego kraju raczej pochmurna. No i tak jest w Warszawie, na przykład jechałam do pracy i chmury takie ciężkie, nawet wyglądało jakby deszczowe. No ale ani kropla deszczu nie spadła i tak się dzisiaj na ten deszcz nie zapowiada. A to akurat nie jest dobra wiadomość, bo oczywiście w sobotę, w niedzielę my deszczu nie potrzebujemy, nie chcemy, nie lubimy, bo być może psuje plany, ale deszcz jest niezwykle potrzebny przyrodzie, zwłaszcza o tej porze roku, kiedy susza w zasadzie na całym naszym

0: terenie, na całym kraju jest zbyt sucho, żeby no właśnie te rośliny mogły się tak dobrze rozwijać i przede wszystkim, żeby to, co potem będziemy chcieli zbierać, czyli plony, miały dostatnią ilość wody. Wody jest za mało, więc niech popada, no ale raczej nie dzisiaj.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które

0: granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.
11: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie.
13: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki.
1: Czwórka Polskie Radio.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: 11 minut po godzinie 8 mamy sobotę, ale możemy jeszcze powiedzieć 200 lat, 200 lat, no bo 100 lat to już za mało. Wczoraj Sir David Attenborough obchodził setne urodziny. Człowiek, który pokazywał nam przyrodę w niezwykły sposób, który opowiadał o tej przyrodzie w niezwykły sposób, dożył setki. No i jaka w takim razie jest recepta na długowieczność? Prosta. Trzeba być blisko natury.

0: żyć z nią w zgodzie, no i czerpać z tego, co nam daje. I bardzo dobrze, że mamy taką audycję jak Szanuj Zieleń, bo tu właśnie jesteśmy blisko natury i czerpiemy to, co z niej najlepsze. Zatem zapraszam Was na najbliższe 2 godziny. Na pewno będzie zielono.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
2: Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Zaprasza Marta Hoppe.
2: Marta Hoppe.
3: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: 18 minut po godzinie 8 to czas teraz zagłosować i sprawdzić, jaką mamy energię.
1: Zielone godziny.
0: Aktualny potencjalny udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci energetycznej to 21%. Sprawdzamy właśnie, co dzieje się w naszej sieci, czyli jaki prąd płynie w gniazdku. Czy jest to prąd zielony, ekologiczny, czy jest to prąd czarny, mniej ekologiczny, czyli ten produkowany ze spalania węgla. No i większość o tej porze dnia właśnie z tego źródła pochodzi, ale w miarę upływu czasu, w miarę upływu godzin tego prądu zielonego będzie więcej. Chociaż dzisiaj to nie jest sytuacja rewelacyjna, jak na przykład było w zeszłym tygodniu, albo nawet kilka dni temu, kiedy świeciło słońce, to tego prądu wyprodukowanego chociażby z paneli fotowoltaicznych było bardzo dużo, ponad 50, nawet 70, 80% i wtedy warto korzystać z prądu i używać urządzeń typu zmywarka, pralka, odkurzacz, to co w sobotę wyjeżdża często na nasze podłogi albo rusza do działania, bo wolna chwila, to można wstawić pranie albo zmywanie. No to dzisiaj będą takie godziny, gdzie trochę więcej tego zielonego prądu się pojawi, czyli od 11 do 17, ale to nie jest ten szał, który mieliśmy ostatnio. To jest około 45-50% prądu w naszej sieci pochodzącego z odnawialnych źródeł energii, ale to i tak lepiej właśnie wtedy używać tych urządzeń niż później, kiedy przewagę ma spalanie węgla. Zatem jeżeli dzisiaj musicie wstawić pranie, a pranie wstawia się dosyć często, no to dobrze wybrać takie godziny, chociaż bezpieczne dla tego prania, czyli a przynajmniej dla wykorzystania prądu, czyli między 11 a 17, wtedy większa szansa, że skorzystacie z zielonej energii, bo po 17 już spada. No i w nocy będzie kiepsko, bo nawet wiatr jakoś niespecjalnie dołoży swoje 3 grosze do produkcji zielonego prądu, więc dzisiaj między 11 a 17 będzie najkorzystniej dla planety. A my teraz gramy na pewno bardzo korzystnie.

0: Prądu będzie mniej, ponieważ słońce nie świeci tak mocno jak ostatnio, no to trzeba ten prąd oszczędzać i ze względów ekologicznych, i ze względów ekonomicznych. No i taki pomysł mają Katowice, bo będą korzystać z ekologicznych, cichych kosiarek, które nie potrzebują prądu. Prawdopodobnie potrzebują jedzenia, ale to właśnie koszenie to będzie ich jedzenie. Są ciche, ekologiczne, nie zużywają paliwa ani prądu. Te nietypowe kosiarki właśnie pojawiły się w Katowicach. Po raz kolejny miasto wynajęło owce do tego, żeby skróciły wysokie trawniki. Jak mówi Michał Mendala z katowickiego ratusza, to rozwiązanie sprawdziło się już w poprzednich latach.
1: Niewątpliwym atutem Katowic są liczne parki i obszary leśne. Jednym z elementów utrzymania tych terenów jest koszenie traw. Od kilku lat ze względów ekologicznych realizujemy je 3 razy w roku, a owce stanowią naturalne uzupełnienie tych działań. Do koszenia wyznaczono owce odmiany kameruńskiej. Ich liczebność będzie dostosowana do wielkości terenu, a po zakończeniu pracy w jednej lokalizacji stado przeniesie się do kolejnej. Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
0: Sprytne? No bardzo sprytne. A to stado ma sporo pracy do wykonania, bo musi wykosić łącznie około 20 tysięcy metrów kwadratowych terenu, więc jest co robić, jest co jeść. A widok zwierząt przemieszczających się między jednym a drugim trawnikiem to myślę, że też spora atrakcja dla mieszkańców, dla turystów, tych dużych i tych małych. I owce są jakoś tak bardziej przyjazne niż na przykład dziki, które pojawiają się w naszych miastach. Wtedy z niepokojem patrzymy, jak przechadzają się po parku. Za to owca, jak skubie taką trawkę, to bardzo miły widok, czyli można ekologicznie, ekonomicznie i jeszcze turystycznie atrakcyjnie.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A jak wspomniałam, zieleń robi nam dobrze i mam na to dowody. Wczoraj niezwykłe urodziny, setne urodziny obchodził Sir David Attenborough, człowiek, który pokazywał i pokazuje nadal nam świat, który dotyka, świat, którego fascynuje, świat przyrody i natury. Zachwyca niejednego z nas, te filmy pewnie pamiętacie, jego głos tak cudowny, chociaż niektóre produkcje czyta Krystyna Czubówna, też cudowny głos, ale w oryginale można posłuchać. Nawet jak ten angielski jest na takim poziomie podstawowym, to język Davida Attenborough jest tak barwny i tak spokojnym głosem mówi, że wszystko da się zrozumieć. A o tym, że ta zieleń jest nam potrzebna i kontakt z przyrodą, żeby długo żyć, no to więcej Łukasz Bożycki, ekolog, biolog, z którym rozmawiałam o Davidzie, bo miał kiedyś przyjemność go poznać.
2: Są takie badania, które pokazują, że patrzenie na drzewo zmniejsza ilość hormonów stresu w naszym organizmie, a to przekłada się na nasz ogólnoustrojowy dobrobyt, więc może rzeczywiście tak jest, że obcowanie z przyrodą powoduje, że jesteśmy mniej zestresowani, a mniej zestresowani żyjemy dłużej.
1: Ale podobno też odrzucił jedzenie czerwonego mięsa, które też mniej korzystnie wpływa na nasze zdrowie, więc być może...

0: dwie rzeczy połączone ze sobą dają ten efekt, że dzisiaj możemy zaśpiewać 100 lat, Happy Birthday i w różnych językach, bo ludzie na całym świecie kojarzą tę postać, która myślę zrewolucjonizowała trochę to postrzeganie przyrody przez filmy przyrodnicze. Czy tak może być, że on jest tym prekursorem filmów przyrodniczych?
1: Oczywiście, że tak jest, ponieważ już nawet sam początek David Attenborough urodził się zaledwie 3 miesiące po światowej premierze telewizora. W związku z tym całe jego życie to jest cały ten okres telewizji, który znamy. Jako pierwszy zaczął nagrywać programy przyrodnicze w kolorze. No a jak opowiadać o przyrodzie, jak nie w kolorze, gdzie zwierzęta ze sobą rywalizują, samce próbują pokazać, że są najpiękniejsze na całym świecie, a w czarno-bieli widz nie jest w stanie tego zauważyć. Więc Życie na Ziemi to był ten pierwszy program, który przykuwał ludzi do telewizorów, najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem na całym świecie. I to było niesamowite wrażenie. Ludzie zaczęli dostrzegać przyrodę, zaczęli rozróżniać zwierzęta z tej wcześniej takiej szarej masy bezimiennej. Bo okazuje się, że niezwykle trudno jest chronić przyrodę, jeżeli ludzie jej nie widzą, nie rozpoznają, nie rozumieją. No bo po co chronić coś, co jest mi obce i niezrozumiałe?
0: Tak też można właśnie postrzegać przyrodę. Dzięki poznawaniu filmów poznajemy bliżej to, co nas otacza i ta wrażliwość na przyrodę się pojawia. No to teraz, skoro mamy te 100 lat niemalże, no filmy kręci trochę krócej, ale rzeczywiście całe jego życie już jest z tym związane. To czy dzisiaj, w tym dzisiejszym naszym zurbanizowanym świecie, takie filmy przyrodnicze jeszcze są potrzebne? No bo możemy wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny zobaczyć w internecie, więc po co tutaj filmy kręcić?
1: Najnowsza produkcja nazywa się Londyn Davida Attenborough i to jest niezwykły film, który ma premierę właśnie dziś, 8 maja o godzinie 19:45 w BBC Earth. I w tym filmie, bo miałem przyjemność już zobaczyć wcześniej ten film, więc wiem co jest w środku. Na przykład widzimy autostrady dla jeży, czyli otwory w płotach pomiędzy poszczególnymi posesjami, tak żeby jeże mogły sobie przechodzić. W tym filmie występują zarówno aleksandrety obrożne, jak i mewy, gołębie, występują lisy i występuje mnóstwo innych gatunków zwierząt, które postanowiły żyć w Londynie, w jednym z największych miast świata. I okazuje się, że tam też jest przyroda i też warto o niej myśleć i też warto zostawić dla niej przestrzeń i miejsce. Po to, żeby cieszyła nasze oko, ale też po to, żebyśmy nie byli tacy samolubni, że miasta są tylko dla nas, one są też przecież dla przyrody.
0: I to właśnie ten film postanowił nam David Attenborough na swoje setne urodziny pokazać, dlatego że Londyn to jest to jego miasto, mimo że zwiedził cały świat i w zasadzie, no, gdzie go nie było, no, był tu i tam i widział naturę, przyrodę w różnych miejscach, w różnych formach, to jednak Londyn kocha najbardziej i ten Londyn chciał nam pokazać. Ten dziki Londyn, który rzeczywiście jest niesamowicie dziki. Pewnie wiele miast takich jest, tylko trzeba umieć na to popatrzeć.
1: Sir David Attenborough nawet zdradza w tym filmie Londyn Davida Attenborough, że mieszka kilka minut od Richmond Park, w którym możemy zobaczyć stada jeleni, danieli. Ja ostatnio, będąc kilka miesięcy temu w Richmond Park, widziałem pójćkę nawet, dzięcioły zielone, mnóstwo zwierząt i da się to pogodzić, dziką przyrodę z ludźmi. Więc tak, rzeczywiście David Attenborough mieszka bardzo blisko tego parku, dość dobrze zna Londyn, pojawiają się tam też inne parki, na przykład Hyde Park, gdzie jest mnóstwo rzadkich gatunków ptaków.
0: Więc a my znamy Hyde Park właśnie z tej działalności ludzkiej, tak? Że tam można się wyżyć, pokazać, ale tam też jest życie
1: z wielu imprez i wydarzeń, więc tam jest oczywiście mnóstwo i kolorowych ptaków, aleksandrety obrożne, czy hełmiatki ostatnio widziałem. Są także wiewiórki, które wymuszają na ludziach pokarm, więc naprawdę warto wybrać się do takich parków, bo bardzo często są one stoją dla dzikich zwierząt i to właśnie możemy zobaczyć.
2: Since the dawn of time, man, woman and child, collectively known as man, has strove to have a better tomorrow. From his quest for food, clothing and shelter, to his quest for fire, and the quest to know his origin on this planet, from where he came. Man has strove to conquer the sea through his boats and the air through his flight. Through science and technology, he has discovered the double helix of his physical being. And through psychology, he realized the infinite potential of his mental. Technology has opened up man's power of communication, information, and even more important,

0: unappreciated worker, the forgotten miner, the homeless nomad. Do we need a better tomorrow? You are in search for a better tomorrow. My name is RZA from the almighty Wu-Tang Clan. And through our music and our art, we are striving to inspire a better tomorrow. May our world become better.
1: Lepszy świat to na pewno dzięki bohaterowi dzisiejszego spotkania. Część audycji poświęcamy Sir Davidowi Attenborough, który wczoraj skończył okrągłe 100 lat. Jeden z najbardziej cenionych popularyzatorów przyrody na świecie, gwiazda BBC i skarb narodowy Wielkiej Brytanii. No i z tej okazji weekend 8-10 maja, czyli ten właśnie weekend, sporo wydarzeń związanych z jego urodzinami. Nawet widziałam, że internet i ta główna wyszukiwarka zmieniła się nieco i też 100 lat życzyła panu Davidowi. No 100 to już za mało, teraz trzeba 200, żebyśmy dalej oglądali filmy, które nam pokazuje świat, który nam pokazuje świat niezwykły, który potrafi inspirować. No i na pewno inspirował mojego gościa Łukasza Bożyckiego, biologa, który nie dość, że się zainspirował, to jeszcze nawet miał kiedyś okazję go spotkać, miał okazję oglądać filmy, brać udział w tym wszystkim, co wokół Davida się dzieje, a to niezwykłe wspomnienia.
2: Szanuj zieleń.
3: Szanuj zieleń.
1: Pan miał jeszcze dodatkową kiedyś atrakcję i przyjemność osobiście spojrzeć i spotkać bohatera, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli Sir David Attenborough wręczał panu jakąś nagrodę.
4: Tak, to była nagroda fotograficzna w konkursie organizowanym przez BBC i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. To było kilka lat temu za zdjęcie nietoperza. Dwukrotnie tam zdobyłem nagrodę, ale na okrągłych obchodach tego konkursu był David Attenborough i jej królewska wysokość księżna Cambridge Katarzyna. To było niezwykłe przeżycie.
1: Czy to niedawno było?
4: Poznać. Jakiś czas temu.
1: Skoro już Katarzyna.
4: Księżna Katarzyna. Jeszcze wtedy królowa żyła. Tak. I wtedy była księżną Cambridge Katarzyna, więc to niesamowite. Poznać autorytet, uścisnąć mu dłoń, usłyszeć ten głos, o którym pani wspominała.
1: Ale brzmi tak samo,
4: no,
1: tak face to face,
4: dokładnie
1: to samo.
4: Jest takim ciepłym, życzliwym, bardzo przyjaznym w odbiorze człowiekiem. No ale oczywiście ten, kto rozmawia z Davidem Attenborough, no musi się stresować, więc ja się stresowałem. Pamiętam, że trzęsły mi się ręce z wrażenia, ale zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Z uprzejmością pozował do tego zdjęcia, więc to była super frajda. Rozmawialiśmy chwilę o ochronie przyrody i o tym, jaki wpływ na ochronę przyrody może mieć fotografia przyrodnicza.
1: Fotografia przyrodnicza, którą pan się zajmuje, i filmy przyrodnicze, którymi zajmuje się nasz dzisiejszy bohater. No właśnie, to może wpłynąć na nasze postrzeganie, o czym już powiedzieliśmy. Nawet

0: wrażliwość na przyrodę, ale czy David Attenborough też się angażował w jakieś akcje takie, które mają wspierać przyrodę, które mają ją chronić? Czy to tylko film? I to też jest dużo. Ale czy za tym jeszcze szły kolejne rzeczy?
1: Oczywiście, że tak. Przemawiał w bardzo wielu niesamowitych miejscach, czy to ONZ, czy rozmawiał z Barackiem Obamą, czy był w bardzo bliskich kontaktach z królową brytyjską, więc lobbował na rzecz przyrody w bardzo, bardzo wielu miejscach. Praktycznie wszędzie tam, gdzie można było rozmawiać o przyrodzie, to David Attenborough to robił. I środowisko naukowe uznaje autorytet Davida Attenborough, ponieważ 40 gatunków roślin i zwierząt jest jego imienia. I czasem są to bardzo egzotyczne zwierzęta, ale czasem to są to organizmy, które możemy spotkać także w Wielkiej Brytanii. Więc skoro środowisko naukowe uznaje jego autorytet i nadaje zwierzętom i roślinom jego po nim jego imienia, nadają im nazwy, no to musi coś znaczyć.
0: A dla pana co on znaczy? Jaką był inspiracją? Czy właśnie tą taką iskierką, żeby trochę w tę stronę podążać, żeby trochę naśladować? Czy jednym z wielu, który dobrze, że jest i można się inspirować?
1: Na pewno nie jeden z wielu. Jedyny w swoim rodzaju, tak bym z pewnością to określił. I tak chwilę się zastanawiam, bo to ciężko gdybać, ale mogłoby się okazać, że na przykład nie byłbym biologiem, nie zajmowałbym się fotografią czy też filmem przyrodniczym, nie opowiadałbym o tym, tylko na przykład zająłbym się jakimiś finansami, gdyby te filmy przyrodnicze nie powstały, no bo pamiętam jakie emocje mi towarzyszyły, jak te filmy oglądałem. Zwykle to była sobota albo niedziela. Zwykle to były niesamowite wyprawy, najbardziej skrywane tajemnice przyrody. Czasem niektóre gatunki ekipa BBC nagrywała po raz pierwszy w historii świata. Te gatunki występowały przed kamerą. Albo jakieś historie widzieliśmy po raz pierwszy na świecie. To pokazuje drugi nowy dokument, który też BBC przygotowało z okazji urodzin Davida Attenborough, a który już miałem okazję oglądać, to David Attenborough, Początek wielkiej przygody, i to jest film opowiadający, taki dokumentalny opowiadający, jak powstawał serial Życie na Ziemi, no i tam możemy zauważyć, ile czasu ekipa spędzała w terenie, z jakimi mierzyła się trudnościami, dlaczego niektóre ujęcia wyglądają tak, a nie inaczej, bo okazywało się, że na przykład David, trochę uchylam rąbka tajemnicy, miał uczulenie na przykład na zwierzaka, który był w ekipie, w związku z tym spuchły mu oczy i nie można było zrobić bliskich kadrów, tylko można było nagrywać szeroko, żeby David Attenborough był małą postacią w kadrze, dlatego że po prostu miał opuchnięte oczy od uczulenia.
0: No jakoś to można obejść, albo z boku, albo ręce na przykład, właśnie, tak, gestykulujące gdzieś na tle przyrody.
1: Ekipa musiała sobie tak radzić.
0: Ale takie smaczki lubimy też oglądać.
1: Tam też pokazywane są historie, jak polityka mieszała się w pracę ekipy, gdzie ekipa BBC wyjeżdżała do jakichś miejsc zagrożonych konfliktami, gdzie spotykała wojsko, które do nich strzelało, gdzie to wojsko chciało konfiskować taśmy, na których były jakieś niesamowite ujęcia przyrodnicze. Tam też mamy historie, które były pokazywane jako pierwszy raz w historii świata, nie tylko Polski. Więc to niezwykła produkcja. Taki serial, który przyciągał ludzi bardzo, a teraz możemy posłuchać o kulisach powstawania tego serialu.
0: Takie to historie o Davidzie Attenborough opowiada Łukasz Bożycki, a z okazji setnych urodzin Davida Attenborough jest taki sposób, jak to uczcić. 100 sposobów w zasadzie, jak to uczcić, czyli możemy być bardziej ekologiczni na co dzień. Tych pomysłów, jak być jako jest, całe mnóstwo na stronie BBC Polska. Jest na to plan. Można zacząć od jednego, a potem przejść do kolejnych i tak setkę uzbierać. Na przykład przez tydzień brać 5 minut krótszy prysznic, albo nie robić w niższej temperaturze, a kiedy jest to możliwe, wybierać schody zamiast windy i może naprawić coś zniszczonego zamiast kupować nową rzecz, albo przejść się nad rzekę i posprzątać jej kawałek. Sposobów jest 100, wymieniłam tylko kilka, więc taki pomysł możecie dzisiaj sobie zorganizować, jedną rzecz ze 100 wybrać. A Disclosure, czyli The Sun Comes Up, to dzisiejszy utwór i nowość na naszej playliście i też wpisuje się w ten temat, bo utwór celebruje momenty ulgi i nowego początku, jak tytułowy wschód słońca po długiej nocy. Zapraszam.
2: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które ukrywają.

0: obsłuchy płyt i granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: My tu gadu gadu, a właśnie minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz fankowy pogody, Marcin Hubert Wellharper. Na ponowne ciepełko i grzanie, no musimy jeszcze chwilę poczekać. Dziś możliwe słabe, przelotne opady deszczu, szczególnie na wschodzie i południu, najchłodniej na Podlasiu 9 stopni, 15 w Warszawie do 18 na Śląsku i w Małopolsce.
1: Autopromocja.
2: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
3: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach, o tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
4: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
3: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
2: Zapraszają
3: Weronika Puszkar
2: i Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt

0: To jest poranna rezydencja Harpera.
1: Tak jest, to ja, wasz zbasowany opiekun Marcin Hubert Well Harper, będę dla was grał i rytmy łamał do godziny 12. Zapraszam.

Zbasowana muzyka house, UK garage i grime. Jax Jones i słynny raper DWE w nagraniu Sidewinder plus przed momentem już bardziej two-stepowo zgibniętym rytmem MC Feezy i Killa P w singlowym kawałku We The wyprodukowanym przez Zeda Bajasa. Jak zawsze w formie niezawodnego Zeda Bajasa, tu w duecie z Metro Domem, członkiem projektu DJ Absolutely Shit, członkiem kolektywu Levels, no i beatmakerem hip-hopowej załogi The Mouse Outfit. I dziś ode mnie same klubowe nowości, połamane klubowe bity, głównie muzyka jungle i drum and bass i powoli, powoli tam właśnie zmierzamy, już docieramy. Legenda połamanych rytmów, słynna ekipa Foul Play.

jeden z głównych projektów kultowej wytwórni Moving Shadow w nagraniu Survival z początku lat 90., ale właśnie przypomnianym w nowych remiksach przez oficynę Overshadow, czyli trochę takie Moving Shadow 2.0 i już za chwilę doskonały remiks DJ-a Traxa, a potem Amerykanin Poetis Rage w raga breakbeatowym kawałku Red Eye Shine.

Skoro już się rozhulaliśmy, to przed nami jedna z najciekawszych publikacji, jeden z najciekawszych albumów tego roku, jeśli chodzi o współczesną muzykę jungle. Sporo takiej muzyki dziś się ukazuje, ale ta płyta no naprawdę wyborna, doskonale wyprodukowana, zrealizowana, do tego wspaniałe breaki, świetny klimat, bardzo mi się ten

materiał podoba. Też z logo wytwórni Overshadow, Michael Evans jako Arcane, Brytyjczyk Arcane i jego wydany przed tygodniem pierwszy duży album w dorobku pod tytułem Rain Dance, bo w ciepłym majowym deszczu także miło się tańczy. Przyznam, że miałem spory problem, jakie utwory z tej płyty dziś do radia wybrać, ale no w końcu się udało. Bardzo proszę, nagranie pod tytułem Fear. Tu na gitarze zagra Ezra Dixon, a potem niezwykle ciekawy rytmicznie kawałek Agila na śmiga i bity szatkuje Arcane.

Wielka radość i gratka dla fanów połamanych rytmów, orzeł muzyki jungle, Brytyjczyk Arcane z właśnie wydanej płyty pod tytułem Rain Dance, no a orzeł dlatego, bo utwór nosił tytuł Agila, taki to jestem zabawny i błyskotliwy. No i przed nami kolejny właśnie wydany album, mniej junglowy, bardziej drum and bassowy, ale publikacja ważna i ciekawa, bardzo ładnie ukazująca szerokie spektrum brzmień i emocji w ramach muzyki drum and bass właśnie, a tym bardziej warto posłuchać, bo jest to nowy krążek z katalogu legendarnej brytyjskiej wytwórni Metalheads, której założycielem i szefem jest przecież słynny Goldie. Włoch Emilio Dimitri jako HLZ, niegdyś w ekipie Need for Mirrors, a od ponad dekady tworzący, działający na własny rachunek. HLZ, jego pierwszy duży solowy materiał, znakomity krążek All My Life i dziś z tej płyty nagrania Matter of Time oraz Bad Boy Sound, HLZ.

Nowy album z katalogu słynnej firmy Metalheads, niegdyś w grupie Need for Mirrors, na teraz solo Włoch HLZ z jego pierwszego autorskiego krążka All My Life. Bardzo dobra, obszerna płyta, jak powiedziałem, mamy tu właściwie całe spektrum muzyki drum and bass, a że utworów sporo i mamy jeszcze chwilę, to też z tego materiału, tym razem bardziej klimatyczne, bardziej takie soulowe nagranie, wokalne nagranie o słusznym tytule Love is Strength, miłość to siła, plus jeśli się uda, jeśli czas pozwoli, spoza już tego krążka, klip z władniutkim nowym singlu Come Find Me. A mnie, czyli Harpera, z kolejnymi nowościami tu właśnie znajdziecie po godzinie 11. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. W Media

0: Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz fankowy pogody, Marcin Hubert, Well Harper. W niedzielę już więcej słońca i cieplej, 11 stopni na Podlasiu i wschodzie, tu możliwy przelotny deszcz, w centrum 19, a na zachodzie 21 stopni. W poniedziałek jeszcze cieplej, ale z burzami, no a potem znów zrobi się chłodniej, przynajmniej takie na razie są prognozy.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które ukształtowały

0: Będą też goście, odsłuchy płyt i granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Słuchasz Czwórki.

0: To jest poranna rezydencja Harpera.
1: Poranna rezydencja Harpera.
2: No właśnie, poranna rezydencja, godzina już druga, a w niej kolejne nowości, połamane bity spod znaku jungle i drum and bass. Zapraszam.

Portugalka Michelle i hiszpańska MC Brava w doskonałym nagraniu Rage Days z logo firmy API Archives, której szefową jest przecież słynna Brytyjka Nia Archives, i to ona właśnie wystąpiła przed momentem w nowym singlu Boys in Blue, zapowiadającym jej nowy autorski album Emotional Junglist, który z gościnnym udziałem Georgie Smith i Samfy trafi na rynek dokładnie 24 lipca. No a przed nami kolejna dżunglowa świeżynka z dopiskiem na okładce Pure Jungle No Drum and Bass z miasta Sheffield, Brytyjczyk Kid Leap i jego świetna, bardzo radosna, bardzo przebojowa nowa epka, materiał pod tytułem Jungle Strike,

Świetne, prawda? Kid Leap, jego Jungle Strike. I przed nami kolejne dżunglowe bęgery, solidnie połamane, poszatkowane klubowe nowości. Niegdyś podopieczny słynnej pionierskiej wytwórni Rainforest, Dominic Stanton, znany także jako Broken Beatowy Domu, tu jako dżunglowy Sonar's Ghost, zepki pod tytułem Rings Out, która no dość długo leżała u mnie na dysku, czekała na jakiś odpowiedni moment bliżej jej premiery, potem trochę o niej zapomniałem, a dziś bardzo proszę o to jest, ledwie 2 tygodnie po wydaniu Sonar's Ghost w kawałku Give It Up, no a potem jeden z najważniejszych twórców, jeśli chodzi o muzykę drum and bass, szczególnie o taką jej half-stepową, bardzo klimatyczną odmianę spod znaku Autonomic. Choć ten pan od lat tworzy, wydaje rzeczy no absolutnie przeróżne, zawsze ciekawe, zawsze wartościowe. Darren White, czyli słynny Deep Reach, tym razem w trochę no niespodziewanym, za to absolutnie doskonałym, porywającym, dżunglowym nagraniu Come Again Clash Dub kilka dni temu z logo firmy Rapture, opublikowanym na mini kompilacji Corsica Forever w hołdzie słynnemu londyńskiemu klubowi Corsica Studios, który po ponad 2 dekadach znakomitych imprez zakończył niestety swoją działalność. Zatem Sonar's Ghost i Deep Reach, a ja wam mówię, uwaga na nogi.

Ostatnio było Italo Disco, wcześniej było głównie soulowo i z groove'em, dziś zatem no solidnie prujemy, breakbeatowe zaległości nadrabiamy. Brytyjczyk Paradox, sam mistrz łamania bitów przed premierą z logo jego własnej wytwórni Paradox Music. Premiera jego nowego singla dopiero za 3 tygodnie, a już dziś ode mnie absolutnie doskonały taki b-boyowo-dramowy kawałek pod tytułem Drumline, plus kolejny ekspert od bitów szatkowania, fiński producent Fanu w tytułowym jazzującym utworze z jego nowiutkiej epki Weight of Water, czyli przed nami no prawdziwa breakbeatowa kanonada i bonanza, cokolwiek to znaczy.

Popisowo rytmy siekali i szatkowali panowie mistrzowie Paradoks oraz Fanu. No a na finał łapiemy już oddech i słuchamy dwóch świetnych utworów, dwóch doskonałych, klimatycznych produkcji, tym razem rodem z Polski. Krajowy duet Alegria i Wojtek Noir w bardzo ładnym, takim klawiszowo-autonomikowym nagraniu Oceans, które powstało podobno już 10 lat temu. W roku 2018 zainteresował się nim Brytyjczyk Jay Kenzo, jego wytwórnia Article Music. Do tego tak mu się ten utwór spodobał Brytyjczykowi, że sam postanowił go zremiksować i cały singiel 2 tygodnie temu nareszcie trafił na rynek. I czekać czasem warto, bo muzyka okazuje się niezmiennie wyborna, nawet po latach, a ja na fali tych połamanych rytmów wybrałem dziś znakomitą wersję Jaya Kenzo właśnie. No a potem Karol Ziober, wcześniej znany jako Mortem, tworzący, nagrywający dla takich słynnych wytwórni jak Metalheads, Critical, czy wytwórni Apsys także, plus działający także w projekcie o nazwie Opar. Tym razem pod własnym nazwiskiem, jako Karol Ziober, w świetnym, bardzo ładnym klawiszowym kawałku On The Verge, jako zapowiedź jego większego solowego materiału i trochę też nowego, dźwiękowego kierunku, bardziej niespiesznego. Szacunek i propsy dla naszych ludzi, ja nazywam się Marcin Hubert Wellharper, a za chwilę po 12 Damian Sikorski, jego Soulful Vibes. Piona i dobrego weekendu, pa pa!

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
2: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach. O tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
3: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
2: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
1: Zapraszają
3: Weronika Puszkar
1: i Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A ty

0: tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować zdrowicę.

0: Zdrowid, spółka z o.o.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Po reklamie. Czwórka.

0: Na zegarek 12 tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Zapowiada się dzień z umiarkowaną ilością słońca, chmury będą się przeplatać z przejaśnieniami, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Temperatury w ciągu dnia osiągną od 18 do 20 stopni Celsjusza, co sprzyja spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami może delikatnie przypominać o sobie, ale nie powinien przeszkadzać w planach. Warto jednak mieć pod ręką lekką kurtkę. Wieczór może być nieco chłodniejszy. Sobota zapowiada się całkiem przyjemnie, idealna na relaks albo małą przygodę poza domem.
1: Autopromocja.
2: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematom.
3: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
2: Gitary i jazzowe improwizacje.
3: Elektronika i eksperymenty.
2: 2 wrażliwości, 2 punkty widzenia.
3: Ale jeden cel, pokazać Wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
2: Sprzężenie zwrotne. W soboty od 18 do 20. Tylko w czwórce.
3: Michał Daniluk
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: audycję Soulful Vibes zaprasza Damian Sikorski.
1: Tu Radiowa Czwórka, Damian Sikorski, witam, zapraszam na audycję Soulful Vibes. Dziś odwiedzi nas Natalia Mujanga, która po znakomitym singlu Beznamiętnie proponuje nam dziś bardziej filmową przygodę muzyczną. Ile snów nam zostało? Historia o byciu na chwilę i na zawsze. Natalia to wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, artystka młodego pokolenia, znana z wyjątkowej charyzmy na scenie. Szerszej publiczności dała się poznać w programach typu Talent Show, jak Mam Talent czy The Voice of Poland, a także zwyciężyła program Twoja twarz brzmi znajomo. Po godzinie 13 zaproponuję Wam swoją selekcję muzyczną. Damian Sikorski, witam jeszcze raz, zapraszam na audycję.

0: Audycja Soulful Vibes w radiowej czwórce. Jest z nami wcześniej zapowiadana gościni Natalia Mujanga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzięki za zaproszenie.
0: Jeszcze trochę mam emocji w sobie po koncercie w Blunocie, na którym byłem, gdy grałaś na Next Festie.
1: Ojejku, dzięki.
0: Został we mnie taki obrazek, taka pocztówka, która zostanie na pewno na długo, gdy występowałaś na scenie. I pamiętam, że Bartek Czarkowski szturchnął mnie i mówi: zobacz, mamy polską Rayę.
1: To może z fryzury.

0: Ale to był piękny koncert, wiesz? Od strony każdej, i muzycznej, i wizualnej, taki bardzo wartościowy, bo ja też tego oczekuję, gdy chodzę na koncerty, że trochę nakarmię się muzyką w inny sposób, niż jej słucham na co dzień. A jednak te dęciaki, gdy wjechały i no, twoja bardzo czarująca osoba na scenie, która potrafi fajnie rezonować z publicznością. Dawno nie byłem na takim, w takim klimacie koncercie. To było piękne.
1: Bardzo dziękuję, czyli pozytywnie.
0: Bardzo.
1: Bardzo dziękuję za miłe słowa.
0: A tymczasem spotykamy się, bo właśnie się ukazał nowy singiel Ile snów nam zostało. W sumie to jest takie bardzo poruszające pytanie. Pamiętasz moment, kiedy po raz pierwszy zapisałaś te słowa i jak się wtedy czułaś?
1: To było 4 lata temu. Chociaż wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak się będzie nazywała ta piosenka, bo zapisałam słowa refrenu. Dla ciebie będę powietrzem, abyś mnie wdychał i kroplą wody, byś mógł mnie dotykać. Mówię takie, o co tu chodzi mi? Ale dobra, zostawię to sobie, zapisałam gdzieś w moim notatniku.
0: Masz romantyczną duszę bardzo.
1: No chyba byłam romantyczna, jestem nadal. I zapisałam to sobie w moim takim notatniku telefonowym i wróciłam do tego po 4 latach i stwierdziłam, okej, zróbmy coś z tego, chcę to dokończyć. I zachował się po prostu w tej piosence jakiś taki proces i historia dzięki temu. Zapisałam to jako zupełnie inna Natalia i wróciłam do tego jako jeszcze inna Natalia, bo wtedy dopiero
0: no 4 lata to
1: gdzieś,
0: sporo.
1: Tak, to wtedy, te 4 lata temu to wypuściłam w okolicy tego jakieś swoje pierwsze utwory dopiero, więc to był taki mój początek i teraz, no wciąż mój początek, ale ale już trochę większym doświadczeniem.
0: A co się w tobie zmieniło przez te 4 lata?
1: Och, no przede wszystkim to, że odważyłam się pisać, że wzięłam ten tak zwany długopis i po prostu zaczęłam pisać teksty, to co mam w głowie. Zaczęłam trochę bardziej wierzyć w to, że umiem jakąś melodię napisać. I praca z zespołem również się zmieniła. Już wiem, co chcę im przekazać. Mówię, graj to, to, to.
0: Czyli jesteś pełnoprawną szefową.
1: No, mówią na mnie chłopaki, się śmieją, szefowa. Szefowa vibe się włączył. Ale tak, jestem trochę bardziej pewna siebie i wypuszczam te single teraz i mam nadzieję, że teraz będzie trochę częściej, ale też współpracuję z managementowo z Kajaksem od paru miesięcy, więc wpadłam pod dobre skrzydła, myślę.
0: No już jak przyszłaś do mnie z pierwszym singlem beznamiętnie, to już pod szyldem Kajaksu.
1: Tak, to były takie nasze początki. Wtedy pokazałam im ten utwór beznamiętnie i się spodobał.
0: Dobry start.
1: Tak, i gdzieś no poczułam, to jest moją panią menedżer, która siedzi jeszcze tutaj obok studiu u nas.
0: Która mocno w ciebie wierzy i naprawdę chyba wszystkie swoje siły wkłada w pracę z tobą. To dobrze. Skarb mieć takiego na pewno menedżera. To no niech tak, dobrym wprowadzeniem do kolejnej części rozmowy właśnie będzie ta kompozycja. Ile snów nam zostało teraz w radiowej czwórce. Ja przypominam, że z nami jest Natalia Mujanga.

0: Natalia Mujanga na antenie radiowej czwórki w audycji Soulful Vibes we własnej osobie dziś z nami. Ile snów nam zostało na antenie naszej rozgłośni? Czy ten utwór jest dla ciebie bardziej formą rozliczenia z przeszłością czy teraźniejszością? A może przyszłością?
1: No właśnie. Myślę, że przyszłością. Że to jest taka dla mnie lekcja o tym, żeby pamiętać, aby cieszyć się każdym dniem. Każdą chwilą. Nawet najmniejszą. Żeby się nie stresować, co ktoś pomyśli, tylko wypuszczać te utwory. Więc jest to pewna forma lekcji dla mnie. Doceniania tego, co mnie otacza, z kim jestem obok. Tak, o tym śpiewam. I mam nadzieję, że ktoś też to poczuje.
0: Muszę ci powiedzieć, że gdy ukazał się singiel Beznamiętnie, to ja wręcz oczekiwałem takiej drogi od ciebie jako artystki, że w tym klimacie będą ukazywały się kolejne kompozycje. Mhm. Dowodem na pewno takim, który mnie ugruntował w tym, że będzie dobrze, to był koncert w Poznaniu, o którym wspominaliśmy na Next Festie. Później trochę było zaskoczenie dla mnie, gdy ukazała się piosenka Najprościej. Mhm. Mówię, o, coś tutaj Natalia skręciła w inną stronę, ale to spoko, bo trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu. David Bowie zawsze to podkreślał, tak, że artysta musi, powinien i dla ciebie ważne jest, żeby wychodzić też ze swojej strefy komfortu, bo ja myślę, że większość ludzi odbiera ciebie tak jak ja, że jednak jesteś bardziej osadzona w tym klimacie soulowym.
1: Dzięki, że to mówisz. Ja uważam, że jestem otwarta i lubię eksperymentować, lubię wyzwania. Takim wyzwaniem też było dla mnie zaproszenie do duetu Najprościej i jakby nie mogłam odmówić. Poczułam, że to jest coś, co chciałabym zaśpiewać.
0: Nie no, wasze wokale z Michałem Wiraszko bardzo fajnie zagrały i one dobrze zestroiły. To też jest istotne, bo jest masa piosenek, gdzie pojawiały się duety i tak, no, kulawo niestety. A te głosy jednak, no, muszą mieć coś ze sobą wspólnego, żeby to grało.
1: Wiesz, ja jestem otwarta po prostu na różne wyzwania i sama się nie zamykam tylko na jeden gatunek muzyczny. Beznamiętnie fajnie poszło w taką stronę bardziej jazzowo-bluesową, ale w swoim repertuarze takim koncertowym, bo na koncertach gramy jeszcze wiele niewydanych utworów, chyba ty byłeś na takim 45-minutowym, krótkim secie.
0: Ale dobra, to była pigułka taka, tak, konkretna.
1: To miło, ale staram się nie zamykać po prostu na jeden gatunek muzyczny. Gdzieś tam zachowuję tę swoją nutę około jazzową zawsze. Mam takie wrażenie, przynajmniej mam nadzieję, że takie są odbierane, a jeśli nie, no to...
0: W twoim głosie na pewno.
1: W moim głosie. A jeśli chodzi o muzykę, eksperymentuję również we współpracy z producentami. Ten utwór stworzyłam akurat z Michałem Lange, gdzie przyszłam z melodią, tekstem i jakimś zamysłem na kompozycję. I tak to zostało ujęte, więc to było też trochę inny dla mnie rodzaj współpracy. Więc wciąż szukam takiej ekipy, z którą poczuję, okej, to jest to i idziemy jakby dalej w tym kierunku. Ile snów nam zostało? Jest też po części takim eksperymentem, ale wciąż wpisującym się w coś, czym chciałam się podzielić po prostu.
0: No i bardzo pasuje do twojej osobowości, a na pewno już bliżej jest do utworu, który uważam, że wysoko podniósł poprzeczkę, czyli do Beznamiętnie. A w Trójmieście masz fantastycznych producentów, no bo przecież Beznamiętnie robiłaś z Maćkiem Milewskim, prawda? Znanym jako Milo czy Cinnamon Gum.
1: Tak. Maciej Milewski jest naprawdę wspaniałym producentem, ale nasza współpraca póki co, też jeszcze nie wiem, może jakoś się inaczej to rozwinie, ale póki co wyglądała tak, że ja przychodziłam jakby już z pomysłem, który wymyśliłam razem z moim zespołem, takim gotowcem, który on potem ubrał jakby w...

0: jeszcze w swoje brzmienia, więc nie była to taka praca od zera. Nie miałam okazji tak współpracować z nim. Kto wie, może jeszcze będzie taka okazja, ale zdradzę, że właśnie dzisiaj, chyba nawet teraz, mój zespół jest u niego w studiu i nagrywają kolejny utwór.
1: To dobra wiadomość. Tak,
0: więc też będzie temu utworowi kolejnemu, nie wiem czy kolejnemu, jakby w kolejności, który wydam, ale ten, który właśnie dzisiaj nagrywamy, będzie mu może bliżej do Beznamiętnie.
1: A jak rozumiesz dziś życie tu i teraz?
0: Życie tu i teraz? No to jest takie, wiesz, wychodzisz na dwór, widzisz słońce i po prostu możesz się uśmiechnąć. Widzisz kwiaty, te tulipany, nie? Ja na przykład jechałam ostatnio samochodem i byłam zachwycona tym, że w Warszawie jest tyle pięknych po prostu ogrodów i tulipanów. Nawet na środku gdzieś na rondzie, cudowne miejsca tych kwiatów.
1: No teraz piękny czas, bo się wszystko budzi do życia, prawda?
0: Tak, ale to było, wiesz, to było 2 tygodnie temu i teraz jadę i już ich nie ma, już zwiędły. Więc dla mnie to jest to życie tu i teraz, żeby doceniać właśnie coś w danym momencie, cieszyć się tym, napatrzeć się na to, zachwycać się.
1: Czyli łapiesz każdą chwilę i te pocztówki w tobie zostają.
0: Dokładnie tak. I sam teledysk też, który nagraliśmy w ogóle w Teatrze Chorzycy w Toruniu.
1: W Toruniu.
0: Piękne miejsce.
1: A dlaczego akurat ten teatr?
0: Bo się zgodził udostępnić nam na 3 godziny.
1: Okej. Okay. Szczera dziewczyna, to mi się podoba.
0: No słuchaj, no tak było. No, weszliśmy po prostu na 3 godziny do tego miejsca i nagraliśmy teledysk, więc była to po części walka z czasem, ale przede wszystkim również i cieszenie się tą chwilą, którą tam mamy.
1: No, zainspirowałaś mnie, żeby w 2 godzinie audycji pograć trochę bardziej filmowo.
0: Aha, zapraszam serdecznie, uwielbiam. Ale no tak poczułam, że chciałabym to nagrać na scenie właśnie teatru. I ten teatr mnie po prostu też zachwycił, przestrzenie i to, jak to jest tam pięknie. Musicie na pewno zobaczyć sami na własne oczy to. I śpiewam tam jako jedna na scenie do z początku wydającej się pustej publiczności, a potem się okazuje, że siedzi tam tylko jedna osoba. I to jest właśnie... To jest właśnie ten moment, że nawet jeżeli wydaje nam się, że nikt nie słucha naszej muzy, ale będzie ta jedna osoba, która to doceni, może też jest taki w tym przekaz dla mnie.
1: To my na moment wrócimy do tej często wywoływanej piosenki przeze mnie do tablicy. Beznamiętnie teraz na antenie radiowej 4. Natalia Mujanga jest z nami. Za moment wracamy do rozmowy.

0: beznamiętnie w radiowej czwórce, w audycji Soulful Vibes, uśmiechnięta, szczęśliwa Natalia Mujanga jest dziś z nami. Jakie sny dzisiaj dla ciebie są najważniejsze, które zostają z tobą i może zapisujesz je po przebudzeniu?
1: Wiesz, co mi się dzisiaj śniło?
0: Dawaj.
1: Że jechałam na skuterze.
0: O, a jeździłaś kiedyś?
1: Nie.
0: I jak ci szło?
1: No super.
0: Okay.
1: I aż zaczęłam zastanawiać, czy by sobie nie kupić skuter. A nie, żartuję. Moi rodzice by tego nie przeżyli. Ale, jak jest ze snem, ze snami? Czasem jest tak, że są inspirujące, a przede wszystkim przed snem lubię sobie zapisywać coś na kartce i wtedy mam największe jakieś pomysły. Też tak masz? Że przed snem coś ci przychodzi?
0: No niestety tak, albo i w środku nocy.
1: O, najgorzej, wtedy taka nieprzespana noc trochę. No ale takie życie artysty.
0: No coś w tym jest. Zdarzało mi się nawet wchodzić do studia po 3 w nocy i, no i nagrywać coś, bo a może to się przyda.
1: No to już grubo. Ja tylko włączam dyktafon.
0: No ale jednak.
1: Ale jednak.
0: Ja boję się, że te chwile, wiesz, gdzieś będą ulotne,
1: ulotne,
0: że
1: nie zapamiętamy.
0: I nie zapamiętamy. A może coś jest w tym ciekawego.
1: A masz czasem tak, że ci się przyśni coś. Na przykład
0: chyba zamieniły się role.
1: Że śpiewam piosenkę na scenie i po prostu, że jest to jakiś wielki hit. Tak mam czasami, że jest super piosenka. I śpiewam ją i nagle się budzę i już nie pamiętam tej piosenki.
0: O.
1: No. I tak mam. I tyle szans przeleciało już, no.
0: Ja inaczej chyba postrzegam też kompozycję, bo pytanie, co jest wielkim hitem?
1: No właśnie. Dla mnie hitem już będzie to, jak znajdą się odbiorcy, którzy będą się w to wczuwali.
0: No właśnie.
1: Znajdą jakąś swoją historię.
0: I zobacz, no, i znowu wrócę do Poznania. Byli tam ludzie, którzy śpiewali, wczuwali się w klimat. I myślę, że to jest w ogóle największa wartość dodana. Bo choćby nie wiadomo, jakie liczby i odsłony miał na w ulubionych serwisach streamingowych utwór, to i tak to nie jest to samo, gdy spotykasz tych ludzi na żywo.
1: Masz rację.
0: I jeśli ludzie wchodzą w twój świat, no to masz hita. A na pewno wyrocznie nie jest to, czy on ma 100 tysięcy czy milion odsłon na Spotify.
1: Oczywiście, że tak. Zgadzam się z tym. Tak jest, no ale no, więc... w śnie po prostu no byłam wielką gwiazdą, co mam powiedzieć. No.
0: Ja tam się zgadzam, cały czas jesteś wielką gwiazdą, a na pewno na dobrej drodze jesteś, by nią być. Ale to też pytanie właściwie. No. Kto jest gwiazdą?
1: Słuchaj, ja lubię każde koncerty, czy małe, czy trochę większe.
0: Prawda?
1: Na każdym koncercie po prostu staram się być sobą, jestem dla ludzi i to jest dla mnie największe szczęście.
0: A czy ten czas teraz zbliżający się, bo za chwilę wakacje, ten czas letni to jest twój właśnie najlepszy moment na granie koncertów, czy ty jesteś bardziej jesieniarą?
1: Zagraliśmy już wiele koncertów plenerowych w przeszłości również. Różnie wtedy one wyglądają, bo łączymy oczywiście swój materiał, czasami dzielimy się również jakimś coverem, wtedy znanym też, podczas takiego koncertu, ale no, lubię też zamknięte koncerty i gdzieś tam z moją panią menadżer myślimy o tym, żeby może w przyszłości zrobić taką traskę.
0: Klubową.
1: Tak, albo gdzieś po jakichś teatrach, zobaczymy. Więc no, śledźcie, bo może coś niedługo będę mogła więcej powiedzieć na ten temat, ale tak, marzy mi się również granie dla tak zwanej siedzącej publiczności. Takie koncerty też są spoko dla mnie, więc nie muszą być wielkie plenery. Czuję się dobrze w takich miejscach, gdzie mogę być tu i teraz z widzem i śpiewać prosto do niego wprost w oczy.
0: To kolejna kompozycja teraz najprościej. O tej piosence również rozmawialiśmy. Natalia Mujanga i Michał Wiraszko w radiowej czwórce.
2: Weź głęboko.

0: tu Radiowa Czwórka, audycja Soulful Vibes na naszej antenie najprościej. Natalia Mujanga, która jest dziś z nami, a także Michał Wieraszko, którego dzisiaj nie ma z nami. Ale pojawił się nieraz w mojej audycji. Pozdrawiamy. Michał teraz pewnie głową jest w Jarocinie cały czas. To jego konik teraz, festiwal ogromny do zorganizowania, przy którym nieraz pracował, ale no, później miał przerwę. Myślę, że teraz bardzo, teraz chodzi w glanach.
1: Tak, on mi mówił, że bardzo teraz...
0: Chodziłaś kiedyś w klanach?
1: Ja tylko na szpilkach.
0: Całe życie?
1: No nie całe życie, no jak byłam nastolatką, zaczęłam. No na, tak. Na scenę,
0: ale nie miałaś takiego, nie miałaś nigdy takiego momentu, że byłaś, nie wiem, grunge'em, rock'n'rollowcem, nie, Metallica, nic.
1: No tam. Na czarno się ubierałam kiedyś, to prawda, no, ale... Ale ja jednak, no gdzie jestem taka jazzowa dusza, może trochę.
0: No to dobrze, super.
1: No. No i no, lubię sukienki, zobacz, dzisiaj jestem w sukience też. No.
0: Pięknej. I dziękuję. W szpilkach też?
1: A, no, no dzisiaj akurat na płaskim, no bo tak to już, wiesz, mam dzisiaj, no tak latam.
0: To musi być wyzwanie w ogóle. Zawsze podziwiam naprawdę kobiety, że mogą chodzić w szpilkach, czy też na szpilkach. A na scenie wygodnie? W takich bucikach?
1: No jakoś tak przepona chyba inaczej działa wtedy, wiesz? Bo jak ostatnio wyszłam na boso, właśnie w Blue Note'cie byłam na boso. Miałam taką kiecę długą, że już nie mogłam sobie tam poradzić, bo ta mała scena była tak ciasną. No to podobno na palce stawałam ciągle. Na palce stawałam ciągle, więc może im brakowało tych szpilek, no. Ale ostatnio,

0: czy ostatnio, no jakiś czas temu ktoś mi powiedział, że ej Natalia, ty powinnaś ubierać t-shirty na scenę. Tak mi powiedzieli.
1: Nie wyobrażam sobie.
0: A ja mówię, no, ja w t-shircie? No takie rady mam, no ale różne rady miałam. Różne rady w życiu człowiek dostaje. A ja, no sukienki, no.
1: Boże, gdybyś miała tak wszystkie rady pozbierać i wziąć je sobie do serca, to nie byłabyś Natalią.
0: Różne były, wiesz. Kiedyś też mi mówili, że powinnam inne rzeczy pisać, bo nie radiowe rzeczy piszę, w sensie, a jak się okazuje, no to widzisz, gdzie jesteśmy.
1: No i po raz kolejny. Co tak naprawdę jest piosenką radiową? To jest w ogóle jakieś... Znaczy, ja mocno bym się teraz naraził, jakbym powiedział, co jest piosenką radiową, no bo jest jeden taki schemat, gdzie faktycznie coś tam się przyjęło jako radiowa piosenka, ale nie ma takiego stwierdzenia. Na pewno ono nie funkcjonuje nie tylko w czwórce, tylko jeśli chodzi o polskie radio, no bo są różni dziennikarze muzyczni, każdy prowadzi swoją autorską audycję i są różne selekcje prowadzone, jak i wybierane piosenki do stałych rotacji. Więc na 100% nie ma pojęcia czegoś takiego jak radiowa piosenka. No to
0: wszystko zależy od radia. Ja słucham czwórki, więc dla mnie wszystko jest, może być radiowe.
1: Nie, no
0: jeżeli
1: jasno,
0: się w to
1: oczywiście
0: wierzy, jeśli to jest autentyczne, to
1: no wiesz, no kiedyś,
0: to na przykład ty to docenisz.
1: Kiedyś cały album Pink Floyd Dark Side of the Moon był radiowym hitem. No a dzisiaj może ktoś by pomyślał, że o co tam chodzi.
0: O co tam chodzi?
1: Gdzie intro trwało tyle, co cała twoja piosenka. A jakiej muzyki słuchasz, oprócz takiej, która jest tobie bliska i jest związana z twoją twórczością? To jest jazz, blues, soul? Czy lubisz sobie powędrować trochę innymi korytarzami?
0: Myślałam o tym dzisiaj, jakie ja tak naprawdę muzyki słucham i zdałam sobie sprawę, że słucham wszystkiego, w zależności po prostu od nastroju. Ciągle to powtarzam, że uwielbiam Ray, oczywiście, jest super i nowa płyta. Jestem pod wrażeniem.
1: I widziałem, jak szalałaś na koncercie.
0: No byłam na koncercie, nawet ją osobiście poznałam, miałam tę przyjemność, więc naprawdę jest świetna, jestem pod wrażeniem. Ale czasem mam ochotę posłuchać, nie wiem, muzyki instrumentalnej, nawet włączyć sobie Hermanos Gutierrez.
1: O, pięknie. Ale zobacz, ona też jest takim przykładem. W nią na początku nikt nie wierzył. Też jej mówiono, ona miała odrzucone przecież swoje piosenki. Ona,
0: tak.
1: Gdy wychodziła ze swoją muzyką, no, zresztą sporo utworów na ten temat napisała.
0: I jest sama sobie wydawcą, wydawczynią.
1: I można?
0: Można.
1: No to tutaj wracamy właśnie do tego o pojęciu gwiazdy i piosenki radiowej.
0: Dokładnie, no, tak.
1: I o tym, jak ktoś podpowiada, że powinnaś być taka i taka. Ona uwierzyła w siebie i wygrała. I to jest kolejny dowód na to właśnie, że to się sprawdza.
0: Tak jest. Trzeba wiedzieć po prostu w to, co się robi, nawet jeżeli to trwa długo.
1: Nie sądziłem, że ta rozmowa dzisiaj tak przebiegnie.
0: A co źle przebiega?
1: Bardzo dobrze, ale poruszyliśmy tyle różnych, myślę, że ważnych i wartościowych wątków. Mamy nowy singiel, Ile snów nam zostało. Faktycznie jesteś tą artystką, która nie goni bardzo króliczka i nie wpadła do kołowrotka, jak chomik pędzi i wydaje piosenki co 2 tygodnie lub 3 tygodnie. Co jest super, bo no, niech numer też będzie dobrze rozegrany w radiu, a radio rozgrywa dużo dłużej piosenki niż serwisy streamingowe, ale na pewno gdzieś tam już jakiś plan masz na najbliższe miesiące.
0: No tak jak wspominałam, sama sobie jestem wydawcą, więc jest to jakiś proces, który trochę dłużej wtedy trwa. A też lubię tak dopieścić wszystko i nagrać ten teledysk. Podzielić się również obrazkiem.
1: Czyli obraz jest cały czas dla ciebie dopełnieniem.
0: No ja jestem tego typu artystką, że lubię od razu z teledyskiem, z obrazem, żeby widz dostał cały pakiet. I może też dlatego tak poświęcam tyle temu uwagi. Ale no, na pewno marzy mi się gdzieś tam w przyszłości może winyl.
1: Albo piosenka w bądzie.
0: Albo piosenka w bądzie, no ile z tym zostało. Ale być może kiedyś złączę te utwory.
1: No Natalia Mojanga na czarnym krążku.
0: O tak, na czarnym krążku. Więc taki pomysł na pewno jest gdzieś, ale też to, że po prostu chcę się dzielić tym, co mam tu i teraz. Więc może dlatego nie dążę do tego, żeby na chwilę zniknąć i pracować nad tą płytą w pełni i podzielić się całością, tylko wydawać na bieżąco to, co uda mi się skończyć i taki proces myślę, że jest szybszy po prostu w tym momencie dla mnie. I taki na ten moment przyjęłam plan wydawać single.

0: a dopiero za jakiś czas pewnie padnę podzielić się innymi informacjami.
1: Ja zapraszam. I pewnie nieraz jeszcze w Radiowej Czwórce się spotkamy. Tymczasem trzymam kciuki. Będę bacznie obserwował, śledził, co się dzieje w twojej karierze muzycznej.
0: No nie, bardzo dziękuję, że mnie pamiętasz.
1: Kibicuję. Pamiętam, pewnie, że tak.
0: Dziękuję. Bardzo mi jest miło i ja tobie kibicuję.
1: To co? Do zobaczenia w Radiowej Czwórce.
0: Do zobaczenia.
1: Natalia Mujanga była z nami.

Dużo alternatywnego soulu i R&B dziś zapewniła nam w pierwszej godzinie Natalia Muyanga, jedna z ciekawszych postaci na polskiej scenie muzycznej, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, która wyróżnia się bardzo charakterystycznym, ciepłym głosem, ale też spokojem i emocjonalnością. Jej twórczość często porównywana jest do takich artystek jak chociażby Erykah Badu czy Cher. Głównie przez klimat, subtelność i nacisk na emocje. Co Natalię wyróżnia? Bardzo organiczne brzmienie i autentyczność, skupienie się na emocjach zamiast efektywności, wpływ neo-soulu, ale także alternatywnego R&B, spokój i estetyka. Po godzinie 13 zapraszam na moją selekcję muzyczną.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach 13, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Sobota zapowiada się całkiem przyjemnie, idealnie na relaks, na małą przygodę poza domem. Temperatury od 18 do 20 stopni Celsjusza w całym kraju. Umiarkowana ilość słońca, chmury będą też przeplatać się z przejaśnieniem, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami może delikatnie przypominać o sobie, ale nie powinien przeszkadzać w planach. Warto jednak mieć pod ręką lekką kurtkę.
1: Autopromocja.
2: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
3: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach. O tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
4: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
3: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
2: Zapraszają
4: Weronika Puszkar
2: i Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja.
5: Czwórka. Polskie Radio.

0: Full Vibes. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Tu Radiowa Czwórka, Damian Sikorski, witam, zapraszam na drugą godzinę audycji Soulful Vibes. W tej godzinie będę proponował różne klasyki, ale także trochę będą nawiązania do muzyki filmowej. Do takiego klimatu wprowadziła nas w pierwszej godzinie Natalia Muyanga. Tymczasem na naszej antenie formacja o bardzo specyficznej nazwie swojej grupy Coco Roco, Just Can't Wait.

z najważniejszych formacji w historii soulu i R&B na naszej antenie. Szczególnie jeśli interesują nas lata 60. i związek z ruchem praw obywatelskich w USA, to była z pewnością jedna z najważniejszych formacji. Powstali w Chicago pod koniec lat 50., a ich najbardziej znanym liderem był Curtis Mayfield. Genialny songwriter, gitarzysta, a także producent, to właśnie on nadał zespołowi charakterystyczne brzmienie, delikatne, harmonijne wokale i głębokie aranżacje. Ich największy hit często w tamtych latach był wykorzystywany właśnie w filmach, a to, co ich wyróżniało, to połączenie muzyki z przesłaniem społecznym. Ich utwory stały się nieformalną ścieżką dźwiękową dla ruchu praw obywatelskich, podobnie jak twórczość artystów takich jak Sam Cooke czy Marvin Gaye. A brzmieniowo, jeśli ktoś lubi klasyczny soul, gospelowe harmonie i spokojniejszy, refleksyjny klimat, to zespół The Impressions jest absolutną topką. Bez nich trudno wyobrazić sobie rozwój późniejszego funku czy neo-soulu. Zostajemy jeszcze z formacją The Impressions.

The Impressions na antenie radiowej czwórki. Teraz czas na Erykę Badu i jeden z najważniejszych numerów w jej repertuarze, Apple Tree. To numer, który zdecydowanie pokazuje, czym był nurt neo-soulu pod koniec lat 90. Kompozycja pochodzi z jej debiutanckiego albumu Baduism i ma bardzo charakterystyczny, organiczny vibe. Spokojny beat, miękki bas i lekko jazzujące, minimalistyczne instrumentarium. To nie jest utwór nastawiony na efektywność, tylko na klimat i przekaz. Tekstowo Apple Tree kręci się wokół niezależności, ale też selektywnego podejścia do ludzi i relacji. Erykę Badu robi to w swoim stylu. Bez moralizowania, raczej spokojna obserwacja i pewność siebie. Jest w tym trochę filozofii, tak jak czytamy w tekście, żyj po swojemu, ale bez agresji. Jest tam bardziej vibe, wiem kim jestem i nie potrzebuję aprobaty wszystkich. Erykę Badu, Apple Tree. I like to dedicate this to all the creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

John Elmore i Erykah Badu, utwór Queen na antenie radiowej czwórki w audycji Soulful Vibes. Teraz czas na Natalie Cole, jedną z najbardziej eleganckich i wszechstronnych wokalistek R&B, soulu i popu z bardzo ciekawą drogą artystyczną. Była córką legendarnego Nat King Cole'a, ale nie jechała tylko na jego nazwisku. Już w latach 70. wyrobiła sobie własną pozycję, zaczynając od bardziej funk soulowych nagrań. Jej największy hit This Will Be, w którym jest bardzo dużo energii, groove'u i wokal pełen życia. Za ten numer zresztą otrzymała nagrodę Grammy. W latach 80. trochę zwolniła, ale potem zrobiła jeden z najbardziej spektakularnych comebacków w historii muzyki. Wydała płytę z repertuarem swojego ojca, na którym jazz spotykał się z wielką orkiestrą. Co wyróżnia zdecydowanie Natalie Cole? Bardzo ciepło.

Kinga Hornik z utworem Gloria, młoda solowa wokalistka w radiowej czwórce. Teraz czas na wielkiego, jedynego, niepowtarzalnego Ray Charles z utworem Fever. To ciekawy w sumie przypadek, bo on bierze numery, które już były klasykami i robi po swojemu. Po raz kolejny. Oryginalnie Fever zostawiła Peggy Lee w wersji bardzo minimalistycznej. Tam był taki klikający rytm, bas zmysłowy, jaki zmysłowy był oszczędny wokal. Ray Charles poszedł w zupełnie inną stronę. W jego wersji jest więcej soulu, a także bluesa, bardziej ziemski, chropowaty groove, wokal mniej zdystansowany, bardziej ekspresyjny i flirtujący z gospelowym feelingiem. No zdecydowanie to, co w tym utworze jest mega ważne, to frazowanie. Lekko spóźnia się względem bitu, co daje niesamowitego swingu. Charakterystyczna barwa głosu, trochę szorstka, bardzo emocjonalna. No i feeling między bluesem a R&B, który był jego znakiem rozpoznawczym. Ray Charles, Fever w czwórce.

0: You ain't right, Rick.
1: Ray Charles i Fever w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes. Czas na kolejnego giganta muzycznego w postaci formacji Cheek, I Want Your Love. Jeden z najbardziej dopracowanych, moim zdaniem, luksusowych numerów disco lat końcówki 70. Chociaż ten numer jest mniej imprezowy i za to bardziej zmysłowy, a także elegancki. Linia basu Edwardsa jest płynna, chodząca, bardzo miękka. Gitara Rogersa ma charakterystyczny, rytmiczny, krótki, precyzyjny dźwięk, a wokal delikatny, trochę zdystansowany, ale bardzo emocjonalny. Ten numer jest ważny, bo pokazuje, jak disco mogło być subtelne, muzycznie wyrafinowane, oparte na groove'ie i nie tylko na tempie. Formacja Cheek.

Grupa Cheek w Soulful Vibes, a już za chwilę ferment kulturalny, który poprowadzi Alicja Michalska. Damian Sikorski, dziękuję za sobotnie spotkanie, dobrego weekendu i słyszymy się w poniedziałek po 18 w audycji Będzie Głośno.

Tanecznej elektroniki przez 2 godziny prezentuje wyłącznie nowości płytowe. Usłyszysz tu selekcję house, elektro i disco, a także premierowe remiksy, edity oraz miksy. Na dawkę wszystkiego, co nowe w muzyce tanecznej, zapraszam każdą

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
0: Po reklamie.

0: istnienia. Dziś parasolka przyda się głównie w centrum i na południu Polski. Tam mogą wystąpić po południu słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni na północnym wschodzie przez około 15 stopni w centrum do 18 stopni na południu. Wiatr przeważnie słaby, jedynie na północy okresami porywisty. Zachód słońca dzisiaj o godzinie 20:15.
1: Autopromocja. Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: To był utwór Talking About My Baby, a na zegarach godzina 14.
1: Pogoda.
0: Początek weekendu dość kapryśny, coś to słońce tak nieśmiało wychodzi zza chmur. Sobotnie popołudnie przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane. Najwięcej chmur na południu i na wschodzie kraju, jedynie na północy większe lokalne przejaśnienia.

0: Ferment kulturalny w czwórce. Zaprasza Alicja Michalska.
1: Wszystko się zgadza 5 minut po godzinie 14, a sobotnie popołudnie w czwórce oznacza oczywiście spotkanie z kulturą. Po całym tygodniu obowiązków i pracy w weekend jest czas na odrobinę przyjemności, chociaż ta dzisiejsza nieco pochmurna pogoda nie zachęca do jakichś szalonych pomysłów w plenerze, więc można dzisiaj śmiało włączyć tryb kultury domowej. A wiadomo, że najlepszym kompanem w takich sytuacjach jest po prostu dobra książka. Dzisiaj w Fermencie kulturalnym będzie bardzo literacko, bo odwiedzą nas dwie autorki książek. Ja już tutaj przybieram nogami z ekscytacji, bo za moment w naszym studiu pojawi się Kama Wojtkiewicz, autorka wspaniałego podcastu Sznurowadła Myśli, który, jak ja to mówię, jest taką otulającą mądrością, takimi ciepłymi, potrzebnymi rozmowami, które naprawdę bardzo dobrze nam robią i skłaniają do wielu refleksji o nas, o kulturze, o świecie, w jakim żyjemy, no i o relacjach z ludźmi. Kama Wojtkiewicz jest psycholożką, podcasterką, no a teraz debiutującą autorką, na której książkę ja naprawdę bardzo długo czekałam, zresztą nie tylko ja. No i doczekaliśmy się, jest, trzymam ją w rękach, pięknie wydana niebieska książka o tytule Sobą zajęci, o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. Ten tytuł już nam bardzo dużo zdradza, bo książka traktuje o tym specyficznym momencie, w którym znalazły się dzisiaj rozwinięte kultury i społeczeństwa, czyli o takim świecie, w którym każdy skupiony jest na tym własnym samorozwoju, na pracy nad sobą czy na samodoskonaleniu. To wszystko pięknie brzmi, ale jest całkiem spory haczyk, bo często w tej obietnicy poznawania siebie gubimy coś innego, bardzo ważnego, relacje i poczucie wspólnoty, czyli coś, co dzisiaj jest naprawdę na wagę złota. Jaką cenę płacimy za nieustanną pracę nad sobą i jakie są te pułapki kultury terapeutycznej, o tym będziemy rozmawiać z Kamą już za moment, a po godzinie 15 zostaniemy w tematach literackich, bo odwiedzi nas Julia M. Maj, autorka, którą możecie kojarzyć za sprawą bardzo dobrze przyjętej książki z zeszłego roku pod tytułem O 5 osobach, które odwiedziły moją żonę po mojej śmierci. Tym razem Julia wraca do nas z drugą książką o znacznie krótszym tytule Bubka. Niesztampowa, szalona i bardzo czuła opowieść o inności, w której centrum jest właśnie ta tytułowa Bubka. Takie literackie atrakcje zaplanowałam nam na dziś, więc zostańcie koniecznie z nami na tej sobotniej, kulturalnej fali. Mówię do Was ja, Alicja Michalska. Dzisiaj będziemy razem do godziny 16:00.

0: Muramasa w utworze Jump 14 minut po godzinie 14.
1: Ferment kulturalny. W czwórce.
0: A dzisiaj w fermencie kulturalnym rozmawiamy o kulturze, ale takiej nieco innej, bo terapeutycznej, a więc takiej, w której ten współczesny trend na terapeutyzowanie wszystkiego zawładnął nieco naszą codziennością, a ze mną osoba, która od dłuższego czasu przygląda się temu i w piękny sposób opowiada o naszych relacjach ze światem i ludźmi w podcaście Sznurowadła Myśli, a tym razem robi to w swojej debiutanckiej książce pod tytułem Sobą Zajęci. Zapowiadana i obiecywana Kama Wojtkiewicz. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Ja się bardzo cieszę, Kama, że jesteś tutaj z nami i mamy okazję wreszcie porozmawiać o twoim debiucie. I zanim cokolwiek, powiedz mi, jak ty się w ogóle z tym czujesz, bo ja pamiętam, że rozmawiałyśmy w audycji rok temu i wtedy był taki, dopiero taki zalążek tego, że może napiszesz książkę, może kiedyś coś z tego będzie. No i wreszcie jest. I czekałam i wiem, że nie tylko ja czekałam.
2: Mnie się wydaje, że to nawet było z wcześniej, Alicja, nawet nie rok temu, bo rok temu to już książka była, wiesz, w trakcie pisania,
0: ale więc
2: chyba, że ci tam
0: leci.
2: Kręciłam, żeby się nie przyznać. Ale wiesz co, no jak ja się czuję? No jestem na pewno pozytywnie zaskoczona tak,

0: takim społecznym rezonansem tej książki, to znaczy jak obserwuję ludzi na spotkaniach autorskich, podczas wywiadów, to słyszę, że ona nie rezonuje tylko z psychologami, psychoterapeutami, że ona uderzyła tak, w jakąś taką potrzebę społeczną, co do której wiele osób już miało taką intuicję, że coś tam jest nie tak z tym takim wiecznym procesowaniem, analizowaniem, interpretowaniem, że to nie jest specyficzne zjawisko dla osób z branży, tylko właściwie dla wszystkich z nas w kulturze zachodniej żyjących. No mamy trochę dosyć. Wszyscy chyba czujemy ten przesyt. Więc ja jestem zadowolona z tego, jak ta książka jakoś ląduje. No i wydawnictwo chyba też, no bo po 3 tygodniach zlecili do druk, także chyba jest nieźle.
1: No ja się bardzo cieszę, że ta książka powstała. Naprawdę jest to mi bardzo bliski temat. Wiem też, że za tobą i pewnie przed tobą wiele spotkań, rozmów o tej książce. No ja się z tego bardzo cieszę, bo to pokazuje, jak nośny i potrzebny jest to temat. Podtytuł twojej książki brzmi o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. No ja bym chciała zacząć od tej kultury terapeutycznej, od wyjaśnienia, czym ona w ogóle jest, bo to jest nie tylko nośny temat, ale coś, co naprawdę nas otacza zewsząd. I wreszcie ktoś to zauważył i nazwał.
0: Tak, no oczywiście ja nie jestem pierwszą osobą, która nazwała kulturę terapeutyczną, bo to już właściwie w latach 60. Filip Riff, pierwszy mąż Susan Sontag, chodzą plotki, że to tak naprawdę Susan Sontag za niego pisała w, już nie pamiętam tytułu książki, bo nie wyszła po polsku, ale Filip Riff, Ewa Ilus, izraelska socjolożka, już o kulturze terapeutycznej dawno temu pisali.
1: Od cytatu potem Susan Sontag zaczyna się w ogóle twoja książka i od Patti Smith też.
0: To prawda, to prawda. Natomiast w 2013 wyszła też książka Potyczki z Freudem, Tomka Stawiszyńskiego, którego też często gościł. I on też się właściwie tymi mitami wokół psychoterapii, kulturą terapeutyczną tam zajmuje. Natomiast rzeczywiście, kiedy ja o tym piszę teraz, to mam wrażenie, że trochę inny wydźwięk ma ten temat. Więc jeżeli chodzi o to, czym ta kultura terapeutyczna jest, no to jest to taki bardzo pojemny termin parasol, więc trudno jest to, wiesz, zdefiniować tak wyczerpująco w minutę. Natomiast my mówimy o takim przekonaniu, które ta kultura wzmacnia, że po pierwsze każdy musi jakoś zajrzeć do tej swojej historii z dzieciństwa, relacji z rodzicami, w settingu terapeutycznym, żeby funkcjonować poprawnie w społeczeństwie. To jest takie przekonanie, które no, rzeczywiście kultura terapeutyczna wzmacnia, że w tej naszej osobistej historii, zazwyczaj w przeszłości, no, kryje się jakaś tajemnica, co do której każdy musi właśnie zajrzeć, no bo inaczej trudno jest żyć dobrze. To jest pierwszy aspekt kultury terapeutycznej. Drugi, którym ja się zajmuję, to jest język terapeutyczny, czyli sposób, w jaki ten język kliniczny, fachowy zaczyna przenikać do takich naszych prywatnych kontekstów i zaczynamy na stany właściwie życia codziennego mówić takimi słowami, wytrychami typu trauma, ADHD, spektrum, depresja, kiedy właściwie mamy na myśli coś zupełnie nieklinicznego. Narcyz, oczywiście, narcyz, border i tym podobne, chociaż zauważ, że to zazwyczaj o innych mówimy, nie o sobie, a o sobie już mówimy, że ADHD, spektrum i tak dalej, co jest też ciekawe. Natomiast kultura terapeutyczna sprawia, że ten język już jest tak upowszechniony, że właściwie on staje się takim bełkotem. To znaczy my zaczynamy go używać wtedy, kiedy wcale nie mamy na myśli klinicznych zjawisk czy zaburzeń zdrowia psychicznego, tylko po prostu rozmawiamy o rzeczach, które dotyczą nas wszystkich jako ludzi, o frustracjach, o bezradności, o smutku, o złości, a dorabiamy do tego jakąś taką narrację terapeutyczną, co sprawia, że kiedy rzeczywiście w gabinecie mówimy o tych zjawiskach, o tych zaburzeniach chociażby, no to bardzo się spłaszcza rozumienie tych terminów, więc to jest druga kwestia. A trzecia kwestia kultury terapeutycznej, nad którą ja się w książce pochylam, to jest diagnoza. To znaczy zarówno zwrot ku autodiagnozowaniu się na podstawie infografik na Instagramie, rolek na TikToku i takie przywdziewanie właśnie ze swojej diagnozy własnej tożsamości, czyli właśnie mówienie o sobie, że jest się ADHD-owym, borderowym, ktoś inny jest narcystyczny. Wszędzie tam, gdzie nam to po prostu pasuje, no bo social media nam bardzo upraszczają to, jak wygląda na przykład narcystyczne zaburzenie osobowości. A druga kwestia to jest diagnozowanie innych, czyli no właśnie, ktoś mi wyrządził krzywdę, coś mi nie odpowiada w jego światopoglądzie, no to już go nazywam właśnie narcystycznym czy borderowym. Więc kultura terapeutyczna sprawia, że w ogóle cały i język, i pojęciowość terapeutyczna, no one jakoś tak niebezpiecznie zaczynają nam dominować nasze codzienne interakcje, w efekcie czego no wszyscy zaczynamy mówić tym językiem rodzajem terapeutycznym i spłaszcza się trochę jego znaczenie.
1: Czy to jest w ogóle bardzo ciekawe, dokąd zaprowadziła nas ta współczesna pogoń za samorozwojem i tym mitycznym stanem poznania siebie na tyle, że zawsze w 100% będziemy wiedzieć, jak żyć i co z tym życiem robić, no bo to taka trochę jest, prawda?

0: obietnica tej opowieści kultury terapeutycznej. To jest ten taki happy end, na który każdy z nas czeka. Prawdą jest to, że tu nie ma happy endu. To jest po prostu może lepsze poznanie siebie, lepsze zrozumienie ludzi i relacji, no ale nikt nam nie obieca, że terapia zmieni wszystko, no całe nasze życie. Trochę jest taka obietnica tej kultury.
1: No też jest taka obietnica wielu specjalistów, którzy są po różnych szemradych kursach, którzy niekoniecznie, wiesz, sprzedają ci usługę rzetelną, więc wiele osób jest skuszonych taką obietnicą, że skoro konwencjonalna na przykład psychoterapia długoterminowa nie dała ci ulgi, no to możesz pójść do terapeuty serca, terapeuty procesu, relacji, który jest właśnie po jakimś dziwnym kursie weekendowym i on ci powie, że właśnie tą jedną metodą autorską, zazwyczaj techniką, on sprawi, że właśnie ty zaznasz tego happy endu. I w tym sensie, ja też się tym zajmuję w książce, w drugim dziale, kiedy piszę też o pułapkach duchowości, że w tym sensie my jesteśmy bardzo podatni na te obietnice różnych autorytetów, guru od samorozwoju, no bo jesteśmy też wszyscy już mocno zmęczeni taką żmudną jednak pracą nad sobą, mierzeniem się z jakimiś trudnymi kawałkami na własny temat i wszyscy szukamy gdzieś tej ulgi, więc ona nas czasami niestety prowadzi w miejsca, które żerują na tym naszym cierpieniu, niestety. Natomiast no, kluczem jest też jakieś takie, myślę, trzeźwe, przytomne rozpoznanie, no właśnie, kiedy czyjaś obietnica jest zbyt piękna, żeby była prawdziwa.
0: I też rozpoznanie, co naprawdę nadaje się na terapię, a co po prostu nadaje się na życie, na przeżycie tego wszystkiego. O tym dzisiaj rozmawiamy z Kamą Wojtkiewicz, autorką debiutanckiej książki Sobą zajęci o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. Do rozmowy wrócimy już za moment, a teraz zagramy Push the Pipe. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: nas pogoń za samorozwojem. Ze mną w studiu cały czas Kama Wojtkiewicz, autorka podcastu Sznurowadła Myśli, ale autorka debiutanckiej książki Sobą Zajęci o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. Przed chwilą powiedziałyśmy sobie trochę, czym ta kultura terapeutyczna jest. W skrócie myślę, że można też powiedzieć, że jest to takie przekonanie, że większość, a może nawet wszystkie problemy egzystencjalne, których no nie unikniemy w życiu, od razu są diagnozowane jako takie wymagające leczenia, czy wymagające właśnie pójścia na terapię. Czasem trzeba rozróżnić, co jest na terapii, a co jest po prostu do życia, do przeżycia. Te wszystkie wątki pojawiają się, Kama, już w pierwszym rozdziale z Joanną Flis, swoją drogą też bardzo fajną podcasterką, psycholożką i dziennikarką. Rozmawiasz z nią o obsesji samorozwoju i tu pojawia się ta ważna obserwacja, że w świecie zachodu, bo to też ważne, żeby to rozdzielić, że mówimy o jakiejś bańce, która się cały czas rozszerza, ale ciągle to jest jakaś część świata, w której no jest ta moda na samorozwój. Już nie mówię o tych wszystkich biznesach, które to brutalnie wykorzystują, no ale po prostu my też sami w to wpadliśmy, w ten wir takiej presji poszukiwania sensu istnienia. I to nas prowadzi często do bardzo odkrywczych wniosków, no ale często popadamy w taką pułapkę.
1: To prawda, tak. To rzeczywiście się pojawia i w tej rozmowie z Asią Otwierającej, ale też w rozmowach z Igorem Rodbergiem, z Tomkiem Stawiszyńskim, z Przemkiem Mućko też, kiedy rozmawiamy o self-care, co to właściwie znaczy dbać o siebie, opiekować się sobą, ale nie w tym instagramowym wydaniu. Więc rzeczywiście tak jest, że ta praca nad sobą no, rozstawia nam szereg pułapek. No jedną z tych pułapek jest to takie przekonanie, że właśnie kiedy się nie rozwijasz, kiedy nie działasz, kiedy nie jesteś w jakimś procesie aktualnie, no to jakoś coś cię omija, że jesteś jakoś z tyłu, że inni już się przeterapeutyzowali, a ty stoisz, a ty jesteś w stagnacji jakiejś i rzeczywiście no ja sądzę, że w tym przekonaniu drzemie taka myśl, że taka jaka jesteś, kiedy właśnie nie działasz, kiedy po prostu jesteś, doświadczasz życia, czasami coś ci idzie lepiej, czasami coś ci idzie gorzej, czasami robisz progres i osiągasz sukcesy, no a czasami masz takie momenty jakiegoś zawieszenia, wypadnięcia z obiegu, no to, że na to jakoś nie ma zgody. To znaczy ta narracja o tym wiecznym rozwijaniu, samodoskonaleniu, no ona zakłada, że musisz cały czas coś robić, żeby w ogóle móc być w świecie pełnoprawną jednostką, że kiedy nie robisz, kiedy nie działasz, zatrzymasz się na chwilę, no to albo zostaniesz no właśnie wypchnięta trochę poza ten obieg, albo ty sama nie będziesz w stanie siebie wytrzymać. Mnie jakoś też to bardzo interesuje, że nam jest bardzo trudno samych siebie wytrzymać w tym stanie jakiejś pustki, zawieszenia, w takim stanie, w którym nie masz bodźców, które ci zalepiają trochę to, co się dzieje z tobą wewnętrznie, więc no rzeczywiście te pułapki są czymś, czemu ja się w książce i z ekspertami i w felietonach dużo, dużo przyglądam.
0: No i tutaj mamy też bardzo ważny wątek, który ja akurat czytałam z największym zainteresowaniem, czyli właśnie ten rozpad więzi. Joanna Flis mówi w tej książce, że mamy coraz mniejszą zdolność do dzielenia własnej doli z innymi. I no gdzieś tam też to zauważam, to jest jakiś taki element naszego życia, naszej codzienności, że rzeczywiście panuje może takie przekonanie, że jeśli mamy gorszy dzień, gorszy humor, to warto to przeczekać, a spotkać się z kimś dopiero, kiedy mamy na to nastrój, kiedy jesteśmy w jakimś lepszym momencie. No a właśnie chyba chodzi o to, żeby tą dolę też dzielić z innymi, a nie się z nią tak zamykać.
1: Tak, mnie się bardzo podoba to, co powiedziała superwizorka Igora Rodberga, z którym są zresztą dwie rozmowy w tej książce. Czyli, że jeżeli przeżywasz jakiegoś rodzaju cierpienie psychiczne, to żeby w pierwszej kolejności zajrzeć trochę tak introspekcyjnie do siebie, do wewnątrz i zobaczyć, co ja sądzę o tej sytuacji, o tym cierpieniu, co ja bym mogła zrobić, żeby zaznać jakieś ulgi. Jeżeli to nie wystarcza, to zgłosić się z tym cierpieniem do bliskich osób, zapytać, jak one rozumieją moją sytuację. Może one widzą coś na temat tego mojego cierpienia, czego ja nie dostrzegam. Jeżeli to nie wystarcza, to wtedy zgłosić się do psychoterapeuty, czyli przywrócić jednak jakiś rodzaj proporcji, porządku w tym zaburzonym porządku, który mamy dzisiaj, gdzie zaczynamy od tej ostatniej pozycji, czyli czuję dyskomfort, przeżywam cierpienie.
0: A potem rozmawiam z przyjaciółmi o tym, co na mojej terapii.
1: Albo właśnie, co mi powiedziała psychoterapeutka. Albo mam trudność w mojej relacji romantycznej, potem wracam do mojego partnera i mówię, bo moja terapeutka to powiedziała, że twoje zachowanie to jest takie i takie i tak właściwie to twoja wina. No, to nas nie przybliża do siebie, to nas raczej od siebie oddala. Więc ja jestem wielką fanką, no tak jak ty mówisz, jednak korzystania z tych bliskich relacji, szczególnie wtedy, kiedy to cierpienie nie jest kliniczne, bo ja nie mam wątpliwości, że kiedy jest kliniczne, psychologiczne, to pomoc psychoterapeuty potrafi uratować życie. Natomiast ja raczej w książce się tym nie zajmuję, to raczej

0: Opowiadam o tym zjawisku, gdzie my zbyt szybko, zbyt tak bezrefleksyjnie idziemy na psychoterapię z taką fantazją o tym, że ona właśnie uleczy wszystkie dyskomforty życia codziennego, zamiast przyjrzeć się na przykład jakości naszych relacji, tego, czy mamy w ogóle siatkę wsparcia społecznego, na której możemy się oprzeć.
1: Ja trochę w tym momencie mam takie rozróżnienie międzypokoleniowe trochę, na przykład głos mojej mamy, która zawsze w takich sytuacjach mówi mi, bo ty po prostu musisz to wypłakać, musisz to przeżyć, musisz się spotkać się z przyjaciółkami, porozmawiać z nimi o tym. Czasem my to bagatelizujemy, no ale prawdą jest to, że jest to po prostu jakaś taka pradawna racja, pradawna prawda, którą no rzeczywiście warto w naszym życiu mieć i ją też, no może nie tylko zrozumieć, ale naprawdę starać się robić to wszystko, gdzieś tam być z tymi ludźmi, dbać o takie relacje, nawet takie najprostsze, jak relacje z sąsiadami, o te small talki, bo to naprawdę nas wszystko zbliża do siebie, a nie właśnie oddala. Tutaj pojawia się też pytanie moje do ciebie. Co według ciebie nam umyka w momencie, kiedy jesteśmy tak bardzo skupieni na sobie, nawet w pozytywnym tego słowa znaczeniu?
0: To ja się tak odniosę do tych sąsiadów, bo ja paradoksalnie sądzę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Właśnie ona brzmi tak błaho, ale ona nie jest błaha, dlatego że kiedy przychodzi moment na przykład jakiegoś kryzysu, obniżenia nastroju, umiera ci rodzic albo rodzić się dziecko, jakieś takie momenty czasem graniczne czy węzłowe, no to dopiero wtedy się weryfikuje, jak bardzo to jest ważne, żebyś ty miała kogoś na przykład po sąsiedzku, kto ci wyprowadzi psa, kiedy ty nie masz siły, kto ci odbierze paczkę od kuriera, kiedy ciebie nie ma w domu. I nagle okazuje się, że to są błahe, proste rzeczy, które w kumulacji jakiejś składają się na twój dobrostan, więc ja jestem wielką orędowniczką jednak budowania takich wspólnot dookoła siebie, czy to sąsiedzkich, czy to skupionych wokół jakiejś aktywności fizycznej, którą kochasz, czy w ogóle jakiejś pasji, którą masz, żeby budować, i wiesz, to nie chodzi o relacje, które będą tak pogłębione, że będziecie znać całą historię swojego życia i właśnie rozmawiać o tym, co tam na terapii rozgrzebujecie, tylko to będą czasem relacje oparte na wspólnym doświadczeniu, w którym wcale się nie będzie nic działo takiego na poziomie języka, wiesz, głębokiego, ale w tym fakcie, że spędzacie razem czas jakoś zorientowany na wspólny cel, na wspólne doświadczenie, no będzie coś, co cię będzie niesamowicie trzymało.
1: To jest niesamowite, że czasem chodzimy na terapię regularnie, staramy się to robić, żeby mieć lepszą jakość życia, relacji, a na przykład nie znamy imienia swojego sąsiada. To też jest pewien paradoks. O takich rzeczach rozmawiamy dzisiaj w Fermencie Kulturalnym z Kamą Wojtkiewicz, autorką debiutanckiej książki Sobą zajęci o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. Jeszcze Kamy nigdy nigdzie nie wypuszczamy. Za moment wrócimy do rozmowy, a teraz zagramy utwór Skap. Jeez, I think I took the lead. I'm right where I should be. They acting out of character, so please don't make a scene.

0: Ferment kulturalny w czwórce robi Alicja Michalska.
1: Wracamy do rozmowy o kulturze terapeutycznej. Z nami w studiu cały czas Kama Wojtkiewicz, autorka fenomenalnej książki Sobą zajęci o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. Mam książkę przed sobą, no i przyznaję się, jest cała pokreślona, jest cała, tutaj rogi są pozaginane, bo po prostu tyle jest tutaj tych treści, które ja sobie pozaznaczałam, które zarezonowały ze mną tak bardzo, że chciałam po prostu, żeby zostały ze mną na dłużej, bo twoja książka, Kama, składa się oczywiście z rozmów, ale też z twoich osobistych przemyśleń, felietonów, no i mnóstwo tutaj jest takich esencji po prostu, które naprawdę, o których po prostu warto pamiętać. Rozmawiamy cały czas o tej kulturze terapeutycznej, o tym, co nam umyka, kiedy może trochę za bardzo skupiamy się na sobie, nawet w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no bo w ogóle paradoks chyba polega na tym, że skupienie się na sobie odbywa się w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy nie mówimy tu o jakichś narcystycznych zaburzeniach, bo to skupienie na sobie nie polega na takim egocentrycznym zwrocie, tylko my to robimy po to, żeby mieć lepszą jakość życia, żeby mieć lepsze relacje, związki, bo trochę tak nam zostało wpojone, prawda, że nie stworzysz dobrej relacji, jeśli najpierw dobrej relacji nie będziesz miała ze sobą.
2: No tak, tylko pytanie, czy żeby mieć dobrą relację ze sobą, to musisz przejść przez wieloletni proces psychoterapii. No ja z tym wchodzę trochę w polemikę w tej książce, że ja się zgadzam z tym, że zajęcie się swoją historią, zrozumieniem tego, z czego się wywodzę, co jest moim problemem, takim powracającym na przykład schematem w myśleniu o sobie, o innych, o świecie. Więc ja widzę w tym wartość. Natomiast ja nie mam przekonania, że po pierwsze trzeba całe życie się tym tak bardzo zajmować i właśnie wyłącznie w gabinecie psychoterapeutycznym można to zrobić z sukcesem, a po drugie, że no jednak uważam, że to powinno mieć też swój początek i koniec i że przychodzi moment, w którym już można się tak trochę przestać sobą zajmować, stąd ten tytuł, a zająć się trochę światem zewnętrznym, trochę się zorientować na zewnątrz, zobaczyć, co ja mogę dać od siebie innym, co mnie interesuje w tym świecie natury, w tym świecie wartości, czy moje życie jest jakoś spójne z moimi dążeniami do tego, żeby mieć jakieś spełnione, fajne to życie, więc ja nie uważam, że zajęcie się sobą jest zawsze złe, natomiast uważam, że ono musi być w jakimś kontekście jednak zawieszone i nie może być tak, że ja całe życie jestem w procesach rozwojowych i właściwie to umykają mi potrzeby, czy tęsknoty, czy w ogóle świat wewnętrzny innych ludzi.
1: Szczególnie, że tak jak czytamy w książce, dojrzałość, w ogóle dorosłe życie i dojrzałość sprowadza się do tego, że w pewnym momencie poznajesz samego siebie po to, żeby przestać się już sobą tak interesować i móc wreszcie zaciekawić światem, który cię otacza. No to jest rzeczywiście taki moment, który potrafi być bardzo odprężający, taki kiedy właśnie wreszcie nie musimy się aż tak sobą zajmować, no bo my chyba chodzimy na te wszystkie terapie po to, żeby no wreszcie był jakiś koniec tego.
2: No tak bym chciała też myśleć, ale wiesz, wiele osób ma poczucie, że właściwie dopóki masz tematy do zaupdate'owania i zrobienia takiej...
1: A zawsze jakieś takiej, są.
2: Dokładnie, to wtedy trzeba chodzić na psychoterapię, a ja jednak sądzę, że dobry psychoterapeuta, no kiedy zauważy, że terapia przyjmuje taką postać właśnie update'ów cotygodniowych, wyłącznie właściwie, no to będzie o tym rozmawiał ze swoim pacjentem czy pacjentką i zastanawiał się, czy on rzeczywiście jest potrzebny do tego, czy to nie jest jednak jakiś problem, że ja nie mam bliskich osób, które mogę update'ować i muszę płacić za to psychoterapeucie, więc ja sądzę, że ten moment, kiedy można na przykład z psychoterapii zrezygnować, to nie jest moment, w którym człowiek już nie cierpi, w którym wszystko w jego życiu jest poukładane, no bo nie ma takiego momentu. Dlatego też piszę w książce, że nie ma tego mitycznego momentu przepracowania, takiego pełnego przepracowania swojego życia, bo no, nikt ci nie powie, co to jest za moment, ale ja wierzę, że przychodzi taki moment, w którym ty się orientujesz, że twoja pojemność, taki twój wewnętrzny kontener na różne dyskomforty i trudności się na tyle powiększył, że ty już jesteś w stanie pewne stany wytrzymywać, czy to sama, czy z pomocą bliskich i już nie potrzebujesz do tego psychoterapeuty, czy psychologa i to jest dobry moment, żeby wtedy terapię zakończyć.
1: Ta kultura terapeutyczna daje nam sporo takich mitów, obiecanek. No między innymi mamy taki mit romantycznej miłości, że w związkach zawsze wszystko będzie

0: dobrze. Piszesz o tym w swoim ostatnim rozdziale pod tytułem właśnie Pogłębione relacje, lęki i mity romantycznej miłości. I w pierwszym podrozdziale mamy tutaj o byciu w procesie i odzyskiwaniu spontanicznej bliskości. Ta bliskość, wydaje mi się, że to jest coś, do czego też każdy z nas dąży, tylko właśnie spontaniczna, może nie taka przeterapeutyzowana, nie taka, która nie potrzebuje tych wszystkich tego języka terapeutycznego, tylko właśnie takiego zrozumienia i też popełniania błędów.
1: Ja myślę, że jak sobie wyobrazisz momenty, w których siedziałaś koło przyjaciółki czy znajomego i opowiadałaś o czymś trudnym, to wcale najbardziej pomocne nie było to, że on ci powiedział, że aha, to spełnia 5 z 9 kryteriów diagnostycznych i w związku z tym tutaj masz namiary na mojego psychiatrę, idź się lecz. Tylko to, co ci pomogło, to, że ta osoba właściwie po prostu była i że ona cię jakoś przyjęła w tym stanie, że powiedziała, wiesz co, przykro mi, że tak masz, to musiało być straszne, ale nic nie musiała właściwie praktycznego z tym twoim cierpieniem zrobić, żeby cię wesprzeć, więc ja dlatego piszę o spontanicznej bliskości, bo ja mam wrażenie, że nam tej spontaniczności wszystkim bardzo brakuje i że mamy dosyć takiego poczucia, że siedzimy ze znajomymi i ciągle właśnie słyszymy jakieś takie niechciane, nieproszone rady właśnie językiem rodem z kryteriów diagnostycznych i że wszyscy trochę tęsknimy za takim, wiesz, pójściem na przysłowiowe podwórko czy na kosza i pobyciem, porozmawianiem o tym, jak jest, bez analizowania, bez nadmiernego interpretowania i że czujemy taką ciągotę właściwie wszyscy, nie tylko psychologowie i psychoterapeuci.
0: Myślę, że to jest piękne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Pamiętajmy o tych relacjach, nawet jeśli jesteśmy w procesie terapeutycznym, to nie zapominajmy o takich normalnych, zwyczajnych rozmowach i nawet o popełnianiu błędów. Dzisiaj ze mną była Kama Wojtkiewicz, autorka debiutanckiej książki Sobą zajęci, o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. Naprawdę polecam wam wszystkim tę książkę, bo po prostu ona otwiera oczy na wiele ważnych aspektów naszej codzienności. Bardzo ci dziękuję, Kama,
1: bardzo
0: za rozmowę
1: dziękuję.
0: W czwórce.
2: Ja, mówią przybyj, masz ściano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr, a liczyła się waluta.

0: Ferment kulturalny. W czwórce.
1: Było o kulturze terapeutycznej, to teraz będzie trochę o kulturze pozaziemskiej, czyli o UFO. Tak bardzo dobrze słyszeliście. Już teraz łączymy się z Olgą Drędą, którą zawsze wywieje w jakieś

0: Ciekawe duchologiczne wycieczki po Polsce. Tym razem jest pod Lublinem na trzeciej edycji pikniku ufologicznego. Halo, halo.
1: Cześć.
0: Gdzie tym razem jesteś i czym jest w ogóle ten piknik ufologiczny? Musisz nam to na początku wyjaśnić.
1: Oczywiście. Jestem w Emilcinie. Jesteśmy, ponieważ jest tutaj także Jacek Paśnik, więc cała nasza czwórkowa ekipa tutaj wybrała się do Emilcina w miejsce wsławione w dziejach Polski najbardziej znanym incydentem kontaktu prawdopodobnie z cywilizacją pozaziemską. Przynajmniej tak głosi najsłynniejsza opowieść dotycząca tego miejsca. No i właśnie to wydarzenie uświetnia piknik ufologiczny, który jest takim połączeniem troszeczkę odlotowej, kosmicznej imprezy, po prostu z piknikiem dla całej rodziny.
0: Rozumiem, że jest to zlot miłośników zjawisk niewyjaśnionych, ale co dzieje się podczas takiego pikniku? Czy są to spotkania, czy są to jakieś najnowsze nowinki z pozaziemskiej cywilizacji, czy po prostu jakieś ciekawe debaty, rozmowy?
1: Są rozmowy. Myślę, że tutaj tak naprawdę to lądowanie kosmitów jako taki fenomen lokalny i fenomen kultury i właśnie jako taka lokalna, piękna legenda jest centrum uwagi bardziej niż samo tropienie kosmitów czy patrzenie w niebo. I tak, mamy rozmowy, jest wystawa między innymi Kosmiczna Ekspedycja Kuba czy Bartosza Zaskórskiego. Jest, właśnie słyszę odgłos zjazdu z Tyrolki, jest bardzo długa kolejka do przysmaku. Jest rękodzieło, są różnego rodzaju warsztaty, będą też koncerty, a sam początek był dość niesamowity, ponieważ to inscenizacja przylotu kosmitów i ich podróży na wozie konnym z panem Janem Wolskim, który właśnie był uczestnikiem i świadkiem tego wydarzenia, chętnych do obserwowania tej inscenizacji, podczas której została na lirze korbowej, takim bardzo tradycyjnym ludowym instrumencie, zagrana ballada o lądowaniu kosmitów. Chętnych było tak wielu, żeby to zobaczyć, że po prostu cała droga główna prowadząca przez Emilcin została doszczętnie zakorkowana.
0: Żebyśmy mogli jeszcze sobie tak wyobrazić, spojrzeć na to wszystko twoimi oczami, to powiedz mi, ile w ogóle tam jest osób i kto przyszedł na trzecią już tegoroczną edycję pikniku ufologicznego?
1: Tak, osób jest mnóstwo. Myślę, że naprawdę nie sposób mi oszacować, ale jeśli chodzi o przekrój uczestników, jest tutaj sporo miłośników różnych zjawisk niesamowitych, ale też po prostu wszystkiego, co ciekawe, myślę, że nie tylko z województwa lubelskiego, ale też między innymi z Warszawy i Krakowa. I myślę, że jest też tutaj cała miejscowość i sporo mieszkańców też miejscowości sąsiednich. Więc jest to naprawdę taka fantastyczna, bardzo, bardzo różnorodna mieszanina uczestników. Niektórzy mają niesamowite kostiumy, dużo osób ma na przykład takie czułki UFO.
0: Czyli jest i cosplay, albo kosmiczny cosplay.
1: Tak, jest cosplay, bardzo, bardzo dużo też dzieci ma jakieś UFO motywy na sobie, więc faktycznie jest to, mam takie poczucie, że to jest piknik dla każdego.
0: Ten piknik, to wydarzenie trwa dzisiaj i jeszcze jutro. Czy jest jakiś taki element programu, na który ty wyjątkowo czekasz?
1: Myślę, że bardzo czekałam właśnie na tę inscenizację. Przyjechaliśmy tutaj z całego rana po to, żeby zobaczyć ten przejazd. Okazało się, że faktycznie nie ja jedyna na to czekałam. Było to prawdziwe oblężenie.
0: Olga Drenda, nasza redakcyjna koleżanka, która jest w tym momencie na trzeciej edycji pikniku ufologicznego, zdradzała nam, co dzieje się dzisiaj i co będzie dziać się jeszcze jutro. Olga, ja ci życzę samych pozaziemskich przyjemności i mam nadzieję, że wrócisz do nas i będziesz miała bardzo dużo anegdot do opowiadania. W czwórce oczywiście.
1: Tak, wrócę na ziemię. Dziękuję.
0: A wy zostańcie z nami koniecznie, bo my wracamy do was w Fermencie już po godzinie 15, a tymczasem zostawiam was z utworem Break It.

0: Autopromocja.
1: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematom.
2: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
1: Gitary i jazzowe improwizacje.
2: Elektronika i eksperymenty.
1: Dwie wrażliwe.

0: Możliwości, dwa punkty widzenia.
1: Ale jeden cel, pokazać Wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
0: Sprzężenie zwrotne w soboty od 18 do 20, tylko w czwórce.
1: Michał Daniluk i Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Cassi Famosos w utworze Saudade gra na początek godziny 15 w czwórce.
1: Pogoda.
0: Początek weekendu kapryśny. Słońce nieśmiało wychodzi zza chmur, ale są momenty, kiedy można je złapać i naprawdę warto. Sobotnie popołudnie przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane. Najwięcej chmur na południu i na wschodzie kraju, na północy. Jedynie większe lokalne przejaśnienia. W centrum i na południu Polski przyda się nie tylko kurtka i szalik, ale i parasolka, bo tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu jeszcze po południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni na północnym wschodzie, przez około 15 stopni w centrum i nawet do 18 stopni na południu. Wiatr przeważnie słaby, jedynie na północy okresami porywisty, a sobota potrwa dzisiaj 15 godzin i 24 minuty.

0: Auto.
1: Autopromocja.
2: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
0: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach, o tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
3: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
0: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
2: Zapraszają
3: Weronika Puszkar
2: i Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja.

0: Ferment kulturalny w czwórce robi Alicja Michalska.
1: Wszystko się zgadza, 5 minut po godzinie 15, a to jest już druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Dziś ferment literacki, można powiedzieć. W pierwszej godzinie odwiedziła nas Kama Wojtkiewicz ze swoją debiutancką książką Sobą Zajęci o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. Niezwykle ciekawa i ważna książka o tym, jaką cenę płacimy za taką nieustanną pracę nad sobą, bo

często, kiedy skupiamy się na sobie, nawet w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to możemy gubić coś znacznie cenniejszego, czyli relacje. Ja bardzo czekałam na tę książkę i polecam ją Wam wszystkim, bo naprawdę otwiera ona oczy na wiele aspektów tej naszej przeterapeutyzowanej rzeczywistości. My teraz w Fermencie zostajemy w klimatach literackich, ale tym razem będzie to literatura piękna, bo nasze studio odwiedzi za moment Julia M. Maj, autorka, którą możecie kojarzyć z bardzo dobrze przyjętej książki z zeszłego roku pod tytułem O pięciu osobach, które odwiedziły moją żonę po mojej śmierci. Tym razem Julia wraca do nas z kolejną powieścią, ale o znacznie krótszym tytule – Bubka. Jeśli szukacie książki, która będzie jak taki powiew świeżego powietrza, będzie niesztampowa, trochę zwariowana, a przy okazji bardzo filmowa, to Bubka będzie strzałem w dziesiątkę. Bardzo ciepła, pokrzepiająca opowieść o inności, dziwności i poszukiwaniu swojego miejsca w świecie, który nie zawsze jest skrojony na naszą miarę. Więcej nie zdradzam, bo już za moment o wszystkim porozmawiamy z Julią Maj, młodą pisarką, która zdecydowanie jest jednym z ciekawszych głosów na współczesnej scenie literackiej. To wszystko będzie się działo w Fermencie przez następną godzinę. Mówię do Was ja, Alicja Michalska, i będziemy fermentować razem jeszcze do godziny 16 w czwórce.

Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: Ten głos, który właśnie słyszeliście, to oczywiście numer raz nasz redakcyjny kolega w utworze Żyje się tylko raz, a z nami w studiu zapowiadana i obiecywana Julia M. Maj. Cześć Julio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I jeśli szukacie niesztampowej książki na te nadchodzące ciepłe dni, to mamy dzisiaj dla Was idealną propozycję. I jest to książka Julii M. Maj pod tytułem Bubka. Julię możecie kojarzyć z bardzo dobrze przyjętej książki pod tytułem O pięciu osobach, które odwiedziły moją żonę po mojej śmierci. Nauczyłam się tego tytułu
1: ślicznie.
0: Dopiero po roku. Tym razem wracasz do nas z kolejną powieścią, tylko tytuł tym razem krótszy.
1: Tak, tamten tytuł był dobry, ale nieużyteczny i on dobrze łapał, bo był długi, ludzie się dziwili, o co chodzi, no co jest ważne przy pierwszej książce, się złapać. No a teraz już mogę pisać trochę krótsze tytuły, a to dużo pisania, gdzieś krótsze tytuły lepsze.
0: Krótsze tytuły są chwytliwe. Tym razem tytuł bardzo dużo nam zdradza, bo nasza tytułowa Bubka to jest główna bohaterka książki. Kim jest w ogóle Bubka? Ty możesz najpierw powiedzieć, jak ty ją widzisz, jak kiełkowała w twojej głowie, a potem ja powiem, kim ona jest dla mnie.

0: Dobra. Dla mnie Bobka jest taką troszkę zabiedzoną, samotną dziewczynką, której, znaczy dziewczynką, no ona tak pod trzydziestkę dobiega, ale to, że powiedziałam dziewczynką, nie jest takie wcale nietrafne, bo ona tak troszkę zapomniała dorosnąć i ona ma dosyć sporo, tak jako bohaterka, śmiesznych przywar, które dobrze działają, bo książka czasem wpada w takie komediowe tony, no więc ona mieszka w takim zielonym pałacyku na Mazurach i pracuje w budce z pieczonymi kurczakami i przyjaźni się z wężem i to wszystko, znaczy tak jaką przynajmniej mam nadzieję, tworzy dość niecodzienny miks. No natomiast taka najważniejsza cecha Bóbki, o której w zasadzie jest ta książka, no to jest cecha, samotność. Bóbka jest bardzo samotna i z tą samotnością będzie w jakiś sposób się mierzyć na łamach stron książki.
1: Dla mnie Bóbka ma rzeczywiście... może powiedzieć, że nieciekawe życie rodzinne to mało powiedzieć, no ale rzeczywiście ma takie swoje różne przywary. Dla mnie to jest osoba, która jest przede wszystkim taka troszkę społecznie niezręczna. Często wybiera unikanie zamiast działanie, bywa bierna w działaniu, żyje też głównie w swojej wyobraźni, co z początku lekko mnie irytowało, muszę przyznać, bo chciałam tak, wiesz, popchnąć ją trochę do działania i krzyknąć jej, dziewczyno, ogarnij się, no, życie ci ucieka. Ale potem gdzieś tam im dalej w las, im dalej poznawałam jej historię, no to nabrałam do niej takiego ciepła, zwyczajnego ludzkiego, może też trochę kobiecego ciepła. Jestem ciekawa, jak ta postać kiełkowała w twojej głowie? Czy po prostu nagle obudziłaś się i pomyślałaś, o, Bóbka? Jak to w ogóle się wydarzało w twojej głowie?
0: Kurczę, no chciałabym dobrze odpowiadać na takie pytania, ale szczerze mówiąc i to jak
1: możesz
0: rozmawiam...
1: Możesz powiedzieć coś bardzo głupiego.
0: To jest akurat moja specjalność. Jak rozmawiam z osobami, które też piszą, to mówią zazwyczaj, że siadają i to się po prostu samo dzieje, albo ewentualnie wpadną na jakiś pomysł pod prysznicem, na spacerze z psem, czy krojąc marchewkę, cokolwiek. Więc niestety, ale trochę tak się napisała Bóbka. Chociaż ona faktycznie no, po prostu na początku jest taka zupełnie nieporadna i to wiele osób denerwuje i mnie pewnie też by denerwowało, gdyby to nie była moja bohaterka, bo ja, mnie oni już nie mogą denerwować. No i wiedziałam, że w jej życiu musi coś tąpnąć na dosyć, na raczej początku, bo inaczej wszystkich tak wkurzy, że odłożą tą książkę. No i jak w jej życiu tąpnie, no to będzie w końcu musiała jakiś wybór, których bardzo unikała w swoim życiu, będzie musiała jakiś wybór podjąć i coś trochę jednak zacząć robić.
1: Bardzo mnie też poruszyło, że Bóbka właściwie przez pół życia próbuje być niewidzialna. No ukrywa ten wzrok, ukrywa swoje ciało, emocje czy nawet własne potrzeby. Miałam też trochę wrażenie, że to jest książka o ludziach, którzy uczą się znikać, żeby przetrwać trochę. Może za bardzo tutaj filozoficznie poleciałam.
0: Nie, no ale pasuje.
1: To jest też taka bohaterka, dla mnie przynajmniej, niezwykle daleka od współczesnych literackich heroin, nie jest jakaś przebojowa, nie jest spektakularna, często właśnie wybiera tę bierność, no a mimo to trudno tak naprawdę oderwać od niej uwagę. Jestem ciekawa, jak budowałaś tę delikatną równowagę między ironią a czułością wobec Bóbki.
0: No tak, ja tak szczerze mówiąc, co mam... że co trzy strony musi paść jakiś żart, bo inaczej
1: taka jest,
0: będzie zbyt poważnie. No i ta Bóbka, ja w ogóle uważam, że wszyscy trochę jesteśmy Bóbkami i trochę się rzeczy boimy i nas świat przeraża, bo po prostu współczesny świat jest w zasadzie, jak to wszystko razem podsumować, co przynajmniej tak no, trzeba
1: każdy
0: robić.
1: Każdy z nas
0: albo
1: choć
0: tak.
1: raz był Bóbką.
0: Dokładnie. I się boi pójść gdzieś załatwić coś do urzędu albo boi się, no nie wiem, nie robi rzeczy, dlatego że się jej boi, dlatego wydaje mi się, że to oczywiście Bóbka jest ekstremalnie przesadzona w tym i ona praktycznie nie robi niczego poza zaspokajaniem swoich jakichś absolutnie podstawowych potrzeb życiowych i siedzeniem w telefonie. No natomiast tak ogólnie mi się wydaje, że wszyscy jesteśmy trochę Bóbkami i dlatego w tym momencie, jak to czytamy, to jednak ta trochę czułości, empatii, zrozumienia nam się, mam nadzieję, że pojawia. Mi się pojawia do Bubki.
1: To żeby tak tylko nakreślić minimalnie charakter twojej książki, przeczytam jeden cytat z niej. To będzie jeden, jedyny cytat, który przeczytam i brzmi on tak. Jeśli byłaby to komedia romantyczna, Bubka po prostu kupiłaby kurs. Wzięła, kliknęła i zmieniła swoje życie. Ale to nie jest komedia romantyczna, tylko małe mazurskie miasteczko i dziewczyna, której dopiero co umarł ojciec. A jej sumowany stan konta i stan portfela dają

0: okrągłe 611 zł i 63 grosze. Kurs online, 60 godzin materiałów, ćwiczenia, psychotesty, nieograniczony w czasie dostęp do platformy, pulsujący przycisk kup teraz. Dokładnie wiedziała, co musi zrobić, ale jeszcze naiwnie szukała alternatywy. Takiej jednak nie było. Odrobina motywacji dodana samej sobie przez stanięcie przed lustrem, popatrzenie sobie samej głęboko w oczy. Dasz radę? Dasz sobie radę. Dała. To jakiś, wydaje mi się, że jest taki fragment, który chyba najbardziej opisuje tę postać.
1: Dobrze, dobrze. Zgadzasz się? Tak, tak, dobry cytat.
0: Dzisiaj razem z Julią Maj rozmawiamy o jej drugiej książce pod tytułem Bubka. Rozmawiamy też o tym, że każdy z nas ma w sobie taką małą albo czasem nawet większą bubkę. Za moment wracamy do rozmowy, a teraz zostawiamy was z utworem Mensch Tat.

0: Ferment kulturalny. W czwórce.
1: Ja tylko chciałam powiedzieć, że jeśli chcecie kogoś zaskoczyć, to możecie mu przynieść bukiet rzodkiewek, bo tak właśnie zrobiła moja dzisiejsza gościni Julia M. Maj, która przyniosła mi do studia rzodkiewki. Znaczy, nigdy nie spotkało mnie coś takiego i jestem oczarowana.
2: Znaczy chciałabym powiedzieć, że w takim razie, jak już to teraz usłyszeliście i to zrobicie, to już nie będzie ktoś aż tak zdziwiony. Ale po prostu widziałam, byłam dzisiaj rano na targu i te rzodkiewki były piękne i ogromne i w ogóle po tej długiej zimie, gdzie warzywa smakowały jak tektura, nagle są jakieś warzywa i one mają kolor i smak, bo ja mam takie same rzodkiewki w domu, już się chrupnęłam, zanim się przyniosłam, żeby tak, nie, może są niedobre, ale są naprawdę ogromne, no niesamowite rzodkiewki. Polecam bukiety z, w sensie

0: czego innego niż kwiaty.
1: Takie pomysły mogą mieć tylko pisarki, słuchajcie. Julia M. May, która przyszła do nas nie tylko z bukietem rzodkiewek, ale też z najnowszą książką pod tytułem Bubka. Tym razem zabierasz nas na Mazury. Ale Mazury w tej książce są takie trochę inne niż w tych turystycznych folderach. Nie są to romantyczne jeziora, tylko miejsce takiego trochę marazmu i utknięcia. To znaczy bardzo świadomie odczarowujesz ten region, no chociaż no ta słynna budka z kurczakami, w której pracuje nasza Bubka. A lubisz Mazury w ogóle?
0: No lubię Mazury, lubię, chociaż ja głównie, jeżeli mam wolny czas, to jeżdżę w górę, w sensie to gdziekolwiek, gdzie nie jest płasko, więc nie bywam aż tak często na Mazurach, chociaż niedługo będę. No Mazury mają tutaj kilka funkcji. Po pierwsze, to są wrześniowe Mazury, tak w zasadzie, no kilka miesięcy, ale zaczynamy. No więc to są takie, to jest jakikolwiek kurort po sezonie, co jest w ogóle świetnym klimatem do osadzania jakichkolwiek historii, bo już się ci rozgrzani słońcem turyści wyjeżdżają i to miasteczko, które żyło przez te kilka miesięcy, trochę zaczyna być martwe, co tak naprawdę jest jego normalnym stanem życia, bo tam tak większość roku po prostu wygląda. Szczególnie myślę, że Mazury są takie właśnie mocno sezonowe, a poza tym to nie tylko są Mazury, ale też małe miasteczko, które no... cechuje się, jak chyba każde małe miasteczko, pewną dozą plotkarskości. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale...
1: Ale w ogóle chyba te małe miasteczka są takie bardzo wdzięczne do opisywania historii.
0: No ja uwielbiam, no bo tak, no bo trudno, bo no tak, no wieś jest, no
1: poprzednia
0: też,
1: poprzednia książka klasyczna też działa się w małym miasteczku, już nie pamiętam, za coś na Z chyba.
0: Jest też... Złoczew.
1: Właśnie.
0: Ale Złoczew, znaczy Małek, w którym się tutaj, no to też jest wymyślone miasto, ale tak, małe miasta są faktycznie wdzięczne, w sensie nie wieś, nie duże miasto, one są dobrze, można tak utkać relacje między ludźmi, wszyscy się znają, więc dobrze lecą ploty, także małe miasta są fajne do tego, tak.
1: Wywołałaś tutaj wątek relacji, trochę o tych relacjach chciałabym z tobą porozmawiać, bo Bubka te relacje ma specyficzne, to znaczy, ciężko mówić tutaj, że ma jakąś dobrą relację ze sobą, a jeśli chodzi o te inne osoby, no to chociaż pojawia się wątek jej ojca, jej rodziców, to nie są łatwe tematy, nie są łatwe relacje. No i ona tak trochę idzie przez życie, trochę na oślep, trochę próbuje się w nim jakkolwiek odnaleźć. No mamy też ciotkę Aurelię, taką typową ciotkę, która lubi mieć rację, często burknie coś niemiłego, no ale nie ma tutaj za dużo czułości w tych relacjach.
0: No nie ma. Znaczy przez dużo książki nie będzie i tak naprawdę będzie jedna osoba, z którą Bubka ma taką relację, albo przynajmniej ją miała i będzie, nie chcę tak do końca zdradzać, ale będzie w jakiś sposób ją odkopywać, ale to jest relacja z starszym sąsiadem, którego większość tego małego miasteczka uważa za wariata, nie bez zresztą powodu, bo strzela z wiatrówki do turystów. Tak. No, normalna akcja. Tak. No i ma też węża. Bubka ma węża, to jest jej ważna relacja.
1: I to jest też bardzo ciekawe, że mamy tutaj rozdziały pisane z perspektywy tego węża.
0: Tak.
1: To taki zabieg, którego bym się spodziewała po tobie, jeśli mam być szczera.
0: No, przyznam, że cała książka już była napisana i mówię, za mało dziwnie. Piszemy z perspektywy węża tą historię potem. No i ja się świetnie bawiłam i był to eksperyment literacki. Tak, nie wiem, nie mi oceniać, czy udany, czy nic, o co wiem, że wkurzają te rozdziały, no bo rozumiem, że coś pisane z perspektywy nie dość zwierzęcia, no to właśnie jeszcze węża, który tak no, nie porusza się aż tyle i nie ma takiej obserwacji, może, no ale no nie, eksperyment jest eksperyment, tak?
1: Ale jedna osoba nawet zaliczyła twoją książkę do tak zwanego nurtu weird fiction, czyli że właśnie jest tutaj ta dawka dziwności, trochę lekkiego absurdu. Jeśli chodzi o twoją narrację, twój język, to ty piszesz bardzo obrazowo, bardzo rytmicznie, z taką dużą czułością wobec brzydoty i dziwności. Dużo w ogóle z tych zdań przypomina mi jakąś taką opowieść snutą komuś późno w nocy. Czasem trochę od niechcenia, czasem trochę właśnie dodając jakiś absurd, ironię i żart, a czasem właśnie z tego po prostu tworzy się jakaś taka bardzo czuła i psychologiczna historia. W poprzedniej godzinie rozmawialiśmy o kulturze terapeutycznej, więc muszę zapytać cię o to, czy wysłałabyś swoją główną bohaterkę Bubkę na terapię?
0: Jezu, tak, błagam. Bubka, proszę.
1: Czyli jednak.
0: Nie no, tak, zdecydowanie to jest dziewczyna, która ma na pewno bardzo wiele traum do przyjęcia.

0: pracowania i wiem, o czym była poprzednia rozmowa, ale no ona jest bardzo na początku swojej, ona jest jeszcze przed początkiem swojej drogi tak naprawdę w jakimś takim no, ogarnięciu tego swojego życia i fabularnie w książce idzie też w złą raczej stronę, bo się łapie w pułapkę, no można rzec, że pseudo-coachingu, tak? Więc no, biedna bubka, tak, niech pójdzie na terapię.
1: Tak, chociaż też podobało mi się trochę to, że ta bohaterka nasza nie przechodzi nagle jakiejś hollywoodzkiej przemiany. To znaczy ona nadal zostaje trochę dziwna, trochę lękowa, trochę wycofana, tylko może już po prostu mniej przestraszona?
0: No tak, to było dla mnie ważne i tu akurat intencjonalnie to zrobiłam, jak pisze jedna z niewielu rzeczy, intencjonalnie nie przeprowadziłam takiej typowej zmiany bohatera, znaczy przemiany, tak, na przykład, że i to faktycznie może być dla osób, które szczególnie dużo czytają albo tam chłoną w jakiś inny sposób kulturę, że bohater nie przeszedł przemiany, halo, jest już nie tak.
1: No zawsze się uczyliśmy tego w szkole, tak, prawda, tak, że bohater już musi przejść, musi być jakiś taki plot twist, musi być ten punkt kulminacyjny i potem ma być po prostu już zupełnie inaczej.
0: No dokładnie, to tutaj zasadniczo, no chyba to nawet to chyba widać od razu, że to się nie wydarzy w jakiś taki, nie będzie, znaczy to może, no właśnie, jeżeli ktoś oczekuje wielkiego zwrotu akcji w tym momencie, to proszę, żeby przestać oczekiwać, bo bubka się zmienia tak trochę, no tyle ile jej jest to w zasadzie potrzebne i ten taki pęd właśnie, że chce więcej, chce lepiej, tutaj wszystko zmienia, wywróca swoje życie do góry nogami, no po prostu nie jest dla niej.
1: Ja na końcu książki miałam takie poczucie, że nie jest to historia o spektakularnym sukcesie, tylko właśnie o tym, że człowiek wreszcie pozwala sobie ruszyć z miejsca i czasem to jest już naprawdę ten spektakularny sukces. Myślę, że z takim przesłaniem możemy zostawić przyszłych czytelników twojej książki, bo jeśli szukacie czegoś oryginalnego, zaskakującego, niesztampowego, a przy okazji takiego, co da wam dużo ciepła, na przykład na nadchodzące letnie, ciepłe wieczory, to Bubka będzie zdecydowanie strzałem w dziesiątkę. Jej autorka Julia M. Maj była dzisiaj razem z nami w czwórce. Bardzo ci dziękuję, Julia, za rozmowę.
0: Ja też serdecznie dziękuję.
2: People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
3: I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
4: This is the place.
3: The rhythm and the love.

0: Słuchasz audycji City Break Europa.
1: Nie jest to audycja City Break Europa, tylko ferment kulturalny, ale takie rzeczy się zdarzają. Dzisiaj w audycji ferment kulturalny było naprawdę bardzo, bardzo dużo książek, więc żeby nie było tak książkowo, to na chwilę przeniesiemy się do świata kina. I będzie to kino dokumentalne, bo właśnie teraz w Warszawie trwa Millennium Dogs Against Gravity, 23. edycja. Jest to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce i to jest jedno z takich wydarzeń, na które po prostu trzeba pójść. Naprawdę, ja zawsze w kalendarzu sobie zaznaczam początek maja jako taki moment, kiedy wiem, że będę dużo chodziła do kina niezależnego, wiem, że będę oglądała te wszystkie ciekawe, inspirujące i po prostu bardzo fajne dokumenty. W tym roku w programie Millennium Dogs Against Gravity znalazły się najważniejsze filmy dokumentalne, które oczywiście swoje światowe premiery miały na największych festiwalach filmowych w Wenecji, na Sundance czy w Berlinie, ale nie brakuje też polskich produkcji czy koprodukcji. Naprawdę wydaje mi się, że można powiedzieć na spokojnie, że to jest taki festiwal, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Tych tytułów jest bardzo dużo, warto po prostu wejść na stronę, sprawdzić program, wejść w konkretne sekcje i gwarantuję wam, że po prostu możecie spędzić bardzo miły czas w kinie. A cała niespodzianka polega na tym, że mamy dla was zaproszenia, bo Millennium Dogs Against Gravity odbywa się pod znakiem jakości czwórki. Mamy dla was aż trzy podwójne zaproszenia, a to, co musicie zrobić, to po prostu do nas zadzwonić pod numer 226452100.

0: to jest numer do Studia Czwórki. Dzwońcie śmiało, w Warszawie całość festiwalu trwa do 17 maja, więc jest jeszcze trochę czasu, żeby sprawdzić sobie program, wybrać ulubiony film i po prostu wybrać się na coś, co zmieni nam nieco optykę, czy zmieni nam sposób patrzenia na świat. 19 minut pozostało do godziny 16. Czekamy na wasze telefony. Dzwońcie, bo warto.
1: Ferment kulturalny. W Czwórce.

0: Logi. No i słuchajcie, udało się. Mamy to. Rafał z Warszawy zgarnął wejściówki na tegoroczną edycję Millennium Dogs Against Gravity. Halo, halo, Rafale.
1: Cześć, cześć. Hej.
0: No zazdroszczę, powiem ci szczerze. Millennium Dogs Against Gravity to zawsze jest taka impreza, na którą ja bardzo długo czekam. Zawsze sobie zaznaczam w kalendarzu, bo wiem, że ten początek maja spędzę w kinie. Powiedz, czy masz jakieś konkretnie wybrane filmy, na które wiesz, że pójdziesz, czy zupełnie
1: nie
0: spontanicznie?
1: Nie spodziewałem się wygrania takiej wejściówki, więc teraz zrobię sobie szybki research i wybiorę na pewno coś konkretnego.
0: A powiedz, jesteś bardziej fanem muzyki, bardziej tematów społecznych, polityki?
1: Wiesz co, no bardziej społeczne tematy mnie interesują. To ja... Życie, po prostu życie.
0: Życie, bardzo dobra odpowiedź. To ja w takim razie mogę ci polecić od siebie sekcję filmów pod tytułem Fetysze i kultura. To jest taka sekcja filmów, które właśnie skupiają się na naszym społeczeństwie, na kulturze. Znajdziesz tam bardzo dużo filmów o muzyce, o społeczeństwie, o takich antropologicznych tematach. Ja mam chyba stamtąd wybranych ze 4 filmy, więc na pewno no, tam trafisz w dziesiątkę.
1: Super.
0: Rafale,
1: cieszę się bardzo.
0: Dzięki bardzo, że zadzwoniłeś. Oczywiście życzymy ci miłych seansów. Millennium Dogs Against Gravity trwa do 17 maja, więc ci z was, którzy nie mają planów, zachęcamy. Zachęcamy, żeby się wybrać. Mamy dla was 3 podwójne zaproszenia. Jeszcze są 2 podwójne zaproszenia do zgarnięcia, więc dzwońcie śmiało do nas. A za moment, za 15 minut zabieramy was w podróż po Europie. Za moment Weronika Puszkar zdradzi nam, dokąd się wybieramy, ale dawkujemy napięcie. O tym zaraz.

0: make your booty pop. Dzisiaj dużo książek w Fermencie było. To ja tylko przypomnę, że polecaliśmy wam dwa tytuły. Jeden to debiutancka książka Kamy Wojtkiewicz, Sobą zajęci, o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. A druga książka to Bubka Julii M. Maj. Ale było też trochę poleceń filmowych, między innymi tych prosto z Millennium Dogs Against Gravity. Dwa podwójne zaproszenia jeszcze czekają na was. Wystarczy do nas zadzwonić 226452100 i będą wasze. No a czekając oczywiście na wasze telefony, możemy posłuchać co w czwórce po godzinie 16. Weronika Puszkar.
1: Cześć. Dzisiaj nietypowe miejsce, bo lecimy do Rumunii. I ja tak sobie myślałam, że no tak osoby w naszym wieku rzadko odwiedzają w ogóle to państwo.
0: A może właśnie błędnie?
1: Tak myślę, że błędnie, szczególnie, że no ewentualnie kojarzymy Bukareszt oczywiście, natomiast tak. My dzisiaj wybieramy się do miasta Oradea i w ogóle ta audycja City Break Europa też mi pozwala odkrywać miejsca, o których często w ogóle nie miałam pojęcia, a kiedy bardziej się już zanurzysz i poszukasz, posprawdzasz, co tam się dzieje, to okazuje się, że to może być jedno z piękniejszych miast na przykład w Europie i właśnie Oradea jest nazywana najpiękniejszym miastem konkretnie Rumunii i szczerze mówiąc bardzo mi przypomina Barcelonę ze względu na te, ze względu na budynki, bo tamta architektura, ta secesja od razu na pierwszy rzut oka się pojawia i są tam takie uliczki, że rzeczywiście czujesz się albo tak naprawdę wydaje ci się, jakbyś podróżowała, przechadzała się ulicami Barcelony.
0: No to ja mam nadzieję, że zakochacie się w Rumunii po godzinie 16. Zostawiam was w rękach Weroniki Puszkar. Ja się z wami żegnam, to była audycja Ferment Kulturalny. Dzisiaj ze mną była Justyna Majchrzak. Kłaniamy się nisko, no i do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Klubotheka to sobotni przewodnik po najświeższych brzmieniach stanecznej elektroniki. Przez 2 godziny prezentuje wyłącznie nowości płytowe. Usłyszysz tu selekcję house, elektro i disco. A także premierowe remiksy, edity oraz miksy. Na dawkę wszystkiego, co nowe w muzyce tanecznej zapraszam każdą sobotę o 20:00. Norbert Bożyn, DJ Bet.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie.

0: wielkie mięśnie.
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2400.

0: To Beastie Boys w czwórce, minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Temperatura wynosi dziś od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 10 stopni nad morzem, około 15 w centrum, do 17 na południu i na zachodzie. Trochę chmur w całym kraju. Najbardziej zachmurzone niebo dzisiaj na wschodzie i na południu. Tam miejscami słabe, ale tylko przelotne opady deszczu. Jak więc można wykorzystać taki ciepły dzień? Na przykład można odwiedzić skansen. Do lubelskiego skansenu przyjechało 39 owieczek świniarek. To matki z jagniętami. Owce zajęły się bardzo zarośniętymi wzgórzami, na którym jest punkt widokowy, mówi dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej Bartłomiej Bałaben.
2: Owieczki, świniarki w Muzeum Wsi Lubelskiej były już w zeszłym roku, lecz na zimę zostały zabrane. Teraz przyjechały kolejne matki z młodymi. No i świetnie się zadomowiły, bo mają przygotowany tutaj duży teren na wzgórzu za stajnią, a kiedy ten teren zostanie przez nie objedzony, jeżeli można tak powiedzieć, zostaną wtedy przeniesione na drugą część muzeum, ale również w pobliżu.

0: Do sektora po Wiśle w Skansenie trafiły także dwa łabędzie. Zimą ptaki zostały odłowione i uratowane z zamraźniętych zbiorników.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio. Jolę!

0: City Break Europa. Europa. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Sobota, godzina 16, to zawsze czas na podróże w czwórce. Za nami już majówka, ale przed nami, myślę, wiele ciepłych i bardzo ciepłych weekendów. No i przynajmniej jeden dłuższy, ten na początku czerwca. Dlatego przychodzimy do Was z kolejnymi propozycjami. Dzisiaj miejsce nietypowe, to znaczy nietypowe dla mnie i wydaje mi się, że w ogóle dla młodych ludzi nietypowe, dlatego że wyjeżdżamy do Rumunii, do miasta Oradea. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi w ogóle o Rumunię, to raczej odwiedzali ją nasi rodzice, a dzisiaj robią to bardziej ci, którzy w ogóle chcą zobaczyć cały świat, albo podróżnicy, którzy kochają konkretnie właśnie tę część świata. Tymczasem Oradea to jest jedno z najpiękniejszych miejsc właśnie w Rumunii. Wielokulturowość, wspaniała kuchnia i ciekawa architektura, to wszystko tutaj znajdziemy. Jeżeli jednak byliście albo w tym mieście, albo w ogóle w Rumunii,

i chcecie się podzielić swoimi spostrzeżeniami, to koniecznie do nas dzwońcie 22 645 2100. A ja zapraszam do godziny 18. Jesteśmy razem. Za chwilę pierwszy gość.

0: Słuchasz audycji City Break Europa.
1: A w City Break Europa lądujemy dzisiaj w Rumunii, konkretnie w mieście Oradea. Razem z nami jest Dorota Filipiak, Rumunia, pęknięte lustro Europy, tak nazywa się twoja książka. Cześć. Tak.
2: Cześć, witam, dziękuję za zaproszenie.
1: My dziękujemy, że wpadłaś. Ja sobie w ogóle dzisiaj myślałam, że Rumunia to jest takie trochę zapomniane państwo, że jeżeli już myślimy o Rumunii, to raczej Bukareszt i tak jak rozpoczęłam tę audycję, raczej kojarzę to państwo z tym, że tam jeździli jeszcze moi rodzice, ewentualnie dzisiaj, jeżeli ktoś po prostu kocha tę część świata, to zwiedza rumuńskie miasta. A jakie są twoje obserwacje?
2: No, w ciągu ostatnich kilku lat to się bardzo zmieniło, bo rzeczywiście masz rację, że kiedyś ten kraj był popularny wśród starszego pokolenia rodziców, a może nawet dziadków niektórych. Jeszcze w poprzedniej epoce Morze Czarne szczególnie przyciągało, prawda? Natomiast później ten kraj w latach 80-tych, 90-tych przechodził bardzo poważny kryzys i wtedy no, właściwie się do Rumunii nie jeździło. To jest też taki moment, w którym Rumunia obrosła całym takim szeregiem stereotypów, które do dziś trochę jej ciążą.
1: I za chwilę, właśnie, zazwyczaj tak. To są stereotypy bardzo krzywdzące tak. O Rumunii krzywdzące, i o Rumunach.
2: Tak, krzywdzące i już nieprawdziwe, bo o ile one rzeczywiście mają jakieś źródło w rzeczywistości, o tyle Rumunia w ciągu ostatnich kilku lat tak bardzo się zmieniła, że niektórzy wracając tam po kilkunastu latach po prostu tego kraju nie poznają. I tak jest też z Oradeą, o której rozmawiamy dzisiaj, bo ja tam byłam po raz pierwszy w 2008 roku i patrzyłam na to miasto ze świadomością, że patrzę na miejsce, które kiedyś było bogate, piękne, olśniewające, w którym rządziła wspaniała architektura, w którym było widać pieniądze. Ale w momencie, kiedy ja tam przyjechałam, to już był tylko cień tej dawnej wielkości. 2008 rok, teraz mamy 2026, więc już prawie 20 lat minęło i Oradea jest zupełnie innym miastem. Zainwestowano mnóstwo pieniędzy, energii i pracy w to, żeby ten dawny blask temu miastu przywrócić. I rzeczywiście to się udaje.
1: To stosunkowo szybko to zrobiono, tak. Skoro tutaj powiedziałaś o tym roku 2008, tak. Że jeszcze to wyglądało tak. Zupełnie inaczej. Tak. To oczywiście za chwilę przejdziemy do tego, jak to miasto wygląda. Ja chciałam na początku zapytać cię o kilka takich logistycznych wskazówek, to znaczy jak tam się w ogóle dostać.
2: Dostać się do Oradei jest bardzo prosto, dlatego że jeśli jedziemy samochodem, to jest to miasto bardzo blisko zachodniej granicy. Więc przekraczamy granicę z Węgrami w przejściu Borsz i kilkanaście kilometrów dalej już jesteśmy w centrum Oradei.
1: Bo ty podróżujesz samochodem
2: tak, zawsze. Ja podróżuję samochodem. Natomiast od niedawna są tam też regularne loty naszego narodowego przewoźnika. W związku z tym podróż samolotem, City Break, jest w tej chwili do zrobienia w ciągu kilku minut. Zamawiamy bilety i lecimy.
1: A ile jedzie się samochodem? Bo ja sprawdzałam z kolei busy i widziałam, nie wiem, akurat chyba bezpośrednich busów nie ma. Przynajmniej mnie tam się wyświetliło, że musimy się przesiąść później. Albo chyba w Wiedniu jest taka przesiadka.
2: Co do busów nie powiem. Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, bo nie próbowałam tej drogi. Natomiast podejrzewam, że można też dostać się pociągiem, przy czym pewnie z jakimiś przesiadkami na Węgrzech.
1: Tak, właśnie Bukareszt i Wiedeń to są miejsca tych przesiadek. Natomiast ta podróż wtedy trwa przynajmniej busem 29 godzin.
2: To

0: myślę, że
1: szkoda czasu, że właśnie lepiej albo lepiej skorzystać z tego lotu, który no, załatwi nam to bardzo szybko, albo właśnie spróbować zorganizować się jakąś grupą i pojechać samochodem. I wtedy kilkanaście godzin można to załatwić w ciągu niecałej doby, albo zatrzymać się po drodze na Węgrzech czy Słowacji, co też jest zawsze bardzo atrakcyjną opcją.
0: Czyli ty zawsze jeszcze z takim przystankiem.
1: Tak, ja zawsze się zatrzymuję gdzieś w okolicach Tokaju, tam łapię oddech w drodze, a potem jadę dalej.
0: A co z miejscami parkingowymi? Nie ma z tym problemu?
1: No w mieście zawsze jest problem. No przy czym ja mam już przećwiczone podróżowanie po Rumunii i wizyty w Oradi samej także, więc...
0: Właśnie, bo ty jeszcze mówisz Oradia, to jest ta nazwa rumuńska.
1: Tak, bo po rumuńsku mówimy Oradia bardziej niż Oradea, ale można mówić i tak, jakby w języku polskim przyjęła się Oradea i odmiana od tego mianownika, więc jak będziesz mówić, wszystko jedno, tutaj nie ma żadnej różnicy. Więc wracając do miejsc parkingowych, no niestety miasta zawsze mają z tym problem, więc dobrze wcześniej sprawdzić, gdzie jest jakiś parking. Najlepiej zapytać kogoś, kto tam był, żeby jakieś miejsce wskazał, albo rezerwując nocleg, sprawdzić właśnie, czy jest miejsce parkingowe.
0: A ty znasz też jakieś bezpłatne miejsca? Bo tak myślę sobie, że niektórzy też z tym mogą mieć problem, że właściwie jadą samochodem, wydadzą pewnie sporo pieniędzy na paliwo, plus jeszcze miejsca parkingowe.
1: Parkowanie w mieście chyba nie jest bardzo drogie, ale też nie powiem dokładnie, ile kosztuje, ponieważ właśnie parkuję w miejscach bezpłatnych. Na obrzeżach centrum już się za parkowanie nie płaci, także... To jest najlepszy sposób właśnie przy miejscu noclegowym od razu mieć miejsce parkingowe.
0: Szczególnie, że później i tak raczej będziemy zwiedzać całe miasto, więc ten samochód lepiej zostawić gdzieś tam na obrzeżach.
1: To jest zdecydowanie najlepszy sposób, tym bardziej, że ta część miasta, którą będziemy zwiedzać, nie jest taka duża. Mhm. To też należy podkreślić, że to nie jest bardzo duże miasto. Duża jego część.
0: Tak, 200 tysięcy mieszkańców chyba.
1: Im większa część tego miasta to są osiedla, które zbudowano w latach 80., 90., a więc blokowiska, więc raczej nie będą nas interesować.
0: Ale zobacz, że to jest taki kontrast, że z jednej strony mamy te secesyjne budynki i czujemy się rzeczywiście, jakbyśmy byli w Barcelonie, a z drugiej strony, tak jak mówisz, te blokowiska komunistyczne.
1: Tak, i to jest taka cecha całej Rumunii, że no, doznaje się tam pewnego rodzaju szoku za każdym razem, bo przyjeżdża się najpierw do miasta i ogląda się no nie piękne okolice, a potem otwiera się przed nami taka część miasta, która po prostu zapiera dech. I to w przypadku wielu rumuńskich miast tak właśnie działa.
0: Ja jestem pewna, że są wśród naszych słuchaczy też takie osoby, które pojechałyby tam właśnie ze względu na tę część, która może, no nie wiem, mnie by się nie spodobała, ze względu na te blokowiska, bo chcą zobaczyć właśnie takie surowe bloki, to jak się no w sumie nadal żyje.
1: Tak, tak, wiem, że są tak, że są amatorzy tego typu architektury i rzeczywiście też w Rumunii się nie będą nudzić, ponieważ tamte blokowiska w każdym mieście czymś się wyróżniają. One nie są takie jednolite, jak to bywa w naszych miastach. Tam zawsze jest jakiś taki twist zaskakujący, albo jakiś taki, albo jakieś specyficzne wykorzystanie przez mieszkańców tych bloków, więc to też może być rzeczywiście interesujące. Natomiast no, mnie jednak bardziej te starsze części interesują.
0: To za chwilę sobie o nich porozmawiamy. Dzisiaj z nami jest Dorota Filipiak, autorka książki Rumunia, pęknięte lustro Europy. Feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in the

0: Europa w czwórce.
1: 23 minuty po godzinie 16 ze mną w studiu Dorota Filipiak, autorka książki Rumunia, pęknięte lustro Europy. Na wielu blogach, na wielu vlogach także można dowiedzieć się, że właśnie Oradea to jest najpiękniejsze miasto Rumunii i chyba ze względu na tę architekturę, o której my już trochę wspominałyśmy, że to są te secesyjne budynki. Mówię o tej ładniejszej części, przynajmniej dla mnie, tak trochę subiektywnie, ładniejszej części Oradei. I te budynki bardzo przypominają nam Barcelonę i one są takie charakterystyczne, bo mają wyjątkowe kolory, prawda? Tam jest taka niebieska kamienica, która z tego, co czytałam, też wygląda tak pięknie, bo właściciel chciał się nią pochwalić, że to też świadczyło o nim.
2: No tak, im bardziej widowiskowa fasada, tym lepszy efekt i oczywiście od razu się domyślamy, że środki, które zostały w taki budynek włożone, nie były małe, czyli właściciela było na to stać. Tak, rzeczywiście ta kamienica, o której mówisz, tak zwany Pałac Moszkowica, to jest jeden z takich chyba najbardziej obfotografowanych w ogóle budynków w Oradei, bo po pierwsze on jest bardzo dobrze, bardzo korzystnie usytuowany, rzeczywiście możemy go w całości uchwycić w obiektywie. Jest na rogu ulic, w związku z tym bardzo ładnie się komponuje na fotografii, a do tego jeszcze właśnie ma taki kolor, który rzeczywiście rzuca się w oczy z daleka i nie sposób po prostu przeoczyć.
1: Tym bardziej, że budynki obok już nie są niebieskie.
2: Nie są. Budynek po przeciwnej stronie ulicy, równie interesujący, jest biały, w związku z tym właśnie troszkę jakby ten błękit trochę kradnie tutaj uwagę przechodniów. Ale no, cała secesja w ogóle, przede wszystkim to jest, właśnie musimy to podkreślić, ponieważ my w Polsce mamy mało architektury secesyjnej, to są właściwie jakieś pojedyncze przykłady, natomiast tu mamy do czynienia właściwie z całym miastem secesyjnym. Tam jeszcze jest trochę architektury barokowej, trochę neoklasycyzmu, ale ta secesja jest tam dominująca, co jest rzeczywiście oryginalne i z naszego punktu widzenia, bo tak jak mówiłam, my mamy mało do czynienia z secesją, ale w ogóle też to jest jedno z bardziej oryginalnych rumuńskich miast. Secesja jeszcze jest na przykład w Satu Mare czy w Aradzie, ale w takim nagromadzeniu, w takim skupieniu występuje właśnie tylko w tym mieście. Często się mówi, że to jest taka rumuński Wiedeń, rumuński Paryż, ale ja nie lubię takich porównań. Oradea to Oradea i koniec, kropka. Ona jest jedna, jedyna w swoim rodzaju, jest oryginalna, tworzona...
1: No, gdyby lepiej wypromować Rumunię, to można by Paryż porównywać do Rumunii, a nie odwrotnie.
2: Oczywiście, tak. Oczywiście to jest w mikroskali, bo Oradea jest dużo, dużo mniejszym miastem. Ale to jest rzeczywiście takie miasto dla amatorów interesującej architektury, zdobnictwa, detalu, ornamentu. To jest takie miasto do kontemplowania. To nie jest miasto, po którym się powinniśmy tak przebiec, tu zrobić zdjęcie, tam przysiąść, wypić kawę i polecieć dalej. Żeby rzeczywiście zrozumieć, z czym mamy do czynienia, to trzeba się tam uważnie tym wszystkim drobiazgom przyglądać. Przechodzić sobie od kamienicy do kamienicy i spróbować właśnie popatrzeć na taką kamienicę jak na obraz.
1: Bo te kamienice znajdują się w centrum?
2: Tak.
1: Bo ja czytałam o jednej chyba najpiękniejszej ulicy, przy której można ich znaleźć najwięcej.
2: Tak, Strada Republici, i tak. To jest...

0: taka długa dość ulica, przy której tych kamienic jest dużo. Natomiast jeszcze właśnie w ogóle w obrębie zabytkowego centrum znajdziemy więcej takich budynków, także mniejszych, na przykład willi, bo nie tylko te pałace i wielkie kamienice, ale także wille w stylu secesyjnym powstawały. Po prostu ten styl się tam doskonale przyjął. Trafili tam dobrzy architekci węgierscy. To musimy też podkreślić, że Oradea nazywała się przez wiele wieków Nagyvárad, czyli Wielki Varadyn, jak tłumaczyliśmy to na polski. Mówiło się tam głównie po węgiersku jeszcze do końca I wojny światowej i Węgrzy dominowali w tym mieście. W związku z tym węgierscy architekci, często żydowskiego pochodzenia, nadali ton temu miastu. I oni je stworzyli.
1: Ja wypisałam sobie jeszcze Casa Deutsch, chociaż tak wcześniej sobie rozmawiałyśmy o budynku i ty chyba twierdzisz, że no to może nie jest najbardziej okazały. No, czyli dawny sklep ze szkłem, tak? Tak. Z porcelaną, tak. Z lampami. Taki sklep też taki szaro-niebieski.
0: Tak, no tak jak mówię właśnie, każdy z tych budynków wyróżnia się czymś, co przyciąga naszą uwagę i każdy też ma swoją historię. Tak jak tutaj mówisz, tu jest sklep, gdzieś był właśnie dom związany z ważnym artystą, gdzieś kawiarnia, w której spotykali się poeci, więc tam poza tym, że mamy architekturę wspaniałą, no to jeszcze mamy historię ludzi, którzy z tymi miejscami byli związani.
1: Bo to też chodziło o to, żeby pokazać, że ma się dobry gust, poza tym, że ma się pieniądze?
0: Pewnie tak. No, każda epoka miała swój ulubiony styl i wszyscy ci, którzy właśnie mieli środki do zainwestowania, żeby iść z duchem czasu, zamawiali projekty w tym właśnie najmodniejszym, dominującym stylu.
1: A jestem ciekawa, czy w tych kamienicach można sobie wynająć mieszkanie, pokój, właśnie kiedy podróżujemy, tak?
0: W niektórych tak, ponieważ tam jeszcze w wielu miejscach po prostu się żyje, mieszka. To nie jest tak jak w centrach dużych miast zachodnich, które się właściwie wyludniły i są tylko dla turystów. Tam w tych kamienicach mieszkają ludzie, a niektóre z tych mieszkań po sąsiedzku ze stałymi mieszkańcami można sobie wynająć.
1: A masz swój ulubiony budynek z tych secesyjnych?
0: Tak, mam. I właśnie to nie jest ani ta kamienica, o której tutaj rozmawiałyśmy, chociaż też jest niebieska. Ona się znajduje przy Strada Wasila Aleksandru. To jest bardzo blisko tego głównego placu Piazza Uniri i też jest właśnie niebiesko-biała. Tylko jest niższa, ale za to bardzo szeroka i ona jest, no to jest niestety przypadek odwrotny od tego Pałacu Moskowica, o którym rozmawialiśmy. Jej się nie da uchwycić w obiektywie, ponieważ ulica jest wąska, kamienica jest bardzo szeroka, nie mamy tam możliwości jakby ruchu takiego, więc można na nią tylko patrzeć.
1: Ale czy można wejść na wieżę widokową i ją zobaczymy z góry?
0: Nie zobaczymy jej z góry, dlatego że ona jest schowana właśnie z takiej strony ulicy, której nie zobaczymy z tej wieży ratuszowej.
1: Niestety. No ale to jest zawsze problem, jeżeli chcemy sfotografować jakiś ogromny budynek, jak się ustawić, żeby jak najwięcej uchwycić.
0: Tak, więc tutaj możemy się skupić na detalu, na kolorze, ale można też do tego budynku wejść, bo znajduje się tam restauracja. Zresztą w ogóle to jest bardzo atrakcyjna ulica, jeśli szukamy właśnie takiego miejsca, gdzie chcielibyśmy zjeść, wypić kawę, czy spędzić czas, odetchnąć chwilę.
1: Dorota Filipiak, autorka książki Rumunia, pęknięte lustra Europy, jest razem z nami.

0: Słuchasz audycji City Break Europa.
1: A dzisiaj jest z nami Dorota Filipiak, autorka książki Rumunia, pęknięte lustro Europy. I do nas dołącza też Michał Tosz, autor przewodników po Rumunii i też bloga o Rumunii i nie tylko. Cześć Michale.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Michale, my przed chwilą z Dorotą rozmawiałyśmy o tych budynkach secesyjnych w Oradei. Czy ty masz jakiś swój ulubiony?
2: Nie znam ich nazw, niestety. Wiem, że...
3: Możesz kolorami operować, wiesz?
2: Jest taki jeden narożnikowy, który jest taki niebieski. W ogóle te wszystkie budynki wyglądają, jakby były zrobione z piernika, z lukru. I to jest cudowny widok. Cała ulica Republiki jest nimi usłana. I to jest chyba takie miejsce, które najbardziej warto obejrzeć. No i konkurencja jest naprawdę spora.
1: No na pewno nie sposób tego nie zauważyć. Natomiast jeszcze wspominałyśmy o tej drugiej części Oradei, czyli o tych starych komunistycznych blokowiskach. Czy może jesteś jednak pasjonatem takich miejsc? Nawet tutaj z Dorotą...
2: Jak najbardziej. Znajomi często mówią, że ja lubię rzeczy brzydkie, ale jest to oczywiście pół żartem, pół serio, ale zacząłem doceniać tą komunistyczną architekturę ostatnimi laty. Nie ma w Oradei może jakichś takich spektakularnych przykładów, ale no, te blokowiska też mają swój klimat i jest tam na pewno życie.
1: No właśnie, co tam się takiego dzieje? Czy tam po prostu zobaczymy, jak żyją Rumunii? No bo domyślam się, że pewnie większość mieszka tam.
2: No, Oradea, zostając przy samej Oradei, to jest miasto, które ma 200 tysięcy mieszkańców, jest dużo studentów, studiujących na różnych uczelniach, jest masa Węgrów, bo to miasto, jak zostało dołączone do Rumunii, to w zasadzie w ogromnej większości było zamieszkiwane przez Węgrów i to wręcz dziwne, że zostało dołączone, ale to już inna historia. Natomiast słychać te różne języki, jest masa studentów, młodych ludzi, jest no i to życie kwitnie, jest dużo knajpek i także poza centrum, więc jak ktoś chce poznać klimat miasta, to warto się zapuścić też poza te główne uliczki, gdzie wiadomo, są knajpy pod turystów, prawda? Stoliki, parasolki, a jak ktoś chce takiego zasmakować prawdziwego życia, no to jest dużo lokali właśnie studenckich, które mają bardzo, bardzo fajną atmosferę i można tam poznać ciekawych ludzi.
1: To Doroto, ciebie zapytam, gdzie spędza się czas w weekend, w piątek wieczorem, gdzie wychodzą młodzi ludzie, kiedy chcą odetchnąć trochę po całym tygodniu pracy?
3: Szczerze mówiąc, to chyba nie do mnie jest pytanie, bo ja unikam miejsc, w których masowo się spędza czas, ale jest takie miejsce oczywiście w Oradei, do którego dużo ludzi zdąża w weekend i to jest Plac Zjednoczenia, Piazza Uniri, gdzie nad którym góruje ten Pałac Czarnego Orła, o którym jeszcze nie wspominałyśmy.
1: Ale tam się znajduje ta wieża widokowa, tak?
3: Widokowa znajduje się w ratuszu, czyli przy tym samym placu, ale to jest inny budynek. A w Pałacu Czarnego Orła to jest taki kompleks budynków połączony takim bardzo spektakularnym pasażem, przy którym właśnie są ulokowane rozmaite restauracje, puby, bary i tam wieczorem, jak się domyślam, kwitnie życie, bo ja się zmywam troszkę wcześniej.
1: Michale, kwitnie tam życie? Czy ty tam może spędzasz trochę więcej czasu?
2: Kwitnie. Piazza Uniri jak najbardziej, tak jak wspomniała Dorota, to jest główny plac i w ogóle polecam zobaczyć sobie zdjęcia sprzed nawet 15-20 lat, jak to wyglądało. Widać tutaj po prostu masę pracy włożonej i masę funduszy włożonych w to, żeby to wszystko przywrócić do dawnej świetności. Każdy budynek jest pięknie odbudowany, wypielęgnowany wręcz. Trochę może mało zieleni tam jest, więc w lecie panuje skwar, natomiast pasaż Czarnego Orła jak najbardziej i wspomniany pasaż przez Dorotę to jest takie ciekawe miejsce. Może troszeczkę jest tam jeszcze do zrobienia, bo to jest pięknie wyremontowane miejsce, a jeszcze nie do końca tam pojawiły się najemcy może, ale właśnie w tej okolicy, boczna ulica, nie pamiętam nazwy, od Piazza Uniri, która właśnie łączy plac z tym pasażem, to jest takie miejsce, gdzie jest najwięcej knajp, ogródków, no to jak najbardziej, to jest jakby taki punkt wyjścia do zwiedzania. Piazza Uniri, okoliczne budynki, no i później przejście na drugą stronę rzeki i wspomniany wcześniej

0: słynna wcześniej Estrada Republiki, gdzie są te wszystkie urocze kamieniczki.
1: Bo ja widziałam zdjęcie na jednym z blogów i tam to było zdjęcie jakiegoś mostu i rzeczywiście obok znajdowały się takie budynki zniszczone, ale nie aż tak bardzo, że chyba to był trochę jeszcze styl secesyjny, natomiast te budynki były tak delikatnie zniszczone. To jest, i tam widziałam, że jest mnóstwo tych kawiarenek i że ludzie tam siedzą.
0: Znaczy zniszczone nie wiem, bo powiem szczerze, w ubiegłym roku, jak byłem ostatnio, to zwróciłem uwagę na to, co się zmieniło, bo zmienia się z roku na rok dosłownie to miasto. To właśnie te bulwary nadrzeczne zostały pięknie zremontowane.
1: Tak, to, to były właśnie bulwary, obok bulwarów.
2: Tak, i tak, to mogło być zdjęcie sprzed kilku lat po prostu, prawda?
0: Pewnie tak, no. Pewnie tak, bo teraz jak się przechodzi przez miasto moc, to naprawdę po jednej stronie jest takie zejście, gdzie można pospacerować wzdłuż rzeki, po drugiej stronie jest bardzo fajna knajpa z olbrzymim tarasem, jest taki wodospadnik, więc jest to naprawdę fajne miejsce.
1: Michale, ale to jeszcze odnośnie tego, jak zmienia się to miasto, to Dorota też mi wspomniała, żebym ciebie o to zapytała, że warto korzystać z takich najnowszych przewodników, bo czasami na przykład możemy chcieć zobaczyć jakiś pomnik, a okaże się, że tego pomnika już od jakiegoś czasu nie ma.
0: No już na samym rynku jest pomnik króla Karola I, jeśli dobrze pamiętam.
2: Ferdynanda.
0: To jest chyba Ferdynanda, to tak, dziękuję za poprawienie. Właśnie tak się zastanawiałem, nie do końca byłem pewien tego Karola. No i to jest dosyć współczesny pomnik, wcześniej... Był tam radziecki czołg, wcześniej Węgrzy tam mieli swój pomnik, który zdemontowali jak północ do Transylwania, była w 1941 przekazana na moc arbitrażu wiedeńskiego. Wcześniej, jak już Transylwania była rumuńska, to był tam jeszcze jakiś pomnik, już nie pamiętam, więc w jednym miejscu było ich kilka. No teraz już chyba nie ma takich zmian, przy zmianach systemów to często można było zauważyć, natomiast dzieje się naprawdę dużo i są miejsca, które naprawdę nazbierają nowych funkcji. Fajnym przykładem jest na przykład Cytadela, tak się mówi na część fortyfikacji miejskich, na południowej części miasta przetrwał taki fort, przed paruset lat ceglany na bazie takiej, na planie gwiazdy, w środku jest galeria, muzeum miejskie, ale zostanę może przy tej galerii, bo to jest ciekawy pomysł na zagospodarowanie miejsca, które kiedyś było po prostu nieużywane. Można tam pójść, poglądać sobie obrazy współczesnych twórców i można też kupić dzieła sztuki.
1: I to wszystko w mieście, o którym wielu z nas nie ma pojęcia, Oradea w Rumunii. Dzisiaj tam jesteśmy. Razem z nami są Dorota Filipiak i Michał Tosz, autor przewodników po Rumunii. No i właśnie mamy dla was taki jeden przewodnik Michała, także jeżeli macie ochotę go zdobyć i być może razem z nim zwiedzać rumuńskie miasta, to dzwońcie 22 645 2100.

0: Słuchasz audycji City Break Europa.
1: A razem z nami dzisiaj Dorota Filipiak, autorka książki Rumunia, pęknięte lustro Europy, i na łączach Michał Tosz, autor przewodnika, który właśnie się ukazał, Rumunia. Michał też jest autorem bloga o Rumunii i nie tylko, i cały czas mamy dla was właśnie ten najnowszy przewodnik Michała, także zachęcam do dzwonienia. Może w ogóle chcecie się podzielić jakimiś spostrzeżeniami na temat Rumunii, 22645 2100. Słuchajcie, już kilka razy w czasie naszej rozmowy pojawiało się hasło Pałac Czarnego Orła. Ja zresztą przeczytałam, że to jest najbardziej charakterystyczny budynek w Oradei. To co tam się właściwie znajduje, Doroto?
2: To jest, tak jak wspomniałam, kompleks budynków bardzo okazałych kamienic, które pozostały połączone tym pasażem. Pasaż zaczyna się od takiego wejścia, nad którym znajduje się witraż przedstawiający właśnie Czarnego Orła. I to wszystko razem tworzy bardzo taką ujmującą całość. To jest przepiękna architektura, oczywiście secesyjna, tak jak wspominałyśmy, dominująca w tym mieście. No ale to jest chyba największy, najbardziej okazały budynek. No i ten pasaż z tym witrażem to jest też takie miejsce, do którego wszyscy ciągną i każdy chce mieć to na zdjęciu.
1: Czyli możemy też tam sobie wejść do środka, tak. Zamówić kawę, bo rozumiem, że też znajdziemy tam kawiarnię, restaurację i tak dalej.
2: Tak, ja tam właśnie sobie bardzo lubię usiąść tak gdzieś w okolicy tego witrażu, tak żeby widzieć plac, siedzieć sobie, popijać lemoniadę w gorące popołudnie, czy pić kawę i po prostu obserwować, co tam się dzieje, bo tam się dzieją bardzo różne dziwne rzeczy, ponieważ plac jest bardzo dobrą taką przestrzenią do organizowania różnych wydarzeń także, więc tam i czasami festiwale filmowe się zdarzają i kiedyś byłam w takim dniu, w którym wszyscy tańczyli na tym placu. Nie wnikałam, co tam się działo, ale kolorowo poprzebierane dziewczyny po prostu tam tańczyły właśnie, a ja sobie siedziałam i to oglądałam. Więc to jest takie dobre też miejsce, żeby właśnie usiąść i troszkę sobie pooddychać atmosferą. No, wspomnę jeszcze tylko, że tak jak większość tej architektury secesyjnej, to za tym stoją węgierscy architekci. Często żydowskiego pochodzenia, jak wspominałam też, którzy nie stacjonowali w tym mieście, tylko przyjeżdżali skądinąd. Akurat dwaj architekci, autorzy projektu tego pałacu, realizowali projekty na terenie całego państwa węgierskiego w tamtym czasie, bo to i dzisiejsza północna Serbia i Słowacja, ale także Budapeszt, więc to tacy architekci, którzy rzeczywiście mieli pełne ręce roboty w całym kraju.
1: Michale, czy jest jeszcze jakiś budynek, do którego powinniśmy zajrzeć właśnie w okolicach centrum, starówki?
3: No przy samym Piazza Uniri koncentrują się chyba najważniejsze takie budynki publiczne. Są kościoły i to kościoły różnych wyznań. Na jednym z nich jest ciekawa kula, która jest w połowie złota, w połowie czarna i pokazuje aktualną fazę księżyca na przykład. To przy przeciwległym skraju placu, patrząc od pasażu. Natomiast jak przejdziemy przez most, jest na przykład okazały budynek teatru, który jest bardzo charakterystyczny i mówi sporo o charakterze miasta, bo jest tam nazwa tego teatru miejskiego, państwowego, jest dwujęzyczna, rumuńska i węgierska. I to jest taka rzecz, która jest bardzo fajna w Oradei, właśnie ta dwujęzyczność, to, że tam są dwie narodowości.
1: I mamy synagogę,
3: rumuńska,
1: prawda?
3: Węgierska. Oj, synagoga, oczywiście, że tak. Kościoły różnych wyznań. Pamiętajmy, że Rumuni w większości są prawosławni, Węgrzy są katolikami w większości, ale ci Węgrzy na Węgrzech, w Transylwanii,

0: transformacja jakby była popularniejsza, miała większy wpływ na ludność, głównie przez tamtejszych Niemców, ale nie tylko. I dzięki temu mamy też kościoły ewangelickie i to różnych odłamów, tak więc jest co oglądać, jeśli ktoś oczywiście lubi. Mnóstwo. Natomiast jeśli ktoś lubi tak bardziej wypocząć, mniej łazić, to tak nasunęła mi się myśl, bo mówimy oczywiście o Radei, ale sąsiaduje z Radeą kilka miejscowości uzdrowiskowych, gdzie są gorące źródła i to też jest taki fajny pomysł, jak już jesteśmy na miejscu i mamy więcej czasu.
1: Po godzinie 17 jeszcze będziemy rozmawiać o tym rumuńskim mieście, a teraz byli z nami Michał Tosz, autor przewodników po Rumunii. Bardzo dziękuję, Michale.
0: Dziękuję również, bardzo mi było miło. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: I Dorota Filipiak, autorka książki Rumunia, pęknięte lustro Europy. I Dorota też zostawia dla Was książkę, także będziemy na pewno czekać na Wasze telefony w drugiej godzinie naszego spotkania. Bardzo dziękuję, Doroto, za spotkanie.
2: Dzięki i zapraszam do Radei.

0: godziny muzyki, która wymyka się schematom.
1: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
0: Gitary i jazzowe improwizacje.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki. You don't take bad up, them way they're good, don't get confused, cause they got their hood up. The beating's boring, I just

0: from Mumbai. I już minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Sprawdzamy pogodę w nocy. Mało chmur, temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 17 nawet na południowym zachodzie. A jeżeli szukacie pomysłu na niedzielę już i podróżujecie po Holandii, to warto zajrzeć do tamtejszych bibliotek. Takich tysiące pojawiło się na ulicach holenderskich miast i miasteczek, a tworzą je mieszkańcy, aby przeczytane już książki oddać w dobre ręce. Każdy, kto lubi czytać, najbliższą półkę z literaturą może znaleźć na specjalnej stronie internetowej albo na mapach w mediach społecznościowych.
2: Są naprawdę przydatne. Zamiast w bibliotece publicznej mieszkańcy osiedla New Sloten w Amsterdamie szukają perełek w tak zwanych mini-bibs. Na tej ulicy są trzy. Właściciele domów powiesili je dla nas wszystkich. Prawie co tydzień moje dzieci zaglądają do tej na rogu, aby znaleźć książki o zwierzętach. Sami też często zostawiamy na półce książki już przeczytane albo takie, z których nasze dzieci wyrosły. Mini biblioteki to stojące lub wiszące na ścianach domów szafki. W najmniejszych mieści się co najwyżej 10 książek. Te największe są wielkości przystanku autobusowego. Zgromadzono w nich nawet do 200 tytułów. Dokładną lokalizację mini bibliotek można znaleźć na specjalnej stronie internetowej lub na interaktywnej mapie w mediach społecznościowych. Według osób dbających o mini-bibs najczęściej czytane są książki o zwierzętach, historycznym Amsterdamie, II wojnie światowej oraz literatura piękna i kryminały. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: A my dzisiaj w czwórce podróżujemy po Rumunii, po Oradei i tam na pewno też mnóstwo się dzieje.
1: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfon.

0: Laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Po reklamie.
6: Tu Czwórka, Polskie Radio.
7: Słuchasz Czwórki.
8: Let's go. Yo.
9: Cześć.

0: Kacper Kania, no i oczywiście Kosma Król na początek naszego spotkania, drugiej godziny naszego spotkania.
1: City Break Europa. Europa. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: 7 minut już mamy po godzinie 17. Dzisiaj jesteśmy w Rumunii. Jestem ciekawa, czy kiedyś podróżowaliście po tym kraju. 22 6 4 5 20...

21.00. Dajcie znać, bo Dorota Filipiak, która przed chwilą była w tym studiu, zostawiła też dla Was jeden egzemplarz swojej książki. U nas za chwilę kolejny gość. My dzisiaj podróżujemy konkretnie po Oradei, po tym rumuńskim mieście. Mieście, które ze względu na swoją secesyjną architekturę bardzo przypomina Barcelonę, a jednocześnie jest dużo, dużo spokojniejsze, no bo nie jest tak znane, a więc tych turystów jest znacznie mniej. Będziemy mówić oczywiście jeszcze o miejscach, do których warto zajrzeć, ale też do kuchni, bo rumuńska kuchnia bardzo, wydaje mi się, przypadnie nam Polakom do gustu. Zresztą widać tam też dużo węgierskich wpływów. Zapraszam do godziny 18.00.

0: Słuchasz audycji City Break Europa.
1: Prawie 15 minut po godzinie 17. Myślę, że to jest idealna pora na to, żeby napić się drugiej, być może już ostatniej kawy dzisiaj. A my do tej kawy opowiadamy Wam o mieście Oradea w Rumunii. Razem z nami jest Martyna Duda z projektu Rumunia. Cześć Martyno.
2: Cześć.
1: A jaką kawę piją Rumuni?
2: W ogóle muszę powiedzieć najpierw, że Rumuni wolą zdecydowanie kawę niż herbatę, czarną oczywiście, chociaż ta kawa występuje w Rumunii w bardzo różnych wariantach i jest też dostępna wszędzie tak naprawdę, czy w automacie, w marketach, czy w kawiarniach, czy gdzieś po drodze można się właśnie kawy napić. Natomiast właśnie ja jestem bardziej smakoszem herbaty i tutaj z tą herbatą jest troszkę większy problem, bo jest troszkę mniej popularna.
1: A w takim razie, gdybyśmy chcieli się napić kawy, czy jednak tej herbaty, czy coś zjeść typowo rumuńskiego, może typowego coś z tego miasta, z Oradei, to gdzie się wybrać?
2: No, można przede wszystkim odwiedzić restauracje, które są w samym centrum. Można wybrać takie, które są bardziej tradycyjne i tam nie tylko zasmakować tradycyjnych potraw, ale też zobaczyć wnętrza i poczuć ten klimat. Te restauracje są w całym ścisłym centrum. Także spacerując sobie po mieście można wstąpić na chwilę chociaż i pójść dalej. Mhm.
1: Chociaż ja często spotykam się z taką opinią, że jeżeli chcemy zjeść coś dobrego, jeszcze coś lokalnego, to raczej gdzieś w tych bocznych uliczkach.
2: Też na pewno ceny będą niższe, im dalej będziemy się odsuwać od centrum, ale tak naprawdę ja myślę, że warto po prostu patrzeć na oceny w internecie, oceny i opinie i tym się raczej kierować. No,
1: myślę, że Oradea też nie jest jeszcze aż tak znanym i turystycznym miastem, także może rzeczywiście tam to wygląda trochę inaczej, że tych turystów nie ma aż tak wielu, także i w centrum można dostać coś dobrego. To jeszcze zatrzymajmy się, Martyno, przy kuchni. Mhm. Chciałam cię zapytać, jak wygląda takie typowe rumuńskie śniadanie. Wiem, że już jest późno na śniadanie, ale może ktoś skorzysta z propozycji i zrobi sobie takie rumuńskie śniadanie jutro.
2: To jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej, zanim podróżowałam do Rumunii tak często jak teraz, nie byłam przyzwyczajona do tego, że w każdym pensjonacie na śniadanie dostanę omlet. I jednak te jajka są bardzo często podawane w formie takiego omletu z różnymi dodatkami, papryką, z warzywami też obok pokrojonymi. Także ja najczęściej właśnie z takim śniadaniem się spotykam, podróżując po Rumunii.
1: No to jest ciekawe, bo my jakoś zupełnie w innej postaci jemy jajka.

0: jajka?
1: Zazwyczaj tak, ale tutaj możemy też wybrać, czy gotowane, czy w formie właśnie takiej smażonej. Tylko co ciekawe, zawsze był problem z jajecznicą, ponieważ ciężko jajecznicę naszą klasyczną dostać w Rumunii. Raczej dostaniemy wtedy omlet. Mimo tłumaczenia, mimo opowiadania, jak to powinno wyglądać i pokazywania, będzie później omlet.
0: To jest ta różnica, a wydaje mi się, kiedy tak czytałam o kuchni rumuńskiej, że cechą wspólną jest to z polską, że jest dość ciężka.
1: Tak, jest dość tłusta, to trzeba przyznać. Jest kiszone rzeczy są też nie dla każdego, aczkolwiek warto zawsze spróbować.
0: Tutaj, jeżeli chodzi o Oradea już konkretnie, jesteśmy blisko Węgier. Czy w takim razie to miasto ma jakieś charakterystyczne potrawy, które może związane są z kuchnią węgierską?
1: Oczywiście, że tak. Te wpływy widać nie tylko właśnie w architekturze czy w historii miasta, ale też właśnie w kuchni. I rozpoczynając od takich rzeczy typu przekąski, jakiś kurtosz czy langosz, a dalej idąc będzie to na przykład gulasz, są też restauracje serwujące dania węgierskie. Także jeżeli na to mamy ochotę, to jak najbardziej.
0: A ten kurtosz, dobrze usłyszałam?
1: Tak,
0: co to takiego?
1: Kołacz, to jest
0: znana, okej.
1: Tak, znana nam też przekąska czasami gdzieś w turystycznych miejscach. To jest po prostu ciasto drożdżowe w takich paskach nawijane na wałek i w ten sposób pieczone. Wałek się obraca i nad żarzącymi się węglami jest to tak grillowane, mogę powiedzieć. I jest to też przystrojone jakimś posypem, że są zabielane, to jeszcze zaprawione octem. Też nie każdemu będzie to smakować, ale myślę, że warto choć raz spróbować. Ciorby są charakterystyczne, niektóre w różnych regionach. Jest z bukowiny ciorba radełciana, czy ciorba powiedzmy chłopska z ziemniakami, z nieco większymi warzywami w środku. Także tutaj można przejechać całą Rumunię, za każdym razem zamawiać inną ciorbę.
0: A jeszcze powiedziałaś o tych ziemniakach, ale chyba w Rumunii bardziej ta mama łyga, tak? Bardziej się to je, czyli taka potrawa z mąki albo z kaszy kukurydzianej.
1: Tak, kaszka kukurydziana jest zalewana wodą, w ten sposób bardzo szybko jest gotowana, to trwa dosłownie chwilę, albo mlekiem, to zależy jak kto przygotowuje i wygląda jak ziemniaki puree, takie kopczyki na talerzu. Kelner przynosi i czasami turyści do mnie piszą, czy to są ziemniaki. Nie, to jest właśnie mama łyga.
0: A jeszcze kończąc już ten wątek kulinarny, chciałam zapytać o street food, bo szczerze mówiąc, kiedy ja podróżuję, to rzadko siadam gdzieś na taki, wiesz, obiad z prawdziwego zdarzenia, tylko raczej jem to, co można zjeść, złapać w drodze.
1: No to tutaj też jest sporo do wyboru, bo nie dość, że te węgierskie przekąski, o których wspominałam, to jeszcze rumuńskie placinty. To są takie albo w formie drożdżówki, albo takiego grubszego placka z nadzieniem różnego rodzaju. Może być słodkie, może być z wiśniami, może być z jabłkami, z kapustą, na przykład słodką, w sensie niekiszoną.
0: Trochę takie racuchy?
1: Proszę?
0: Trochę takie racuchy?
1: No niekoniecznie, bo możemy to porównać do takiego grubszego naleśnika, który ma w środku nadzienie. Mhm. W ten sposób jest składany, często na cztery i tak jest wydawany.
0: No to za chwilę porozmawiamy o tym, w jaki sposób te kalorie, których na pewno się trochę najemy, spalić. I porozmawiamy o takich miejscach zielonych w Oradei. Dzisiaj z nami jest Martyna Duda z projektu Rumunia.

0: City Break Europa.
1: I już na zegarze 25 minut po godzinie 17. Wyjątkowo szybko w czasie tej audycji leci ten czas, no bo tak to jest, kiedy jesteśmy w podróży. Dzisiaj z nami Martyna Duda z projektu Rumunia. Martyno, gdzie wybrać się na spacer w Oradei?
2: A to już zależy od tego, czy chcemy spacerować po mieście i oglądać piękne secesyjne kamienice, czy chcemy doznać trochę odpoczynku w zieleni, bo i to jest możliwe jak najbardziej. Także możemy się wybrać zarówno do parków, możemy przespacerować się bulwarami rzeki Szybki Keresz. Tam też będą ławeczki, można sobie odpocząć. Możemy się wybrać na wzgórze Ciuperka, żeby zobaczyć panoramę miasta z góry. Piękne miejsce, jeśli chodzi o zachód słońca, bo widoki są naprawdę ciekawe. Co jeszcze? Możemy przespacerować się wokół twierdzy oradejskiej. Tam też jest zielono i pięknie. A możemy też pojechać do ogrodów przy katedrze rzymskokatolickiej. To są ogrody i tematyczne częściowo, są tam magnolie i to jest taki też troszkę park. W tych ogrodach też różne wydarzenia się odbywają. Także jest naprawdę dużo możliwości.
1: Ja też znalazłam taką informację, że w pobliskich górach odkryto tam w połowie lat 70. ubiegłego wieku jeszcze najsłynniejszą obecnie jaskinię w Rumunii, jaskinię niedźwiedzią. Nie wiem, czy o niej słyszałaś.
2: Tak, oczywiście nawet tam byłam. Tutaj już oddalamy się od miasta, czyli wypożyczamy samochód, czy jak już jesteśmy na miejscu samochodem, motocyklem, ruszamy na południe i w górach gdzieś tam pośród wsi jest jaskinia niedźwiedzia. Ma no tak około 1500 metrów,

0: ale jedynie niecałe 500 metrów jest udostępnione. Zwiedzamy z przewodnikiem, tutaj też trzeba się ubrać, bo 10 stopni panuje w środku, taka stała temperatura. No i w środku jest właśnie dużo śladów niedźwiedzia jaskiniowego. To było takie schronienie dla tych niedźwiedzi kilkanaście tysięcy lat temu. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Warto też posłuchać przewodnika. Tam można, o ile dobrze pamiętam, w języku angielskim również z takiej usługi skorzystać.
1: Ciekawe tym bardziej, że z tego, co czytałam, ta jaskinia została odkryta zupełnie przypadkowo i natrafiono w niej na szkielety 140 niedźwiedzi. Więc to musiało jednak trochę przerażająco wyglądać. Wspomniałaś, no i jeszcze tak. Chcesz coś dodać do tego, do jaskini?
0: Nie. Chciałam tylko dodać, że właśnie warto posłuchać przewodnika, jeśli chodzi o teorię, skąd te niedźwiedzie się tam wzięły.
1: O, to ciekawe. A masz swoją jakąś?
0: Nie mam, ale przychylam się do tego, co mówił przewodnik. Nie będę tutaj zdradzać szczegółów, bo chciałabym, żeby jednak ten element tajemnicy tutaj pozostał dla każdego, kto będzie chciał zobaczyć to miejsce.
1: Powiedziałaś trochę o pogodzie akurat w tym konkretnym miejscu, natomiast chciałam cię w ogóle zapytać o pogodę w Rumunii, bo my często latamy do Barcelony. Ja dzisiaj często ją wymieniam, bo jest tak podobna, jeżeli chodzi o architekturę, do Oradei. No i ze względu też na pogodę właśnie to hiszpańskie miasto wybieramy. A w Rumunii chyba też jest całkiem ciepło.
0: Tak, jest. W Rumunii jest, można powiedzieć, w pewnym sensie podobnie jak u nas, ale z tą różnicą, że jednak południe już Rumunii jest dużo bardziej ciepłe i w miastach oczywiście wybetonowanych ta temperatura odczuwalna będzie wyższa. Co ciekawe, w ostatnich latach temperatury latem zaczęły się bardzo mocno podnosić i jak pamiętam, spędzałam lato 2 lata temu w Braszowie, to nikt nie był przygotowany na takie temperatury, jakie wtedy tam panowały i na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby mieć odpowiednie ubrania. No a jeżeli jesteśmy w górach, jesteśmy wyżej, to już te temperatury spadają i tutaj też odpowiednie ubranie powinniśmy mieć.
1: No proszę, ale może za jakiś czas zamienimy jednak Barcelonę na Oradea właśnie. Dzisiaj z nami jest Martyna Duda z projektu Rumunia. Za chwilę jeszcze, Martyno, porozmawiamy o miejscach związanych z kulturą, ale oczywiście też o festiwalach, bo zdaję sobie sprawę, że wielu z nas podróżuje pod kątem konkretnych dat w kalendarzu.

0: Focus Rahim, utwór Diamenty, a ja sobie tak pomyślałam, że właściwie te miasta, które odwiedzamy w czwórce, to też trochę takie diamenty Europy.
1: City Break Europa.
0: Z nami dzisiaj Martyna Duda z projektu Rumunia, bo właśnie po Rumunii podróżujemy po mieście Oradea. Mieście, które nie do końca jest nam znane, ale myślę, że po tej audycji już być może niektórzy z Was zdecydują się na zakup biletów. Martyno, no właśnie, bo ja Ciebie jeszcze nie zapytałam, a podobno jesteś specem, jeżeli chodzi o loty do Oradei, bo ja szczerze mówiąc szukałam i tak nie do końca mogłam znaleźć takie bezpośrednie loty.
2: Tak, loty są z Warszawy do Oradei bezpośrednie, kilka razy w tygodniu i ten lot trwa około 1,5 godziny. No i oczywiście Polska jest też połączona z innymi bezpośrednio miastami, jak Braszów, oczywiście Bukareszt, Cluj-Napoca, także jest w czym wybierać coraz więcej tych połączeń.
0: Bo z kolei Dorota wcześniej opowiadała o tym, że ona zawsze tam podróżuje samochodem, co nie wiem, czy mnie by do końca przekonało, natomiast już jeżeli mówisz, że ten lot jest tak krótki, to już to brzmi zupełnie inaczej. A później, jeżeli chodzi o dostanie się z lotniska do centrum, jak to wygląda?
2: No to później pod terminalem jest podstawiany autobus miejski i można wsiąść i w parę minut, kilkanaście minut może znaleźć się w samym centrum miasta. I to tak samo funkcjonuje w Oradei, tak samo właśnie w Braszowie czy w innych miastach. Co ciekawe, ja nie latam zbyt często do Rumunii, ja wolę jednak ten transport na kołach, czy to motocykl, czy samochód, ale postanowiłam wypróbować to połączenie teraz nowe z Braszowem, bo ja jestem z południa, więc było to dla mnie dosyć korzystne. Ale no tak, jest to świetna możliwość, żeby właśnie z Warszawy czy z bardziej północnych terenów Polski dostać się bezpośrednio do Rumunii.
0: No dla mnie brzmi idealnie. A jak wygląda kwestia cen? Ile kosztują loty, ale też w ogóle sama Oradea? Czy to jest miasto na miarę naszych możliwości, na miarę możliwości naszego polskiego portfela?
2: Ja myślę, że każdy znajdzie tam coś na miarę swojego portfela, bo to zależy też, jaki punkt wyjścia przyjmujemy, tak? Loty może z Warszawy nie są w kategorii tych najtańszych, tak jak mają tani przewoźnicy. Natomiast też nie jest to jakaś wygórowana kwota, więc warto się tym zainteresować. No i jak już przyjeżdżamy na miejsce, no to warto też spróbować tych potraw, choć raz pójść do restauracji, poczuć ten klimat, warto gdzieś kawę na mieście wypić. No to nie są może...

0: najtańsze wakacje wtedy, bo Oradea zaczyna być coraz bardziej turystyczna, ale myślę, że każdy może na coś sobie tam pozwolić i jeżeli nawet nie chce jeść śniadań, obiadów na mieście, to równie dobrze może z oferty marketu skorzystać i sobie jakąś przekąskę sprawić, chociażby do odgrzania. To w Rumunii jest po prostu jak u nas. Mhm. Jeżeli jedziemy na drugi koniec Polski, to też decydujemy, czy żywimy się w taki czy inny sposób. I tutaj tak samo.
1: Ale ja sobie też myślę, że często w takich drogich państwach jest odwrotnie, to znaczy bilety kosztują mniej, na przykład bilety do Oslo czy do Szwajcarii, mhm. a już na miejscu wydamy dużo, dużo więcej za, no chociażby za jedzenie, chyba to jest najdroższe. Ale,
0: nie, ja myślę, że tutaj nie. Tutaj te ceny są oczywiście jak w mieście turystycznym, a im dalej się odsuniemy od centrum, tym te ceny będą bardziej przyjazne, ale też nie są takie, żeby nas zwalały z nóg.
1: Martyno, jakie daty warto sobie zaznaczyć w kalendarzu, jeżeli chcemy pojawić się w Oradei, kiedy trwa na przykład jakiś ciekawy festiwal?
0: No, tych dat to będzie bardzo dużo. Chyba najbardziej taki głośny, największy, najbardziej spektakularny festiwal to Festifol w październiku, jesienny taki. Kilka dni trwa, jest w kilku lokalizacjach miejskich. Wtedy historyczne centrum tętni życiem, tam się po prostu dzieje. I są koncerty znanych gwiazd, i są wystawy, zabytkowe samochody, czasami zdjęcia różne. Jest coś zjeść, bo są i food trucki, i różne stoiska. Są animacje wyświetlane na budynkach, można się umówić na zwiedzanie z przewodnikiem, karuzele, jest muzyka, taniec, zabawa, jest po prostu głośno.
1: A jestem ciekawa,
0: a na koniec fajerwerki.
1: Jeszcze cię dopytam, czy to są też gwiazdy artyści lokalni, czy raczej europejscy, światowi?
0: Europejscy bywają, tak, ale dużo jest lokalnych, w sensie rumuńskich. Mhm. Chociaż też występują oczywiście zespoły z na przykład folklorystyczne z okolicznych szkół czy z miast. Także jest tutaj też, możemy sobie wybrać to, co nam najbardziej odpowiada.
1: No, tak sobie myślę, że warto poznać takie rumuńskie gwiazdy, bo też jeszcze jakoś się tak chyba do światowej sceny nie przebiły, tak mi się wydaje.
0: Oj, przebiły się i często nie zdajemy sobie sprawy, że to są rumuńskie gwiazdy. Są gwiazdy pop i są też takie zespoły, które bardzo pięknie, zręcznie łączą taką cięższą muzykę z folklorem. Dla nas jest to coś może nowego, ale coraz więcej zwolenników taka muzyka ma również i w Polsce. Także
1: warto. Martyno, a jeszcze na koniec chciałam się zapytać o takie miejsca związane z kulturą. Czy jeżeli muzeum, to koniecznie musimy odwiedzić Muzeum Art Nouveau? To się najczęściej przebija.
0: Oczywiście warto, zdecydowanie. Jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć w kwestii tych festiwali, to nie tylko takie zorganizowane imprezy, ale też z gwiazdami, ale też jarmarki bożonarodzeniowe, na które można sobie zrobić szybki wypad. Także tutaj warto te daty śledzić różnych świąt, a przy okazji też zwiedzać, czy to latem, czy to zimą, czy poza sezonem, no i zwiedzić można naprawdę sporo, poczynając od takiego muzeum, o którym wspomniałaś. Jest też Muzeum Żydów w Oradei. Tutaj jest dosyć no, trudna historia, też nie każdy może chce na wakacjach, ale warto. Są też, jest muzeum ogólnie regionu. No, tak naprawdę i muzea pisarzy i różnych postaci, także warto i na przykład się też przejść do twierdzy oradejskiej. No ale myślę też, że samo centrum, jak spacerujemy od samego Piazza Uniri do ulicy Republici, to to już jest samo muzeum, nie? No, to też robi wrażenie.
1: Tak sobie dzisiaj myślałam, że ja w ogóle najbardziej lubię te miasta, które sprawiają, że nie musimy nigdzie zachodzić do żadnego muzeum, żeby czuć, że jesteśmy naprawdę w wyjątkowym miejscu. Martyna

0: 10 minut po, zostało do godziny 18. Audycja City Break Europa dobiega końca. Ze mną już Michał Daniluk i Adam Smolarek. I Michał trzyma kulę z jakimiś oczami. Nie wiem, czy będziesz losował.
1: Tak, losujemy prowadzących dzisiejszego sprzężenia zwrotnego.
2: No losuj. Jestem ciekaw, kto wyjdzie.
1: O, Adam. O.
0: Czyli ty, Michał, wychodzisz, rozumiem?
1: Nie, czekaj. Michał też.
0: Jest też.
2: Są dwa, dwie kulki.
0: No to chociaż
1: mamy
0: tyle.
1: To szczęście, zostajemy z wami przez najbliższe 2 godziny.
0: No to jestem bardzo ciekawa, co będzie, natomiast chciałam się was jeszcze zapytać, ponieważ podróżowaliśmy po rumuńskim mieście dzisiaj w audycji i ostatni gość powiedział, że no, rumuńscy artyści coraz śmielej przebijają się do takiej ogólnej sceny muzycznej światowej, europejskiej. Znacie kogoś?
2: Znamy w najnowszych w sumie wydawnictwach jednego takiego artystę. Zespół Błoto, jazzowy, nawiązał współpracę z Ionem D,
0: nazwa
2: czyli
0: ciekawa.
2: Właśnie z artystą elektronicznym z Rumunii. I cóż, no, ukazała się epka, ukaże się płyta. Tak będzie. Także znamy. W ostatnim czasie nawet idealnie trafiło się, że znamy.
0: Ale to znaczy, że też graliście u siebie w audycji?
2: Ten najnowszy singiel ich, tak. Natomiast nie ukrywajmy, że my wychodzimy od strony polskich artystów, więc zajrzeliśmy po prostu do współpracy, którą nawiązało Błoto.
0: Mhm, jasne. Tak. Ale czyli można też ich ewentualnie gdzieś tam w czwórce usłyszeć. Dobra, a co u was dzisiaj w programie?
2: Dwa tematy.
1: W pierwszej godzinie odwiedzi nas Maciej Kądziela, twórca projektu Luname, i porozmawiamy o najnowszym singlu Luname, w którym też gościnnie dogrywa się Jakub Jan Bryndal.
2: Tak jest, także artysta znany nam choćby dlatego, że niedawno gościł w audycji jednej z audycji rapowych. Oprócz tego też wcześniej nawiązywał współpracę z Klawo. A po godzinie 19 The New Eves, mój wywiad nagrany po angielsku z dziewczynami, no tak, z Wielkiej Brytanii faktycznie, które grały niedawno w Polsce jako support Kim Gordon. Oczywiście tu pojawi się tłumaczenie, Alicja Michalska, dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
0: A rzeczywiście widziałam, że nagrywała dla ciebie tłumaczenie.
2: Nagrywała i
0: super,
2: nagrała.
0: Super, że się udało, bardzo
2: tak
0: się cieszę.
2: Jest.
0: No to koniecznie musicie zostać z czwórką, ja dziękuję już za dzisiaj. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kluboteka to sobotni przewodnik po najświeższych brzmieniach stanecznej elektroniki. Przez 2 godziny prezentuje wyłącznie nowości płytowe. Usłyszysz tu selekcję house, elektro i disco. A także premierowe remiksy, edity oraz miksy. Na dawkę wszystkiego, co nowe w muzyce tanecznej, zapraszam każdą sobotę o 20:00. Norbert Bożyn, DJ Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Za oknem chmury, jedynie na Pomorzu bezchmurnie, miejscami na wschodzie kraju słabe przelotne opady deszczu. A wysoko w Tatrach możliwe słabe opady deszczu, ale deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu, niesamowite w połowie maja. A u nas śnieg. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, oczywiście w Suwałkach, w centrum 15, najcieplej w Szczecinie, tam około 17 stopni na plusie. W nocy od 1 stopnia na północnym wschodzie, 3 stopnie w centrum, do 6 na południowym wschodzie oraz nad morzem, ale najzimniej będzie na Kaszubach, tam około 0, a miejscami przy gruncie nawet możliwy przymrozek. Jutro cieplej, cieplej niż dzisiaj, od 18 do 23 stopni Celsjusza, chłodniej nad morzem, tam 12-13 stopni, ale jest duża szansa, że na niebie zobaczymy słońce.
1: Autopromocja.
2: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze. Mówią na mnie duże P i od zawsze gram wam w czwórce to, co chcę. Dlatego też w niedzielę w mojej porannej rezydencji zaprezentuję wam piosenki i inne dźwięki, które akurat wpadły mi w ucho i do ręki. Bez żadnych stylistycznych ram czy ograniczeń. Zaczynamy o 10:00, kończymy w samo południe. Do usłyszenia!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3890.

0: baranek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: 6,5 minuty po 18.
1: Na sprzężenie zwrotne w czwórce zapraszają Adam Smolarek i Michał Daniluk.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Realizują nas dzisiaj w sumie, czy na spółę? Nie, nie na spółę. Gabriela Opszańska nas realizuje dzisiaj, a Paweł Worobiej tam przebywa.
0: Paweł Worobiej nas wspiera mentalnie, pozdrawiamy całą ekipę, pozdrawiamy słuchaczy i zapraszamy na dobry przelot z muzyką alternatywną, niezależną. Zapraszamy do godziny 20 w stałym składzie wylosowanym chwilę przed audycją, a zaczęliśmy energicznie od grupy Yard Act.
2: Tak, tak, tak. Ja tylko dodam, że właśnie zostałem spiorunowany wzrokiem z reżyserki zza szyby przez Pawła wspomnianego, także pozdrawiamy serdecznie z anteny jednego z najlepszych realizatorów polskiego radia. Ale zespół Yard Act, tak, faktycznie, to jest najnowszy kawałek, najnowsza piosenka. Zapowiedź płyty You're Gonna Need A Little Music, która ukaże się w lipcu. No i bardzo się cieszę, że Yard Act wracają. To dlatego, że bardzo podobają mi się w sumie obie ich płyty. Pierwsza bardziej, ale

0: Jeśli chodzi o drugą, to też miałem tam dużo zabawy. No i też, gdy widziałem ich na żywo, bawiłem się doskonale. Także liczę na to, że teraz będzie tak samo. Tym bardziej, że oni sami mówią, że te dwie pierwsze płyty zostały nagrane tak chałupniczo, tak bardzo DIY, a teraz faktycznie wkroczyli do studia. No i ciekawe, jak to wpłynie na ich cały proces kreatywny. Myślę, że dobrze. Początek bardzo mi się podoba.
1: Tak, jest to bardzo dobre granie. Tak właśnie zapamiętałem tę energię i jardakt, jaką przekazywali słuchaczom, widzom na żywo. Ale nie tylko my dzisiaj, nie tylko muzyka, którą przynieśliśmy, ale też goście. Najpierw może zapowiedzmy to, co po 19.
0: Po 19 The New Eves, grupa z Brighton, z Wielkiej Brytanii, która to niedawno supportowała Kim Gordon podczas jej europejskiej trasy. Dostałem zaproszenie, wpadłem, pogadałem, nagraliśmy bardzo ciekawą, moim zdaniem sympatyczną rozmowę. Po 19 posłuchamy efektów tejże rozmowy. Na przykład tam pada taki wątek, że dziewczyny strasznie nie lubią, gdy ktoś przekręca ich słowa w wywiadach. No posłuchajcie, posłuchajcie, przekonacie się, czy ja poprzekręcałem. Mam nadzieję, że nie.
1: A już za chwilę porozmawiamy z Maciejem Kądzielą, czyli twórcą grupy Luname, o najnowszym singlu tej grupy, o Elektrolicie. Tutaj gościnnie też dograł się Jakub Jan Bryndal. Nowy kierunek na pewno dla tej grupy. Jestem ciekaw, co Maciej ma do powiedzenia o tym, jakie są plany Luname i co dalej. A jak już jesteśmy przy polskiej muzyce, lekko eksperymentalnej, lekko jazzowej, no to ja powiem szczerze, czekam. Odliczam dni do najbliższego piątku. A dlaczego? No bo wtedy ukaże się For Better Future. To najnowszy krążek grupy Sneaky Jesus. Pierwszy termin, który przychodzi mi do głowy myśląc o Sneaky Jesus, to intuicja, ale to ten termin nie wziął się przypadkowo, bo dowiedziałem się o działalności naukowej Matyldy Gerber, o saksofonistce grupy, która bada ludzką intuicję i badała teraz, z tego co wiemy, bada na przykład, jak intuicja wpływa na decyzje chirurgów, ale chirurdzy, szachiści, ale też muzycy, bo słyszymy na pewno w tych dźwiękach, jak bardzo ważną rolę odgrywa intuicja. To ruszamy w tę muzyczną podróż. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Zostańcie z nami, zostańcie z czwórką.
0: A teraz upiór w zwierzę, czyli właśnie Sneaky Jesus najnowsze. Posłuchajmy.

0: Veles, Lunam w radiowej czwórce. Z nami jest już mózg tego projektu, Maciej Kądziela. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: To cały czas mamy tak o tobie mówić w ten sposób?
1: W jaki sposób?
0: Może mózg projektu, założyciel. Bo tak w różnych miejscach jesteś tak cały czas opisywany. I zawsze mnie to zastanawia w przypadku, wiesz, projektów, które tworzą takie mocne osoby jednak, tak charakterystyczne.
1: W zespole na mnie mówią ojciec dyrektor.
0: O, no to ojciec dyrektor zatem.
1: Szefu, różnie.
0: Ojcze Macieju.
1: Słucham.
0: Dobrze. Cieszymy się, że ponownie możemy cię gościć.
1: To a mi bardzo miło tutaj zawsze.
0: Wszystkim, dlatego też, że mamy kilka okazji. Veles to jest kawałek, który ukazał się już dłuższy czas temu, natomiast dzisiaj pogadamy o nowym utworze.
1: O elektrolicie.
0: O elektrolicie i o tym, że warto być zdrowym, jak można było usłyszeć w tym utworze.
1: Idzie lato.
0: Jakub Jan Bryndal się pojawia w gościnnie. No to czy to jest w ogóle nowy rozdział Lunamew? Czy wchodzicie teraz we współpracę, będziecie w nie wchodzić?
1: Troszeczkę będziemy wchodzić w różne współprace. Mm-hmm. Tutaj Kuba Bryndal otwiera worek różnych osobowości, które do nas dołączą. Ja nie wiem, mogę zdradzić dzisiaj, mogę nie zdradzić. W sumie chętnie powiem, co się tam wydarzy. No ale tak, Elektrolit, pierwszy singiel z płyty, którą będziemy chyba wydawać na jesień. Mm-hmm. I co miesiąc będzie wychodził singiel, jak wszystko dobrze pójdzie.
0: Okej, okay, dobrze, to ile jest nagrane?
1: Płyta jest nagrana.
0: Okej.
1: Płyta jest nagrana. Ostatnią sesję nagraniową będziemy mieć w przyszłym tygodniu w Radiu Łódź. Tam jeszcze nagramy dwa utwory. Z kolejnym gościem specjalnym. Naszym.
0: No z kim?
1: Czesław Mozil.
2: Ooh.
0: Zaskoczyłeś mnie.
1: Tak, do tego się chyba nikt tutaj nie spodziewał. Ale tak chcę Cześka wdrożyć tutaj w ten mój świat jazzu szeroko pojętego. No bo od takiego, co ja grałem kilka lat temu, to w sumie już odszedłem. Bardzo mi się podoba to, co teraz robię. Przyznam wam się szczerze, że tak bardzo mocno odkryłem się na nowo. Na Czesiek, Bryndal, Paulina Przybysz.
0: Powiem tak, z tego towarzystwa najbardziej zaskakuje mnie Czesław Mozil.
2: Ale
0: wszystko.
2: To może pasować.
0: Tak.
2: Jak sobie to wyobrażam, to faktycznie.
1: Ale słuchajcie,
2: to gra.
1: Bo wy nie znacie historii. Czesiek mieszkał lata w Kopenhadze.
0: No wiemy.
1: Nie, on się urodził w Zabrzu, gdzieś tam emigrował, lata w Kopenhadze, później nagrał maszynkę chyba do ćwierkania, tak się ten single nazywał. Wrócił do Polski i szał.
0: Debiut, wiadomo.
1: Tak. Natomiast nie wiem, czy wiele ludzi o tym wie, ale ja też mieszkałem w Danii. Wyprowadziłem się, jak miałem 19 lat, tam całe dorosłe życie tam spędziłem, nie? I akurat jak ja się wyprowadziłem, to Czesław wrócił, a ja go zawsze chciałem poznać, bo był to dla mnie jakiś taki, no nie wiem, bardzo lubiłem jego utwory, bardzo lubiłem jego muzykę, bardzo lubiłem jego teledyski, bo one tak jakby bardzo taką, no jego artystyczną duszę oddawały i marzyłem, żeby tego gościa poznać przez wiele lat, co nam się udało bardzo przypadkiem, bo to w ogóle kiedyś wracając z Bielska, Czesław do mnie zadzwonił, hej, jestem Czesław, Maciek, ty jesteś Maciek, poznajmy się. Ja mówię, no wow, no dobra. I mówię, no to może to jest moment, że skoro ja jestem już dorosły, Czesiek też już tam trochę przeżył, może zróbmy coś razem.
2: Czy Radio Łódź, mówisz? Niedługo. Za dwa tygodnie?
1: W przyszłym tygodniu.
0: Super.
1: Po prostu będziemy nagrywać ostatnią część płyty. Ja też sobie wymyśliłem, że będę nagrywał w różnych miejscach. Część płyty nagraliśmy w klubie Jasmine. Część, tak jak Elektrolit, nagraliśmy u mnie w salonie.
2: Co widać?

0: Widać w klipie.
1: Widać w klipie, dokładnie.
2: Ale ja bym chciał jeszcze do Mozilla wrócić tutaj, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, nie dziwi mnie Jakub Jan Bryndal, nie dziwi mnie Paulina Przybysz, no bo oni oboje mają jednak doświadczenie takie, że pojawiają się w okolicach jazzowych, również czy improwizowanych. Jakub Bryndal co prawda rapuje, natomiast no, ma na koncie różne współprace tego rodzaju. Paulina Przybysz nawet nie ma co zaczynać. No to jak to wygląda dogadywanie się z Czesławem Mozilem? O ile na ten moment macie coś dogadane, nie idziecie kompletnie na żywioł, bo ja wiem, że bardzo, tak też można.
1: Bardzo dobrze mamy dogadane. Mało tego, zagraliśmy już ze sobą dwa koncerty.
2: Tak.
1: Zagraliśmy otwarcie Bielskiej Zadymki Jazzowej w kopalni Guido w Zabrzu, stamtąd Czesław jest. I teraz w środę graliśmy w MIK-u, Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. No więc, wiecie, ta płyta, ona będzie miała wiele różnych rzeczy w sobie. No bo Czesław, jego muzyka jest taka alternatywno-bajkowa może momentami.
2: No ten głos pomaga, prawda?
1: Tak, nie? Zresztą chyba Czesław podkładał swój głos
2: w Frozen.
1: I może nie tylko, nie wiem. Natomiast tak. On się jest bardzo kolorową, barwną postacią. I wiecie, naprawdę mi zrobiliśmy numer, on jeszcze nie ma tytułu. Ma tytuł roboczy Luna Czesiek, ale nagramy dwa utwory, w tym jeden jego znajdzie się być może jako ghost song na mojej płycie, bo nam się fajnie pracuje.
0: Super. Słuchaj, byłeś u nas w poprzednim roku, opowiadałeś trochę...
1: Tylko jeszcze wtrącę, dlaczego Czesiek? Czesław skończył Królewską Akademię Muzyczną w Kopenhadze na akordeonie.
2: No tak.
1: Więc to jest totalnie wykształcony muzycznie gościu. I on w moim bandzie, w Lunamę, normalnie bierze cyje i na niej gra.
2: No to widzisz, to jest coś znowu... Myślę, że to nie jest niespodzianka, że Czesław Mozil gra na akordeonie, natomiast łatwo zapomnieć, że potrafi w tym stopniu.
0: My o tym nie słyszeliśmy przed wejściem na antenę, teraz nam to powiedziałeś i nadal jesteśmy w takim pozytywnym
1: szoku. Słuchacze powinni zobaczyć wasze twarze.
2: Ale my jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, to trzeba dodać.
0: Ja wrócę jeszcze do momentu sprzed roku, kiedy rozmawialiśmy i opowiadałeś nam o tej takiej świeżości, jaką daje ci Lunamę, o tym nowym otwarciu, że masz tyle frajdy z tworzenia tego projektu.
1: To sobie teraz wyobraźcie.
0: I teraz mamy nowy etap, bo są ci goście. Jest Jakub Jan Bryndal, i zastanawiam się, co cię skłoniło, że teraz stawiasz na te współprace, których, jak powiedziałeś, przynajmniej kilka będzie.
1: Zespół się rozwinął w jakąś taką troszkę nieoczekiwaną stronę. Przy pierwszej płycie ja w ogóle traktowałem od samego początku Lunamę jako też taką platformę do współpracy z różnymi artystami. Przy pierwszej płycie bardziej to wyglądało od strony wizualnej, że z różnymi, nie wiem, ludźmi ze świata filmu robiliśmy ciekawe rzeczy.
0: Kilku producentów.
1: Producenci, którzy robili różne utwory na płycie. Ja trochę chciałem, żeby ta płyta nie była spójna przez to, żeby ona strzelała w różny sposób stylami, ale jakoś ta moja muza niestety spaja. Prawda? Bo ja ją piszę, producenci ją przerabiają w różny sposób, choć nie wiem, jakby próbowali, to i tak niestety gdzieś tam jest to spójne. Mi się wydaje, że podobnie będzie tutaj.
2: No dobrze, to sprawdźmy zatem, jak brzmi przedsmak nowego albumu Lunamę. W tym momencie Elektrolit przed nami, gościnnie Jakub Jan Bryndal.

0: rytmicznie w studiu uderzamy w stolik. Luna May, Jakub Jan Bryndal, Elektrolit. Ten utwór za nami.
1: Ale zarapowałeś.
0: Nieumyślnie. Z nami jest Maciej Kądziela, mózg projektu Luna May, jak ustaliliśmy.
2: Ojciec dyrektor.
0: Ojciec dyrektor, lepsze określenie. Dobra, początek, skupmy się na początku. Ja tam słyszałem w ogóle, jakbym otrzymał tylko te pierwsze kilka sekund, bym pomyślał, że to jest The Comet is Coming w ogóle.
2: No kurde.
0: A to
1: taki popowy zespół? Podoba ci się takie skojarzenie?
2: Powiem tak, podoba mi się, bo chcę poniekąd tak jakby przestać kojarzyć się z jazzem stricte. Pomysł jest, żeby... Wiecie, ten jazz zawsze będzie fundamentem, nie? Ja jestem saksofonistą z wykształcenia, kijem Wisły nie zawrócę.
0: Jakiś termin też musi się przyczepić, jakoś musimy o tym mówić, prawda? A tak, to jest takie wdzięczne, bo do jazzu wrzucisz wszystko.
2: Tak. Do tego jazzu można wrzucać wszystko i z tego jazzu można dużo wyjąć też, prawda? Niemniej, wiecie, no to jest utwór rapowo-hip-hopowy z jakimiś tam jazzowymi elementami. Natomiast ja na studiach miałem taki zespół, który się nazywał Soul Resolution. Pisałem tam numery i był taki gościu, który był pół Norwegiem, pół Amerykaninem i on tam rapował, także jakieś tam korzenie ciekawe, dawien dawno, w sensie ziarno zostało zasiane i czekałem, żeby do tego wrócić, no i tutaj Bryndal mi się nawinął i wróciłem.
1: Wiesz, to w ogóle jest coś, co jakiś czas wraca. Mam na myśli to, że gdy hip-hop zaczął powstawać, no to wiadomo, wyszedł od disco, tak? Ale jednak beatmakerzy, którzy cieli kawałki jazzowe, żeby zrobić z nich beat, w którymś
2: Ważne,
1: momencie...
2: nie musieli coś ciąć, nie?
1: Tak, ale w którymś momencie to się odwróciło i mamy taką tą fazę jazzu, która idzie z Wielkiej Brytanii trochę od jakichś, nie wiem, dobrych 10 lat, która jest właśnie hip-hopowa. W drugą stronę to działa. U nas w Polsce mamy Eaps i Błoto, które bardzo z tego czerpią. Więc...

0: no, mam wrażenie, że to jest taki kierunek, który się co jakiś czas pojawia, co jakiś czas ktoś go próbuje.
1: A ty jesteś w stanie nam wskazać jakieś, nie wiem, bendy, które z zagranicy cię tak inspirują? Bo tu w sumie sam jestem ciekaw, czy ty masz jakieś takie jasne inspiracje?
2: Czy niekoniecznie. W ogóle,
1: czy raczej zupełnie bazujesz też na tym, co sam no, przez te lata wypracowałeś? Bo trzeba przyznać, jest to po prostu charakterystyczne i bardzo twoje.
2: Znaczy jest sporo zespołów, których słucham. Słucham sporo skandynawskiej muzyki, no bo tam mieszkałem wiele lat. Ale tak, żebym bardzo się uczepił czegoś, to niekoniecznie. Tutaj jakiś bicik mi się spodoba, tutaj gdzieś mi się perkusja spodoba, raczej może w ten sposób, ale tak, żeby czerpać garściami i uczepić się czegoś, to niekoniecznie.
3: Myślę, że to jest moment, kiedy ktoś myśli sobie, przeszedł do nas wykładowca z Akademii Muzycznej i on mówi, no tu mi się jakiś bicik spodobał. Tak? To takie, wiesz, niepoważnie to brzmi. Nam się to podoba.
2: Jestem doktorem, wykładowcą Łódzkiej Akademii Muzycznej, ale mam też 36 lat, chłopaki. Jeszcze nie jest, wiecie, jeszcze przyjdzie czas na profesorowanie tutaj.
3: No, jakby ci to powiedzieć, znamy ludzi, którzy są młodsi, a mają większy problem.
2: Żeby powiedzieć im słowo bicik?
3: Żeby tak właśnie powiedzieć to z taką sympatią.
2: Nie wiem, to ich problem.
3: No, widzisz, słusznie. Myślę, że nie ma się co ograniczać dzisiaj już.
2: Czy ja mogę kogoś pozdrowić?
3: No, proszę, oczywiście.
2: Wiecie, kogo ja chcę pozdrowić?
3: Czy zależy kogo jeszcze, ale no...
2: Nie, chciałem pozdrowić całą ekipę z Zajezdni Kultury Pleszew. Mhm. Słyszeliście o tym miejscu?
3: Wiem, że jest i to wszystko.
2: Pleszew to jest miasteczko w Wielkopolskim, województwie wielkopolskim, gdzie się dzieje tyle dobrej muzyki, żebyście nie pomyśleli, że jest taka mała miejscowość, która tak daje radę, robią koncerty i jazzowe, i nie jazzowe. I tam jest sympatyczny dyrektor. Dlaczego ja o tym mówię? Bo Lunamy ma wielu partnerów różnych, i finansowych, i niefinansowych, takie, wiecie, dobre duchy, i przyznam się szczerze, że bez nich ta płyta, na którą ja teraz pracuję, bo tam, wiecie, nagrywam, to jest szaleństwo, nie? W wielu miejscach. To wszystko kosztuje dużo kasy, a dzięki wielu ludziom mi to idzie i dlatego pozdrawiam tutaj Pleszew i Zajezdni Kultury i pana Przemka dyrektora, bo robi dobrą robotę i gdyby nie on po części, to tutaj wiele rzeczy mogłoby się nie wydarzyć, między innymi być może elektrolit.
3: Sprzężenie zwrotne bawi i uczy. My się też dowiadujemy różnych rzeczy, jak widzicie, jak możecie usłyszeć. Także super, to jest tylko dla nas też dobre.
1: Zgadzam się. A jak już tak jesteśmy przy różnych rozważaniach i tematach, to ja chciałbym skupić się na tej liryce i tekście do utworu Elektrolit. Słuchaj, patostreaming, hipokryzja wynikająca z życia na pokaz, czy też szemrane rynki kryptowalutowe.
3: Modny temat ostatnio.
1: Słuchaj, nie tak łatwo chyba znaleźć dobre, bezpieczne miejsce dla siebie w tym świecie cyfrowym, ale też tym analogowym.
2: A ty mnie pytasz, czy ja znalazłem?
1: Nie, tak jestem ciekaw twojego zdania i takich
3: rzucam
2: luźno porozważajmy. Świat jest okrutny. Koszmarny jest teraz. Wiecie, jest tyle jest fałszu. Powiem, wrócę tutaj do bycia wykładowcą troszeczkę, oho, prawda? Bo to jest ciekawe. To są bardzo, bardzo trudne czasy dla jakiejś takiej dydaktyki szkół wyższych. Ja jako, być może kiedyś będę miał profesurę, tak? Na razie nie mam, ale jestem doktorem i próbuję uczyć saksofonu, w ogóle muzyki szeroko pojętej na Akademii Muzycznej, ale internet jest tak zapchany, że człowiek, który chciałby się nauczyć, gubi się w tym całym bałaganie wszystkiego i nie wie, gdzie się złapać. I mimo, że wiecie, ktoś stoi na straży, mówi, zrób to, zrób tamto, to jest tyle tak jakby ludzi, którzy mówią głupoty, a mają miliony wyświetleń, że bardzo łatwo kogoś podważyć, kto faktycznie ma wiedzę. Nie? I to jest duża zmora i problem tego, co się dzieje dookoła.
3: No to myślę, że wtedy lepiej zarzucić sobie elektrolit właśnie.
2: Zarzucić elektrolit, zrezygnować z kryptowalut, pojechać na Rembertów, bo tam mieszkam.
3: No, właśnie ciekawy kawkę. Zestaw.
2: Wypić kawkę. Tak, wiecie co, pochwalę się jeszcze.
3: No to chwalę.
2: A propos tego, jak ja się teraz odnajduję w życiu, 4 miesiące temu mi się syn urodził.
1: Gratuluję.
2: I tak jakby to wszystko dookoła, znaczy nie wszystko, no wiele rzeczy po prostu przestało być ważne, prawda? Bo kiedyś człowiek się rozdrabniał i teraz widzę, na jakie głupoty ja się rozdrabniałem. W ogóle rzeczy, które absolutnie nie mają

0: sensu, a to mi sprecyzowało kilka, sprecyzowało mnie bardzo mocno. I dzięki temu, ale w ogóle wiecie co, jaki ten tekst Bryndala jest na czasie. Ja nie wiem, ile wy panowie macie lat, ale ja mam te 36, nie? I się strasznie z tym utożsamiam, co on napisał.
1: To jest aktualne. To
0: dla
1: jest
0: wszystkich
1: takie
0: chyba, nie?
1: Wzięte tu i teraz i bez żadnych tam, bez żadnego makijażu, tuszu, tylko wyłożone kawa na ławę i mamy to. Tak, też się z tym utożsamiam. Jestem ciut młodszy, ale niewiele. To też się z tym utożsamiam i jak najbardziej ten tekst dociera. A trudno ci to było, przyszło bardzo naturalnie, czy jednak to też jest dla ciebie, był dla ciebie taki trochę trudny etap, żeby nagle odrzucić to, co nieważne i zostawić tylko to, co ważne? Jak to się wydarza?
0: Tak, bo człowiek się uzależnia od głupot, prawda? Głupoty są strasznie uzależniające.
1: Ale teraz ulga jest, prawda?
0: Teraz jest ulga, no bo samo zdanie sobie sprawy z tego, jak człowiek jest uzależniony od telefonu i od przewijania kciukiem prawej ręki tych wszystkich głupot, a jak się tego nie robi, to świat, wiecie, biegnie dalej i nic mu się nie dzieje, a ja po prostu nie uczestniczę, staram się nie uczestniczyć w tym, tak jak to robiłem wcześniej i wiecie, żyję. Oddycham.
1: My polecamy tradycyjne, bardziej starsze źródła odbioru mediów, na przykład radio, na przykład Czwórkę, w której możecie usłyszeć zespół Luname. Maciej Kądziela.
0: Luname, ojca dyrektora Macieja.
1: Maciej Kądziela, wielkie dzięki za rozmowę. Czekamy na kolejne single i współpracę.

0: pewnictwie z poprzedniego roku. Nieustanne zmiany tempa, żywa dynamika, to trzeba przyznać, że wychodzi chłopakom bardzo naturalnie. Ciekawy zabieg z tymi wstawkami z rozmowy telefonicznej w tym utworze. To był Opoczyński Pepe. I kim jest ten Opoczyński Pepe? Mnie się wydaje, patrząc na okładkę, wsłuchując się w tekst, że to generalnie melancholik, nałogowy piroman, to na pewno, o złamanym sercu, który ostatecznie ma duże problemy ze znalezieniem swojego miejsca na świecie. Ale chyba budzi jakąś taką wewnętrzną sympatię.
1: Ja nie wiem, czy budzi moją sympatię. Nie? Wiem, że był to dziki utwór. To na pewno.
0: No do tego szajs nas przyzwyczaił.
1: Nie chcę bajkopisarstwa uprawiać. Słyszałem kawałek i sobie tak myślę, no chłopaki, bawiliście się nieźle, pisząc go. Ale to dobrze, to dobrze. To jest audycja Sprzężenie Zwrotne.
0: Jeszcze przypominam sobie anegdotę z Szymonem, basistą szajsu, kiedy opowiadał o tym, że granie muzyki jest bardzo proste. Wszystko polega na tym, żeby grać konkretne dźwięki w odpowiednim tempie.
1: No, równo. Tak.
0: I cała filozofia.
1: Faktycznie, faktycznie, bardzo łatwe. Konkretne dźwięki w odpowiednim czasie zagrają też Angel Egg, czyli debiutanci z Warszawy. Oni odezwali się do mnie jakiś czas temu z singlem zapowiadającym ich debiutancką epkę. Zapowiedzieli to, sugerując trip-hop, sugerując alt-rock, post-punk, wstawiając takie skojarzenia jak Massive Attack, Radiohead, Cocteau Twins. No tak, powiem tak, że w tym momencie, w 26 roku, podchodzę z lekkim dystansem do takich obietnic, bo często one nie mają pokrycia. Ale tutaj zapowiada się naprawdę nieźle. Słyszałem też demówki następnych utworów i jestem gotów ten kredyt zaufania tutaj dać. Także Blue Light w tym momencie już nam przygrywa, a trzeba też powiedzieć, że niebawem 19 czerwca w dwóch kołach premiera epki tu w Warszawie, a dzisiaj jeszcze grałem w Krakowie, gdyby ktoś akurat był i chciał wpaść.

0: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
0: Po reklamie.

0: Nikap z gościnnym udziałem Kate Tempest to nowość w czwórce, a tymczasem minęła 19.
1: Pogoda.
0: Spoglądam na mapę synoptyczną i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że dosłownie tydzień temu radowałem się tym, że wszędzie 20 parę stopni, 25, 26, pełne słońce, w nocy też ciepło, 17, a tymczasem mamy godzinę 19 i w tym momencie maksymalna temperatura wynosi 18 stopni, minimalna natomiast niespełna 7. W nocy miejscami pojawią się przymrozki, miejscami, a nawet w przeważającej części kraju, można powiedzieć, ponieważ cały pas idzie od wybrzeża aż mniej więcej do Lublina. Także no nie, nie za wesoło się nam zaczyna ten maj jednak. Najbliższe dni nie przyniosą specjalnej poprawy pogody. To dlatego, że gdy spojrzymy na temperatury, to też będzie cały czas w nocy od powiedzmy 0 do 3 stopni na plusie. Natomiast jeśli chodzi o dnie, no to wtedy będzie od godziny porannych powiedzmy będzie do 10 do 16 stopni.
1: Autopromocja.
2: Kluboteka to sobotni przewodnik po najświeższych brzmieniach stanecznej elektroniki. Przez 2 godziny prezentuje wyłącznie nowości płytowe. Usłyszysz tu selekcję house, elektro i disco. A także premierowe remiksy, edity oraz miksy. Na dawkę wszystkiego co nowe w muzyce tanecznej zapraszam każdą sobotę o 20:00. Norbert Bożyn, DJ Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: jest audycja Sprzężenie Zwrotne. Sprzężenie Zwrotne.
1: A w niej jesteśmy z wami cały czas w tym samym składzie.
2: Michał Daniluk
1: i Adam Smolarek. A za nami tym razem znowu kawałek z Irlandii i znowu nie ode mnie, tak jak w sumie pod koniec poprzedniej godziny.
2: Tak, Irlandia rządzi nie tylko dzisiaj, ale szczerze od pewnie roku, od pół roku jesteśmy zafascynowani tym kierunkiem i jak dużo ciekawej muzyki pochodzi stamtąd. Tym razem postawiłem na grupę Crying Loser, a dokładniej na utwór Them Jobs z wydawnictwa The Ick. Na tej płycie irlandzka grupa próbuje dotrzeć do tych wszystkich osób, które wpatrują się w sufit nocą i obsesyjnie rozpamiętują stracone okazje w życiu. Ja dostrzegam tutaj dużą analogię z przesłaniem towarzyszącym muzyce grunge'owej. O niej w sumie rozmawialiśmy tydzień temu dokładnie, wspominając Wielką Czwórkę. Zachęcamy was, żeby sprawdzić to, co mieliśmy do powiedzenia i muzykę, którą prezentowaliśmy, bo jest ona ważna i przełomowa. Nawet dzisiaj tylko jestem jeszcze bardziej umocniony i pewny tego, jak wielką rolę ona odegrała w historii muzyki rozrywkowej.
1: Zapraszamy serdecznie, to dlatego chociażby, że w sumie obaj lubimy tę muzykę z różnych stron, z różnych względów, ale myślę, że mogę w naszym imieniu tak powiedzieć po tym, co w ubiegłym tygodniu tutaj mówiliśmy. A teraz czas na naszych drugich gości, a w zasadzie drugie gościnie. To dlatego, że The New Eves, zapowiadane już za moment w Radiowej Czwórce, spotkałem się z nimi w Warszawie kilka tygodni temu, gdy grały w Progresji Support przed Kim Gordon. Był to jeden z dwóch polskich koncertów tych artystek i no co, dostałem zaproszenie i pomyślałem, kurde, no pewnie, że chcę przyjść, pewnie, że chcę pogadać. To jest świetna płyta. A zatem w tym momencie z tej właśnie płyty The New Eves, The New Eve. The New

Za nami piosenka otwierająca album dzisiejszych gościń Sprzężenia Zwrotnego w Radiowej Czwórce, czyli utwór The New Eve. A teraz no, przejdźmy już chyba do nagrania, bo nie ma co przedłużać. W rolę dziewczyn wejdzie Alicja Michalska, no a ja zdomingowałem oczywiście sam siebie.

0: Hello.
1: Cześć.
2: Hello.
3: Hi.
4: Hey, I'm
5: hey. Kate, jestem Kate i gram na basie.
6: Jestem Ella i gram na perkusji.
7: Nina, gram na wiolonczeli.
0: I wszystkie śpiewacie.
8: Tym razem gracie w Warszawie, spotykamy się właśnie tutaj, natomiast wczoraj grałyście we Wrocławiu. Jak poszło?
5: Było wspaniale. Tak, od dawna chciałyśmy zagrać w Polsce i było super. Tak, wszyscy są tu mili, po prostu panuje tu miła atmosfera i czujemy się naprawdę wspierane. Kate, wczoraj wyszłaś na miasto. Tak, po koncercie pobawiłam się w turystkę, poszłam do baru i kupiłam ogórki kiszone i wódkę. Dziewczyny poszły spać, ale ja pomyślałam sobie, potrzebuję ogórków kiszonych, nie mogę spać bez ogórków kiszonych.
8: No wiesz, to Polska, kiszonki znajdziesz u nas bez problemu. A dlaczego właściwie chciałyście zagrać w Polsce? Bo większość europejskich tras koncertowych nas omija. Na przykład, żeby zobaczyć Rosalię kilka tygodni temu, musiałem pojechać do Zurychu. Wielu innych artystów alternatywnych też tutaj nie gra, także dlaczego właściwie chciałyście tu zagrać? To zaskakujące i nie jestem do tego przyzwyczajony.
5: Fakt. Zastanawiałyśmy się nad tym, bo taka normalna trasa, którą obierają zespoły, obejmuje na przykład Holandię, obejmuje Francję, wiesz, Europę Zachodnią. Ale nas bardziej ekscytuje wyjazd na wschód. Tak, i chcemy zawędrować jeszcze dalej. Jest wiele miejsc, do których naprawdę chciałybyśmy pojechać, a których wcześniej nie miałyśmy okazji zobaczyć. Więc naturalnie, wszystkie tak czy inaczej chciałyśmy przyjechać do Polski i to dla nas niesamowite, że możemy tu być i grać naszą muzykę. I naprawdę mamy nadzieję, że uda nam się odwiedzić w ten sposób jeszcze wiele miejsc. Tak, to bardzo ekscytujące.
8: Macie też dobre towarzystwo, ona właśnie tam gra. I jestem ciekaw, czy publiczność zawsze jest tak otwarta jak dziś? Ludzie chętnie bili wam brawo, ktoś zrobił dla was transparent. A dwa lata temu, kiedy widziałem Kim Gordon i Lambrini Girls w Pradze, no cóż, byłem zaskoczony, no bo wiecie. Idzie się na koncert takiej artystki jak Kim Gordon i ona jest legendą muzyki, legendą punku. I potem słyszycie, jak ktoś mówi, o mój Boże, te dziewczyny są takie agresywne, są takie dziwne. A ja myślę, to po co właściwie tu przyjechałeś? Co tu robisz?
5: Ludzie rzeczywiście myślą, że jesteśmy dziwne. Ale nie, publiczność zawsze jest dla nas bardzo dobra.

0: Wiesz, mamy wielkie szczęście. I każdego wieczoru ludzie podchodzili do nas, rozmawiali z nami i mówili takie miłe rzeczy i za każdym razem było wspaniale. Serio, wspaniale to słyszeć. Myślę, że po prostu staramy się być otwarte i mamy nadzieję, że to sprawi, że inni ludzie też będą na nas otwarci.
1: Szczerze mówiąc, przyszedłem tutaj głównie ze względu na was, a nie ze względu na Kim Gordon. Może dlatego, że widziałem ją już dwa razy, ale też przede wszystkim dlatego, że naprawdę podoba mi się wasz album, a nie jestem tego pewien co do nowych utworów Kim Gordon. Natomiast każdy ma swoje zdanie. A co do waszej muzyki, granie tak surowych brzmień to fajne uczucie?
0: Tak, to znaczy... Nie wiem, takie po prostu jesteśmy.
1: Chodzi mi o to, czy to satysfakcjonujące, bo można grać skomplikowane partie na gitarze, na perkusji, ale w waszym przypadku tak naprawdę nie jest to zbyt skomplikowane, a jednocześnie wygląda na świetną zabawę.
0: To bardzo przyjemne i bardzo intuicyjne. To pochodzi z miejsca, którego nie potrafimy do końca wyjaśnić, ale to świetne uczucie. To też pozwala się wyżyć, bo wychodzisz na scenę, wyrzucasz z siebie to wszystko, a potem nagle się wyłączasz i jesteś po prostu oszołomiony. Nie masz pojęcia, co się dzieje. Myślałam o tym ostatnio i wygląda na to, że nie lubimy za bardzo różnych sztuczek i takich tam. Nie popisujemy się w ten sposób, po prostu idziemy na żywioł. I to jest dobre.
1: Kate, grasz na basie, slapując struny. I kiedy widzę, jak Ella gra na perkusji, no to to również jest surowe. Moje skojarzenie to Meg White. Ona też nie grała na perkusji przed The White Stripes, więc może to dlatego? Kiedy słucham waszej muzyki, słyszę wpływy z lat 60., z lat 70., wpływy folku, psychodeli, punku oczywiście. A kilka lat temu, gdybyśmy mieli słuchać czegokolwiek, co pochodzi z Wielkiej Brytanii, no to raczej usłyszelibyśmy coś związanego, no nie wiem, z Joy Division, ze sceną Crankwave. Tak brzmiała scena Windmill kilka lat temu, a teraz widzę zmianę. Widzę was, widzę The Last Dinner Party, nowy album Wolf Alice, jest tego sporo, Dove Alice, Geese oczywiście. Widzicie jakąś zmianę? Dlaczego inspirujecie się właśnie tą muzyką?
0: Nie wiem, ty patrzysz na to z zewnątrz, a my tego nie mamy, więc tak naprawdę nie możemy w ten sam sposób zobaczyć, co się dzieje, rozumiesz? Nie myślałam o tym. Tak naprawdę nie pasujemy do jednej konkretnej sceny. Szczerze mówiąc, ludzie nie wiedzą dokładnie, gdzie nas umieścić, co jest dla nas miłe, bo oznacza to, że możemy grać z wieloma różnymi zespołami i bawić się gatunkami. To sprawia też, że nie czujemy się głosem żadnej sceny czy brzmienia. Tak naprawdę nie mogę ci powiedzieć, czy coś się dzieje, bo sama nawet nie wiem, co robimy. Żadna z nas tak naprawdę nie wie, co się dzieje.
1: Ja po prostu widzę ruch. Nie musicie się z tym identyfikować. Drake Ling też mówili, że nie są częścią żadnej sceny. Natomiast faktem jest, że zespoły, które grały na Wyspach między powiedzmy 2018 a 2022 rokiem, najprawdopodobniej inspirowały się brzmieniem Crankwave. Teraz przesunęło się to w stronę folku z wykorzystaniem na przykład fortepianu, wiolonczeli, skrzypiec, a kilka lat temu tak nie było.
0: Zawsze jest gdzieś ktoś, kto tworzy jakiś rodzaj muzyki, ale myślę, że to, co dokładnie się wybija, jest w pewnym sensie determinowane przez siły zewnętrzne. To nie jest tak, że decydujemy, że będziemy teraz tworzyć muzykę folkową i punkową, bo to jest modne. To faktycznie trochę tak, że ludzie po prostu robią to, co chcą, a co z tego staje się popularne, jest już w pewnym sensie determinowane przez jakiś zewnętrzny czynnik. Moje jedyne przemyślenie jest takie, że muzyka powstaje, ponieważ społeczeństwo wygląda dziś w określony sposób. I w reakcji na to wyrasta potem punk, bo widzisz, co teraz dzieje się na świecie. Coś ewidentnie się dzieje i reagujemy na to, więc to bardziej taki wpływ niż, och, lubimy ten zespół.

0: Wszyscy artyści reagują na świat, w którym żyjemy, więc myślę, że to rezonuje ze wszystkim, co się dzieje.
1: Jasne. No wiecie, jako dziennikarz muzyczny staram się to syntetyzować i to może być nietrafne. To zresztą zawsze jest błąd, kiedy rozmawia się z artystami. Wszyscy mówią coś w stylu, nie jesteśmy punkiem, nie jesteśmy postpunkiem. Także może faktycznie to jest niepotrzebne.
0: Nie, potrzebujemy ludzi, którzy powiedzą nam, co robimy. I to naturalne, że jako ludzie szukamy powtarzających się wzorców. Robimy to cały czas, ze wszystkim. Zwyczajnie interesujemy się, dlaczego coś się dzieje i jakie są różne rzeczy. Trudno po prostu dostrzec, jeśli chodzi ogólnie o scenę muzyczną, ponieważ patrzymy na nią z naszej perspektywy, ze środka, więc widzimy to zupełnie inaczej niż ty.
1: Jasne. I to było z artystycznego punktu widzenia, a teraz powiedzmy bardziej biznesowo. Jak to jest być elementem sceny DIY w Wielkiej Brytanii? No bo tutaj, no cóż, nie mogę mówić za moich kolegów z Poznania, z Wrocławia czy z jakiegokolwiek innego miasta, ale tutaj małe lokale mają tendencję do zamykania się i mieliśmy zresztą jeden niedaleko stąd. Problemem nie były pieniądze, tylko plan zagospodarowania i rada dzielnicy. Wiele osób zwraca uwagę na to, że ceny utrzymania rosną, no i też szczerze mówiąc, teraz trudniej jest zorganizować koncert niż kiedykolwiek. Przede wszystkim dlatego, że koncertów po prostu jest dużo, to jedno, ale drugie to to, że są one strasznie drogie.
0: W Wielkiej Brytanii jest teraz dokładnie tak samo. Nawet w Brighton, skąd jesteśmy, trudno znaleźć miejsce, gdzie można sobie pozwolić na próby. To jakieś wariactwo. Ale wydaje mi się, że wiesz, może to tylko wśród naszych przyjaciół, ale ludzie tworzą więcej muzyki niż kiedykolwiek. To reakcja na to, że wszystkie te miejsca znikają i wszystkie te ważne części ich życia zostają im odebrane, a ostatecznie to po prostu napędza powstawanie coraz większej ilości muzyki. Tak, ale w Brighton wszyscy naprawdę się wspierają. Nie mogę mówić za inne miejsca, bo ich nie znam, ale wszyscy się wspierają, pomagają sobie nawzajem. To nie jest kwestia rywalizacji. I tak, to naprawdę miłe, że wszyscy sobie w ten sposób pomagają.
1: Czyli to nadal się zdarza.
0: To się nadal zdarza, nawet jeśli dzieje się tylko w kuchni albo na ulicy.
1: Super. Natomiast w Polsce sieć powiązań jest w 100% oparta na zasadzie zrób to sam, no bo w Polsce nie ma średniego szczebla rynku muzycznego. Są tylko artyści z głównego nurtu albo ci, którzy grają za powiedzmy 10 funtów za bilet i którzy niczego na tym nie zarabiają. Także w Polsce nie ma tego miejsca pośrodku. To zawsze wydaje mi się interesujące, no bo nasze rynki są zupełnie różne.

0: Wcześniej The New Eve, następnie Highwayman, a teraz Astrolabe, czyli kolejny utwór od naszych gości The New Eve, oczywiście w radiowej czwórce. Skończyliśmy na pytaniu o kształt rynku muzycznego na Wyspach Brytyjskich. No i tak o nim mówią właśnie The New Eve.
1: Tak, bo w Wielkiej Brytanii na pewno jest ten środek. Choćby sale koncertowe średniego rozmiaru przynajmniej nadal istnieją. Mam nadzieję, że będzie istnieć również w przyszłości. Tak, miejmy taką nadzieję. Tak, bo nic z tego nie istniałoby bez małych miejsc i lokalnych zespołów z biletami za 5-10 funtów. Więc to zawsze będzie bardzo ważne i każdy powinien tam być i pomagać w jakikolwiek sposób.
2: Mam nadzieję, że wszyscy o tym pamiętają.
1: I pamiętają. Nawet gdy ludzie mają ciężko, to jeśli odbywa się jakiś koncert, to przychodzą. I ludzie płacą 10 funtów, nawet gdy nie mają dużo pieniędzy. I często, gdy patrzysz na wszystkich tych ludzi, którzy postanowili wydać pieniądze, żeby przyjść i cię zobaczyć, mimo że mamy ciężkie czasy, to po prostu daje ci prawdziwą nadzieję i pokazuje, jak wiele muzyka znaczy dla ludzi. I tak naprawdę mam nadzieję, że te mniejsze miejsca zaczną wracać, bo ludzie zawsze będą zainteresowani. Przynajmniej tak to widzę.
2: Ale pytanie brzmi, jak dotrzeć do tych ludzi, zwłaszcza teraz? No bo ja jako dziennikarz wiem, że muszę mieć konto na TikToku, konto na Instagramie, stronę na Facebooku. To nie tylko radio, w którym pracuję, ale jednak o wiele więcej działań. No i muszę to robić ja, ponieważ nie do końca stać mnie na kogoś, kto by to poprowadził. Więc jest wiele rzeczy, którymi trzeba się zajmować poza muzyką.
1: Możemy teraz przeprosić wszystkich, na których wiadomości na Facebooku nigdy nie odpowiedziałyśmy. Jesteśmy naprawdę beznadziejne w korzystaniu z Facebooka, więc przepraszamy wszystkich, którzy kiedykolwiek tam do nas napisali. Oficjalne przeprosiny. Tak, w radiu. Powiedziałyśmy to.
3: Przepraszam.
2: That's good.
4: Wiem, że to trudne.
3: But it's good. I like.
2: A więc jeśli chodzi o promocję, w tym o oprawę wizualną, o to jak wyglądacie, jak się prezentujecie na okładce albumu, w teledyskach, jak występujecie na scenie, to musi być przemyślane. To znaczy, możecie być zespołem indie grającym w koszulkach, ale czy to by się u was sprawdziło? Chciałybyście się tak ubierać?
3: Sometimes we wear t-shirts. Yeah.
1: No cóż, czasami nosimy koszulki. Tak, nie robimy tylko jednej rzeczy. Po prostu wyrażamy to, co czujemy, ale tworzenie całej grafiki i wszystkiego innego jest dla nas bardzo ważne. Uwielbiamy o tym myśleć i robimy to wszystko same. To jest trochę jak przedłużenie muzyki i świata, który tworzymy. I naprawdę fajnie jest go eksplorować. Ale tak, czasami nosimy koszulki. Czasami noszę srebrne spodnie.

0: Ja czasami noszę kalosze. Ale wydaje mi się, że nasz pierwszy album, The New Eve is Rising, ma w sobie pewną estetykę. Tutaj to miało sens. Ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie.
1: Możecie tę estetykę porzucić.
0: No cóż, będzie tak, jak powinno być. Czujemy, że wiemy, jak chcemy, żeby to wyglądało i robimy to w ten sposób.
1: Więc zmienicie się o 180 stopni?
0: Możliwe. Może. Wszystko jest możliwe.
1: To co będzie dalej?
0: No, jest trochę muzyki. Rozmawiamy o zrobieniu albumu o cyborgach. Ale to ściśle tajne plany. Mamy keyboard.
1: Zdradźcie mi wszystko.
0: Mamy tyle pomysłów, że szczerze mówiąc trochę nas to przytłacza. Ale lepiej w tę stronę. Właściwie to nie problem. Problemem jest to, że wszystkie inne rzeczy, które trzeba robić, a które nie polegają na graniu muzyki i robieniu okładek płyt, są trudne. Bo nawet nie uwierzyłbyś, ile maili wysyłamy, a potem nagle przychodzi koniec tygodnia i nagle myślisz, o, mogłybyśmy wejść do studia na 20 minut. Ale to też dlatego, że chcemy wszystko kontrolować. Wiem, że są zespoły, które mówią, nieważne, i pozwalają innym robić wszystko, nawet jeśli coś spieprzą. Ale my nie możemy tego robić, bo musimy mieć wszystko pod kontrolą. Ale tak, pracujemy nad nowymi rzeczami i to jest bardzo ekscytujące.
1: Widziałem nawet waszą hejterkę. Ktoś powiedział, że jesteście zespołem z castingu. Jakbyście nie były grupą, która powstała z prawdziwych prób i prawdziwej relacji, takiej, która ukształtowała się naturalnie, ale takiej, która jednak powstała sztucznie.
0: Czekaj, poznałeś tę osobę?
1: Czytałem komentarze tej osoby pod w zasadzie każdym z postów o was w polskim muzycznym internecie. No i zawsze sobie myślę, dlaczego ona jest taka zmotywowana?
0: Tak, zastanawiam się nad tym. Zastanawiam się, dlaczego ludzie tak bardzo lubią hejtować. To bardzo dziwne. Wydaje mi się, że smutne. Tak, może ona jest smutna. Gdyby ktoś z branży muzycznej miał stworzyć zespół, prawdopodobnie nigdy nie wybrałby nas. Zniechęciłybyśmy wszystkich. Jeśli spędzisz z nami jakieś 5 minut, to albo coś przewrócimy, albo rozlejemy, a na końcu jeszcze się popłaczemy. Nie wiem, to całkiem zabawne, że w ogóle stworzyłyśmy zespół. To w sumie miłe, że ta osoba uważa, że branża nas wybrała.
1: A jak sobie z tym radzicie? Bo to musi iść w parze ze wzrostem popularności, prawda? Tacy ludzie się pojawią.
0: To znaczy, trochę mi się to podoba, bo jeśli wszyscy ciągle mówią miłe rzeczy, to im nie wierzę. Bo mam wrażenie, że ludzie są dla mnie uprzejmi czy coś. Prawdziwe emocje są potrzebne. To prawda. Nie spotkało nas nic bardziej nieprzyjemnego z tego, co wiem. Czasami czytamy komentarze pod naszą muzyką na YouTubie i się z nich śmiejemy, bo niektóre z nich są naprawdę zabawne, a ludzie piszą naprawdę dziwne rzeczy. To po prostu wynika z tego, że wystawiasz się na próbę i to jest zwyczajnie część procesu. Czasami ludzie mówią różne rzeczy, a ja po prostu myślę, okej, w porządku. Przecież ja też nie lubię wszystkiego. A jeśli są ludzie, których aż tak ponoszą emocje, to jest ich problem. I może gdzieś tam w głębi jednak im się to podoba, w jakiś sposób, skoro aż tak ich to rusza.
1: Okej, to zdrowy sposób radzenia sobie z tym. Szczerze mówiąc, zazdroszczę wam, bo wiecie, gdy ktoś krytykuje mój wywiad, myślę sobie, nie, proszę, nie mów, nie pisz.
0: To jest, nie wiem, to nie jest takie łatwe, ale trzeba po prostu nauczyć się pozwolić sobie na wrażliwość, ale jednocześnie mieć jakąś skorupę. I nie jest tak, że wszystkie jesteśmy super silnymi ludźmi zen, ale jest to po prostu część pracy i tego nie zmienimy. Denerwujemy się jednak, kiedy czujemy się niezrozumiane w wywiadach albo kiedy nas źle cytują.
2: Is that a warning? Yeah, exactly. You know.

0: The New Eves w radiowej czwórce. Rivers Run Red to jest ten kawałek, który właśnie za nami, przedostatni na dzisiaj, to dlatego, że nieubłaganie zbliżamy się do końca sprzężenia zwrotnego, ale jeszcze z nami kilka minut z zespołem The New Eves. I skończyliśmy na takiej kwestii, powiedzmy, trochę delikatnej, trochę drażliwej, czyli na niezrozumieniu w wywiadach. Jak słyszeliście, nie jest jednak tak groźnie, jak mogłoby się wydawać, a to dlatego, że śmialiśmy się oczywiście z tego. Także zapytałem, jaki mają przykład takiego niezrozumienia? Czy mogą mi coś powiedzieć? Posłuchajmy.
1: Często ludzie piszą artykuły, cytując poprzednie artykuły i nie podając źródeł, tylko tworząc własną narrację, do której potem dodają nasze odpowiedzi z poprzednich lat. To po prostu oznacza, że wszystko, cała narracja jest całkowicie kontrolowana przez nich. Nigdy nas nie spotkali i często tworzą fałszywy obraz. I myślę, że to coś, co zdarza się każdemu artyście. To normalne, ale na początku trudno było się do tego przyzwyczaić, bo bycie niezrozumianą w przestrzeni publicznej jest naprawdę ciężkie. Pomyślałyśmy sobie, dlaczego ludzie po prostu nie cytują swoich źródeł jak czasopisma naukowe. Ale z drugiej strony to jedna z tych rzeczy, które po prostu trzeba odpuścić. Wspaniale jest być dostrzeganym przez prasę, to nam bardzo pomogło, ale wiesz, nie da się wszystkiego naprawić. Bo to jedno, gdy ktoś słyszy muzykę, którą tworzymy i potem mu się nie podoba. A co innego, gdy ktoś twierdzi, że powiedziałeś coś, z czym w ogóle się nie

0: Zgadzasz. I nie wydaje ci się, że w ogóle to powiedziałeś. A potem ludzie się na ciebie wściekają, bo niby powiedziałeś coś, czego tak naprawdę nigdy nie powiedziałeś. To jest o wiele trudniejsze do zniesienia. Bo gdybym powiedziała coś, co komuś się nie spodobało, to w porządku. Ale chcę, żeby to było coś, co naprawdę myślę. Ale nie masz nad tym żadnej kontroli. Nie wiem. Ludzie czasami decydują za ciebie, kim jesteś i po prostu to upubliczniają. I to jest zwyczajnie trudne. Widzę to bardzo często. No wiesz, tworzysz muzykę, a muzyka w pewnym sensie mówi o tym, co robisz, ale nagle przez to, jak działa kultura i media społecznościowe, musisz być świetnym mówcą publicznym i uprawiać wszystkie możliwe sposoby interakcji z ludźmi poza muzyką i być w tym niesamowitym. A to jest ogromna presja. I to jest szczególnie trudne, jeśli jesteś osobą nieśmiałą. Jeśli trudno ci nawet porozmawiać z kimś w supermarkecie, to trudno ci będzie mówić w ogólnokrajowej gazecie. No cóż, to po prostu coś, przez co każdy przychodzi i czego powoli się uczy.
1: No tak, myślę, że tak. Ale jeszcze jedno, skoro już o tym mowa, jesteście takie przyziemne, zwyczajne. Ale wrażenie, jakie ludzie mogą odnieść po waszej muzyce, jest trochę inne, jak sądzę. Właśnie o tym mówiliśmy wcześniej. O stylu muzyki i o tym, że jest w jakiś sposób rytualna, mistyczna. Ten chór, te instrumenty. Tutaj nie ma też zbyt wielu schematów typu zwrotka, refren. No i też znowu mam przykład. Czytałem książkę o Kate Bush i z niej wynikało, że ludzie zawsze myśleli, że ona jest taką mistyczną istotą, którą jako osoba prywatna kompletnie nie była, bo była właśnie bardzo przyziemna. Czy to się zdarza, że ludzie przychodzą i pytają, no wiecie, o filozofię na przykład?
0: O tak, tak, tak. Tak, to jeden z naszych największych problemów. Myślę, że czasami, kiedy ludzie z nami rozmawiają, być może trochę o nas poczytali i zadają nam pytania o całą filozofię, mitologię, religię i świat. A czasami jest naprawdę za wcześnie rano. Ale jesteśmy bardzo zainteresowane tymi rzeczami i korzystamy z nich. Ale tak, ludzie często mówią, że jesteśmy eteryczne. Co jeszcze? Jak to szło? Fantazyjne. Są takie etykietki, które funkcjonują przy opisywaniu muzyki, ale potem ktoś korzysta z nich w naszym przypadku, a my myślimy, stary, bo w ogóle nie o to chodzi. Myślę, że po prostu wiele osób myśli, że jesteśmy naprawdę poważnymi ludźmi, bo muzyka wydaje się dość poważna. I tak jest. Na pierwszym albumie poruszamy pewne istotne tematy. I kiedy w rozmowie nie jesteśmy super poważne, ludzie mówią, wow, to do was nie pasuje, to nie ma sensu. Więc wiesz, potem już po prostu gadamy o mitologii i jest okej. I potem zaczynasz się czuć, jakbyś faktycznie był taką osobą i opowiadasz w ten sposób, bo wszyscy ciągle zadają ci takie pytania. Ale to ciekawe, bo wygląda na to, że to właśnie ludzie wyczuwają w naszej muzyce. W sumie powinni pisać o tym eseje, byłoby naprawdę interesujące, bo mają ciekawe poglądy na różne rzeczy, ale my nie mamy odpowiedzi na nic. Po prostu myślimy o różnych rzeczach, gramy muzykę i to właśnie z tego wyszło. A tak naprawdę nic nie wiemy. Nie, wiemy, wiemy.
1: Jako osoba, która dużo mówi o muzyce, staram się szukać tropów i nawiązań. No i już to słyszałyście. Zapytałem was o muzykę lat 60. No i odniosłem wrażenie, że gracie surowo. W tym momencie robię to już odruchowo.
0: Tak, ale to właśnie musisz robić jako dziennikarz. Wiesz, do pewnego stopnia to akceptujemy, ale czasami ludzie przeginają i łatwo jest im powiedzieć, o, one wyglądają tak i robią siak, więc zaliczę je do jakiegoś tam nurtu. I nie podejmują żadnej własnej refleksji. Ale czasami jednak mają tę chęć, doświadczają czegoś i to jest w porządku. Rozumiemy obie strony. Myślę, że często, gdy zadawane są nam dość obszerne pytania o nasz pogląd na świat, mówimy, właściwie po prostu posłuchaj albumu, posłuchaj chociaż pierwszej piosenki na płycie, bo wszystko, o czym myślałyśmy i co czułyśmy, tam jest.

0: I coś, co jest dla nas naprawdę niesamowite, to słuchanie reakcji ludzi, ponieważ istnieje tak wiele interpretacji i wiele osób odczuwa bardzo silne emocje. I to zresztą jest dla nas najlepsze, po prostu usłyszeć, co myślą inni, bo w pewnym sensie już coś powiedziałyśmy. Tak, nie miałam tak serio na myśli, że nic nie wiemy. Chodziło mi o to, że nie wiemy, jak to ująć. A kiedy próbujesz wyrazić coś w krótkim tekście piosenki, kończysz mówiąc rzeczy, które nie do końca masz na myśli, bo próbujesz wymyślić, jak to ująć i tracisz sens. Poza tym jesteśmy po prostu czterema różnymi osobami. Więc kiedy ludzie pytają nas o naszą opinię na ten czy tamten temat i chcą, żebyśmy rozmawiali o naszych doświadczeniach z mitologią, religią czy czymkolwiek innym, nie możemy odpowiedzieć jako jedna osoba. Ale sposób, w jaki wspólnie odpowiedziałyśmy wszystkie razem, tkwi w muzyce i każda z nas podchodziła do tego z innej perspektywy.
1: Ale czasami zespoły mają jednak jakieś poglądy. Spróbujcie posłuchać Nikab i zapytajcie ich o cokolwiek. Prawdopodobnie będą mieli jakąś opinię. Także ostatnie pytanie. Kim jest The New Eve?
0: No i proszę, mamy to.
1: Nie, tak naprawdę o to nie pytam, spokojnie. Właściwie to myślę, że skończyliśmy, bo jeśli nie, to będziemy rozmawiać jeszcze przez godzinę.
0: Tak, naprawdę miło się z tobą rozmawiało. To dobrze, że można zapomnieć, że jest się na wywiadzie i po prostu gadać. To bardzo dobry znak.
1: Ach, nie martwcie się. Teraz muszę tylko to przetłumaczyć, no i wywrócić wasze słowa do góry nogami.
0: Tak, powiedz wszystkim, że kochamy mitologię.
1: Bardzo dziękuję za wywiad.
2: Dziękuję bardzo Alicji Michalskiej za przeczytanie tłumaczenia rozmowy z The New Eves. Miejscami pokracznego, ale starałem się. A The New Eves zakończymy też dzisiejsze wydanie Sprzężenia Zwrotnego.
3: Oj, wyszło bardzo dobrze. Za tydzień myślę, że wyjdzie nam jeszcze lepiej, bo będziemy mogli prowadzić audycję z waszą pomocą. Audycja specjalna, a to wszystko przez Noc Muzeów w Radiowej Czwórce i ogólnie w Polskim Radiu. Zapraszamy was, bo będzie można tutaj przyjść, zobaczyć, jak wygląda radio, zobaczyć naszą pracę z tej drugiej strony. Dla was trochę mniej znanej, my chętnie o tym wam opowiemy.
2: Zapraszamy. Warszawa, ale ja nie Poległości 77/85, godzina 19, 16 maja. A dzisiaj byliśmy z wami w składzie.
3: Michał Daniluk
2: i Adam Smolarek, a realizował nas Paweł Worobiej. Na koniec The New Eves i Red Brick.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
0: Po reklamie.
4: Have you ever had a dream?

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Dziś w nocy temperatura minimalna od 1 stopnia na północy, około 3 stopnie będą w centrum, do 8 stopni na południowym wschodzie. Tam będzie najcieplej, a chłodniej miejscami na Kaszubach. Tam może wystąpić temperatura minusowa, minus 1 stopień. Miejscami na północy, zachodzie oraz w centrum spadek temperatury przy gruncie od minus 4 do minus 1 stopnia. To nie wygląda mi na ciepłą wiosnę. No ale liczę na to, że niebawem wszystko się zmieni.
1: Autopromocja.
2: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w Twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Kluboteka.
1: Mówi się o nim szwedzki książę disco. To Storken, który połączył producenckie siły razem z Farfetchedem w utworze Buffy Disco, nagraniem wydanym przez niemiecką wytwórnię Exploited. Utwór nawiązuje do Italo Disco, a do tego dostajemy świetny remix od Irlandczyka Crystal Clear. Oryginalna wersja, ta właśnie, którą zacząłem dzisiejszą klubotekę, jest już dostępna, natomiast remix trafi do streamingu 29 maja, a do sprzedaży cyfrowej 12 czerwca. Remix zaprezentuje za tydzień. A teraz francuski producent i DJ Juksek, jeden z moich ulubionych producentów na scenie disco, który wziął na warsztat utwór Nothing is Forever z albumu Velvet Seas holenderskiej grupy Kraken Smack i nadał mu zdecydowanie parkietowy charakter. Oryginalna wersja, tu z gościnnym udziałem multiinstrumentalisty Costa G, kojarzona jest z lekko sennym kalifornijskim klimatem, ale tu w rękach Jukseka zmieniła się w doskonały klubowy utwór. W pierwszej godzinie kluboteki słuchamy samych nowości płytowych, jak zawsze zresztą, a ja nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert.

Czy jest ich dwóch, czy może więcej? Tego nie wie nikt. Clapton ukrywa się pod maską. Artysta powraca z nowym singlem Wanderlust, tak nazywa się to nagranie, wydanym nakładem jego własnej wytwórni Golden Recordings. Tu dostaliśmy kilka remiksów. Przed chwilą zagrałem remiks, który stworzył Hiszpan Crusi. Drugi remiks przygotował Francuz NTO. A teraz Marco Faraone i Ejeka w doskonałym nagraniu z pogranicza house'u i techno. Nagraniu zatytułowanym Experience.

Bruno Furlan to jeden z najbardziej kreatywnych producentów z Brazylii. Artysta z São Paulo znany jest z tego, że potrafi połączyć surowość tech house'u z niespodziewanymi, niemal funkowymi detalami. I to właśnie było słychać w tym nagraniu, zatytułowanym Show Your Moves. Płyta ukazała się nakładem wytwórni Hellbent Records. Ta wytwórnia należy do Clooney'ego. A teraz moje ulubione nagranie, absolutny hit, dla mnie przynajmniej. I mam nadzieję, że jest to zapowiedź powrotu klimatów electroclash, gatunku popularnego na początku tego wieku. To nowa propozycja z nowojorskiej wytwórni DFA, wytwórni należącej do LCD Sound System. Grupa nazywa się Fondido, a nagranie Get a Grip, ale tu największe brawa należą się remikserom brytyjskiej i uwielbianej przeze mnie formacji Make a Dance.

Producent z Belfastu Jordan Nocturne otwiera lato tego roku serią singli wydanych nakładem własnej wytwórni Nocturne. Nagranie, które przed chwilą zagrałem, nazywało się Drip. To rejwowy numer, w którym nowojorski house miesza się z belgijskimi brzmieniami lat 90. i trochę i lekko psychodelicznym Italo. Cała seria to hołd, jak mówi sam artysta, dla dwóch dekad działania artysty w kulturze klubowej. Od Belfastu po występy w Panorama Bar czy Fabric. A teraz nagranie z wytwórni Disco Mind. Acid Bass, tak nazywa się ten utwór z czteronagraniowej epki, bardzo dobrej epki, skomponowanej przez Leslie Lello i Paula Oldera.

Amsterdam według mnie jest obecnie światową stolicą muzyki house. Tam działa m.in. projekt Dumb Swindle, jeden z moich ulubionych house'owych projektów. Nagranie, które zagrałem przed chwilą, amsterdamski duet stworzył z grupą 95 North. Płyta nazywała się Find a Way to Believe. A teraz utwór, który swoim hipnotycznym groove'em przypomina mi klasyk z roku 89. French Kiss, Lil Louisa. To Blondish i single In the Jungle.

0: Reklama.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak nie kocha pranek. Aj, po co za złotówkę kupiło bazanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
2: W nocy mogą wystąpić przelotne opady deszczu, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju, a także, zwłaszcza w rejonach podgórskich, może pojawić się śnieg. Na północy i we wschodniej połowie kraju możliwe burze, a temperatura minimalna wyniesie 0 stopni na północnym wschodzie, 3 stopnie będą w centrum, a 6-7 stopni na południu kraju.
1: Autopromocja.
3: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze. Mówią na mnie duże P i od zawsze gram wam w czwórce to, co chcę. Dlatego też w niedzielę w mojej porannej rezydencji zaprezentuję wam piosenki i inne dźwięki, które akurat wpadły mi w ucho i do ręki. Bez żadnych stylistycznych ram czy ograniczeń. Zaczynamy o 10:00, kończymy w samo południe. Do usłyszenia!
1: Autopromocja.

drugiej godzinie Kluboteki zapraszam na miks. W pierwszej godzinie zaprezentowałem bardzo ciekawy remix, który ten artysta stworzył dla Claptona. Artysta nazywa się Cruzy i jest, można tak powiedzieć, na fali wznoszącej. Jego pełne energii produkcje trafiły m.in. do katalogów tak prestiżowych wytwórni jak Tool Room, Saved czy Nothing Else Matters. Miks został nagrany na żywo w ramach projektu Grey Area, którego celem jest budowanie społeczności fanów muzyki house w Ameryce Północnej. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bear. Zapraszam na drugą godzinę Kluboteki. Słuchamy miksu, który nagrał Hiszpan Cruzy.

A już teraz Krusi, artysta, który w ostatnich 2 latach stał się jednym z najgorętszych nazwisk na hiszpańskiej scenie elektronicznej. Krusi. Warto sprawdzić jego produkcje, które wydawał w takich wytwórniach jak Tool Room, Marka Knighta czy Nothing Else Matters danego Howarda. Artysta ma na koncie m.in. remix dla Claptona, który właśnie się ukazał. Słuchamy jego setu nagranego w Stanach Zjednoczonych w ramach imprezy Grey Area.

projektu Grey Area. Po godzinie 22 zapraszam na zeznania świadka klubowego. Dziś moim gościem będzie Kuba Korenberg, współwłaściciel klubu Oczki w Warszawie oraz DJ, i porozmawiamy o scenie klubowej, o tym, jak prowadzić swój własny klub. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Kluboteka. To jest Kluboteka w czwórce.
1: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to

Zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się Was tym zarazić?

0: zeznania świadka klubowego.
1: Dziś moim gościem zeznania świadka klubowego jest Koren Berg, DJ, promotor, współwłaściciel klubu Oczki i dziś chciałbym porozmawiać m.in. na temat tego, jak prowadzić klub, ale chciałbym też porozmawiać o DJ-owaniu, o scenie klubowej w Polsce, bo to temat zawsze gorący. Cześć Kuba.
2: Cześć, witam was serdecznie wszystkich.
1: Słuchaj, mam taką koleżankę, która bardzo chciała mieć klub, sprzedała nawet mieszkanie w bardzo dobrym miejscu w Warszawie, no i na koniec klub, mimo że był to naprawdę bardzo dobry klub, z doskonałym nagłośnieniem, bo sprowadzono gościa z fabryk z Londynu. No ten klub niestety upadł i to była taka przestroga dla nas wszystkich. Kluby? Nie, to nie jest biznes, żeby w ogóle wchodzić w jakiekolwiek prowadzenie klubu, bo to jest ciężki kawałek chleba. No właśnie, jest to ciężki kawałek chleba?
2: Wiesz co, na pewno. Jeżeli chodzi o dzisiejszą taką koniunkturę klubowo-rozrywkową, nie jest to łatwe. Ale tak jak już rozmawiamy o klubie, no to wspomnę o swoim przykładzie, jeżeli chodzi o Oczki, no to my nie do końca jesteśmy tylko i wyłącznie klubem. Jesteśmy też przestrzenią, w której organizujemy koncerty. Jesteśmy też przestrzenią, w której prowadzimy szkołę DJ-ską. Nie są to tylko i wyłącznie imprezy klubowe i nie są to tylko i wyłącznie imprezy elektroniczne. No ale tak, reasumując, jest to ciężki kawałek chleba, bo na pewno zajmuje to mega dużo czasu. I trzeba być bardzo, bardzo skupionym i dużo czytać rynek i patrzeć, co się dzieje. No, trendy się zmieniają bardzo szybko.
1: No właśnie, bo w jej przypadku to było tak, że nagle się okazało, że to nie jest tak fajnie być, jednego dnia jesteś klubowiczem, a potem właścicielem klubu i nagle okazuje się, że to nie jest tak, że to jest jedna wielka impreza, że fajnie, że masz klub, gdzie gra muzyka, bo jest wiele elementów, takie jak logistyka, biurokracja, promocja eventów. No właśnie, co jest w tym wszystkim najtrudniejsze?
2: Ja też zauważyłem jedną zależność, że jeżeli jesteś właścicielem czy współwłaścicielem lokalu, no to o zabawie w swoim lokalu tak naprawdę możesz zapomnieć, bo no nie ma na to czasu, nie? Tak jak powiedziałeś, logistyka, zatrudnianie ludzi w gastronomii, to jest bardzo czasochłonny proces taki, nie? Że ci ludzie no stop rotują, plus dochodzi to, o czym gadaliśmy kiedyś prywatnie, że social media i to wszystko związane z prowadzeniem takiej działalności jest mega ważne, więc nad tym też się trzeba bardzo skupiać. Co jeszcze? Jeszcze masz rzeczy związane z techniką w klubie, która tak jak w naszej działalności, gdzie prowadzimy też działalność koncertową, jest bardzo ważna, bo wszystkie wypełnianie wszystkich riderów, zamiana tych sprzętów, zmiana oświetlenia, zmiana nagłośnienia, to wszystko to są procesy, do których potrzebujesz czasu i ludzi, więc no reasumując, jeżeli chcesz mieć klub, to raczej chodzisz imprezować gdzie indziej, jak masz wolne, nie u siebie, nie?
1: To może cofnijmy się. Jak doszło do tego, że zacząłeś prowadzić klub? Bo dodam jeszcze, że Oczki to jest dawne miejsce, klub medyków.
2: Tak, zgadza się.
1: Popularny w latach 80-tych, 90-tych. Nie jeden lekarz tam się bawił,
2: tak,
1: i szalał.
2: Tak, ogólnie budynek, jeżeli chodzi o budynek klub medyka, no ten budynek skończy zaraz 100 lat, z tego co pamiętam. Więc to jest jeden z najstarszych klubów w Polsce w ogóle. W Warszawie myślę, że najstarszy, jeżeli chodzi o działanie takie stricte klubowe. Ale jak to się zaczęło? No to jest dosyć śmieszna historia, bo ponieważ z moimi wspólnikami prowadzimy też agencję bookingową i poproszono nas 3 lata temu o zorganizowanie juwenaliów warszawskich. I wpadliśmy na świetny pomysł, żeby zrobić te juwenalia w formie nie tylko dla jednej uczelni, tylko zrobić to dla

0: paru uczelni naraz, żeby zrobić z tego mega dużo, duży festiwal studencki. No i szczęście chciało, że w jedną z tych uczelni był Warszawski Uniwersytet Medyczny, do którego przynależy budynek klubu medyka. No i w czasie trwania rozmów na temat juwenaliów padło słowo czy zdanie od któregoś ze studentów, że szkoda, że tacy ludzie jak my nie mogą się zająć takim lokalem, który u nich stoi i jest pusty. No i nam się zaświeciły trochę tam ognie w oczach, bo zawsze chcieliśmy mieć swój lokal. No i poprosiliśmy o jakieś tam szczegóły, że nas zaprowadzili, żeśmy mogli obejrzeć to miejsce, dowiedzieliśmy się, jak to działa. Później się okazało, że zaraz startuje przetarg na wykorzystanie tej przestrzeni do rozrywki. No my się zgłosiliśmy, wygraliśmy dzięki temu, że właśnie mieliśmy dobry program i pomysł na to, jak to odbudować, żeby to nie był zwykły studencki lokal, które niestety teraz się zamykają, a żeby to była taka przestrzeń, gdzie każdy student może się odnaleźć, ale też poza studentami może przyjść fan elektroniki czy fan na koncert swojego artysty.
1: Jak wyglądała adaptacja tego miejsca? Wchodzicie i co tam zastajecie? Gruz? Czy coś było w ogóle?
0: Wiesz co, nie, tak źle nie było, bo ten lokal był użytkowany przed pandemią. Mhm. My go wzięliśmy po pandemii, więc on tak naprawdę stał tylko 3 lata pusty. No ale poza drewnianym parkietem i ścianami z tapetą w kształcie cegły, to tak naprawdę tam nie było nic. Dużą naszą zaletą było naprawdę to, że my jako agencja mieliśmy w swoich szeregach osoby, które znają się stricte na danych elementach prowadzenia działalności klubowej. Czyli mieliśmy człowieka stricte od baru, mieliśmy człowieka, który zajmuje się bookingiem, mieliśmy człowieka, który dobrze ogarnia finanse i kontrakty ze sponsorami plus markami, które wchodzą w takie rzeczy, plus byłem ja, który od zawsze zajmował się sprzedażą audio, czy to audio domowego, czy audio później klubowego, bo bardzo długo byłem przedstawicielem handlowym marki, którą się wiesza w klubach, czy w dużych salach koncertowych, więc to pozwoliło nam od razu w momencie wejścia do tego klubu wykreować sobie obraz, jak to będzie wyglądało i jak to musi wyglądać, żeby to dobrze działało tak naprawdę. No. Ale tak, pierwsze wejście było dosyć szokujące ze względu na to, że nie spodziewaliśmy się, że to jest tak duża przestrzeń, nie? Bo byłeś na oczki, widziałeś, że tam naprawdę jest się gdzie zgubić i nie zdawaliśmy sobie sprawy, że przyjmując to w listopadzie, chcąc otworzyć to w styczniu, że w 2 miesiące nie zdążymy tego zrobić po prostu, no. I dlatego to nasze otwarcie się przedłużyło. Tak naprawdę otworzyliśmy się dopiero po 4 czy 5 miesiącach od momentu odbioru kluczy, nie?
1: Ale teraz macie 2 sale.
0: Tak. Druga sala.
1: Właśnie, czym się różnią?
0: A to już chętnie opowiem, bo ta druga sala mniejsza tak naprawdę jest moją ulubioną salą, bo ja jestem DJ-em, który raczej woli grać w takich małych przestrzeniach, gdzie jest więcej ludzi, niż na dużych scenach z taką... no, otoczką festiwalową, nie? Ale tak, druga sala, którą nazwaliśmy salon, jest taką salą, w której bardziej się skupiamy trochę na undergroundowej muzyce. Wszystko oczywiście oscyluje wokół elektroniki, ale raczej stawiamy tam na mniej znanych artystów lub artystów, którzy są znani, ale prezentują muzykę, która nie jest koniecznie mainstreamowa, nie? Czyli jeżeli na ten przykład na górze mamy dużego mainstreamowego artystę, to na dół staramy się wrzucać inny styl muzyczny i raczej w otoczce takiej tajemniczego undergroundu, nie? Mm-hmm. To jest taki nasz cel do tej sali. A nazwaliśmy ją salon, dlatego że po prostu wygląda jak salon. Czujesz się tam jak w domu. No, ostatnio się ktoś śmiał, jeden ze stałych naszych klubowiczów, że już niedługo będzie buty zostawił przed wejściem, bo wszędzie mamy dywany, półki, regały z książkami, krzesła i tego typu rzeczy. Nie?
1: Ale gdzieś słyszałem, że powiedziałeś, że jest to klub stworzony przez klubowiczów dla klubowiczów.
0: Tak, zgadza się, dlatego że też częścią naszej historii jest to, że każdy z nas, z moich wspólników i ja, pracował kiedyś w innych klubach. Czy będąc menadżerem, czy bookerem, czy osobą odpowiedzialną za management. Ale nam zawsze brakowało jednej rzeczy, że my nie byliśmy u siebie i nie mogliśmy do końca zapraszać wszystkich swoich znajomych i czuć się z nimi jak ryba w wodzie, że tak powiem. No, wiesz, całą esencją klubingu dla mnie, nie wiem czy dla ciebie też, jest to, że czym więcej znajomych, tym czujesz się swobodniej tak naprawdę, nie? A wiadomo, że posiadając klub czy miejsce, w którym organizujesz imprezy, tych znajomych ilość rośnie, nie? No i nagle się okazało, że robimy imprezy na tam 400-500 osób, z czego 400 to są znajomi, nie? Bo wszyscy się czują już u siebie, u nas jak w domu i wyszło tak, że właśnie my jako klubowicze, którzy wcześniej latali po klubach, otworzyliśmy

0: swój klub i teraz wszyscy klubowicze latają do nas, no więc super.
1: Ale dbacie o te swoje community?
0: Tak, tylko że u nas jest jeden, znaczy może nie problem, jest inaczej niż w innych klubach. Mm-hmm. Ze względu na to, że nie zamykamy się stricte na jeden styl muzyczny, to ci ludzie są różni. Mm-hmm. Ale mamy takie community, które wie, że może do nas przyjść na dobry koncert w piątek i dobrą elektronikę w sobotę. Nie są to tylko i wyłącznie ludzie, którzy chodzą na elektronikę, ale są też ludzie, którzy na przykład szukają czegoś nowego. Mówią sobie, chodźcie, dzisiaj pójdziemy na oczki, zobaczymy, bo jest zespół X i okazuje się, że zespół X może się im spodobać i będą chodzić częściej na jego występy, nie tylko już na oczki.
1: No bo są różne sposoby prowadzenia klubu. Można tworzyć swój własny program muzyczny samodzielnie, a można też wpuszczać promotorów zewnętrznych, którzy będą wynajmowali przestrzeń. No właśnie, jaki wy macie ten modus operandi?
0: U nas jest to tak naprawdę pół na pół, bo dużo swoich eventów organizujemy. Ze względu na to, że no, widzimy gdzieś tam szanse w niektórych artystach, i których nie dostrzega inny promotor, albo po prostu zależy nam, żeby kogoś zrobić pod brandem oczki, ale też mamy dużo partnerów, którzy zajmują się tylko i wyłącznie organizacją koncertów czy imprez w zewnętrznych miejscach. Nie? Jest to naprawdę rzesza ludzi, którzy są super specjalistami. No, nie chcę tutaj wymieniać już z marek, bo nie wiem, czy można robić taką reklamę w radiu, ale często dowożą bardzo jakościowe rzeczy, o których my nawet nie pomyślimy jako bookerzy czy organizatorzy tych imprez swoich. Więc to jest super sprawdzona metoda. No i nie ma co ukrywać, że jest to naprawdę bezpieczny model finansowo, nie? Bo jeżeli nie dowierzysz swojej imprezy, bo przestrzelić na przykład z opłatą bookingową, czy nie przyjdzie tyle ludzi, ile uważałeś, że przyjdzie, bo jest jakaś duża konkurencja w danym dniu na rynku, no to promotor, który przejmuje datę, zawsze jest w stanie ci w jakiś sposób zniwelować stratę, no bo on jednak musi, znaczy nie musi, no chce, no on płaci za wynajem tego miejsca i on odbiera pieniądze ze swojej bramki po prostu, nie?
1: Ale sam też jesteś promotorem, bo organizujesz swoją własną imprezę.
0: Tak,
1: swoją własną noc.
0: Tak, noc. Czy noc to był taki pomysł, który już mi kiełkował w głowie, zanim miałem swój lokal, tak naprawdę, bo grając w innych klubach w Polsce zaobserwowałem dużą zależność, że ludzie uwielbiają się nie tyle co z miejsca, ale uwielbiają się utożsamiać z cyklem. W cyklu noc zawsze chodziło o to i nadal chodzi, no bo on dopiero tak naprawdę były 4 edycje, z czego wszystkie były sukcesem. Chodziło o to, żeby zebrać grupę ludzi, którzy będą się z tym utożsamiać i będą wyczekiwać na następną edycję nocy. Co ponadto, no noc jest wyjątkowa też ze względu na to, że bardzo mocno tam stawiamy na światło i na dźwięk, nie? Że to nie jest zwyczajna impreza, stawiamy DJ-kę, światło leci w automacie i niech się to dzieje. Tylko poza super warstwą muzyczną, super selekcją dobraną pod względem artystów, jeszcze jest grono ludzi, którzy zajmują się wizualami, światłem czy dźwiękiem. No i to są naprawdę specjaliści w swoim fachu i oni od początku do końca pomagają w budowaniu tego cyklu czy planowaniu imprez. Bo jeżeli przyjdziesz kiedyś na noc, czy ktoś będzie miał okazję zobaczyć, to na przykład na nocy jest tak, że DJ-ka zawsze stoi w innym miejscu, na innej wysokości, nagłośnienie wisi inaczej, dioda w klubie też jest zmieniona. No jest to coś takie przeżycie dosyć niespotykane w polskim klubingu, że wchodzisz, nie wiesz czego się spodziewać, ale wiadomo, że będzie to super jakościowo dowiezione. Ne?
1: I plusem dla mnie jest to, że zapraszasz polskich artystów.
0: Tak, no bo ten cykl miał się opierać głównie na polskich artystach, których no, mamy setki tak naprawdę.
1: Właśnie, ludzie przychodzą. Tak, nie trzeba zagranicznego artysty za wielkie pieniądze, żeby ściągnąć ludzi do klubu i to jest super.
0: Mieliśmy jednego zagranicznego artystę, był to Paweł Petrow, ale zdecydowaliśmy się go ściągnąć, dlatego że Paweł po prostu, no nie ma co ukrywać, nie był jakiś turbo drogi, a chcieliśmy sprawdzić, jak to wyjdzie. No i koniec końców, nie była to najlepsza edycja, która była z Polakami, więc wychodzi na to, że polski line-up może ściągnąć więcej ludzi niż zagraniczny artysta, który już jest rozpoznawalny, czy ma swoją wytwórnię, nie?
1: A co przyciąga twoją uwagę? W czym się kierujesz, bukując innych artystów?
0: Wiesz co, ja głównie patrzę, znaczy mam taką zasadę, że zanim kogoś zabukuję, to zawsze idę sprawdzić, jak gra. I zazwyczaj robię to anonimowo, albo przychodzę na koniec setu porozmawiać o tym, jak ci się grało, no i to, jak uważasz, że co dzisiaj zaprezentowałeś fajnego w tym swoim secie, nie? Ale też nie ukrywam, że patrzę po tym, jak ktoś się zachowuje za

0: konsolą, czy też styl muzyczny, bo my jesteśmy raczej, jeżeli chodzi o noc, nastawieni na trochę tech house z otoczką indie dance'u i house'u, nie? Nie wchodzimy w brzmienia techno i nie, raczej tego nie szukamy, no bo doszliśmy do wniosku, że organizujemy imprezę, w której czujemy się mocno jako my, a że ja jestem DJ-em, który gra głównie indie dance czy tech house, no to ja gdzieś tam przejąłem tą rolę bookera na tej imprezie, nie?
1: A jeśli chodzi o takie trudne rzeczy w prowadzeniu klubu, takie najtrudniejsze, to według ciebie co to by było? Tak, bo pytam, żeby może zachęcić się, a może zniechęcić ludzi do...
0: Znaczy ja zawsze wszystkim, którzy z tym rozmawiają o prowadzeniu klubu i mówią, że też by chcieli mieć klub, no to...
1: Zachęcasz.
0: Zachęcam, no bo jednak jest to... Ja uważam, że jest na tyle dużo miejsca na rynku, że ile klubów by nie powstało, to wszystkie mają szansę mieć swoich gości, no bo jednak jak zbudujesz swoją tożsamość jako miejsce, to ludzie będą do ciebie przychodzić. I my bierzemy kawałek rynku, ale klub, który otworzy się 10 ulic dalej, też będzie miał swój kawałek rynku. No. Ale z trudnych rzeczy na pewno jest właśnie zbudowanie tej społeczności, nie? Bo mieliśmy bardzo długi czas, że nie do końca byliśmy określeni, w którą stronę chcemy iść. A jak, ja tak mi się wydaje, że jak ktoś jest od wszystkiego, no to jest od niczego. No, nie da się być we wszystkim najlepszy. Jeżeli jesteś we wszystkim najlepszy, no to naprawdę musi być geniuszem, a jeszcze takiego nie spotkałem, jeżeli chodzi o clubbing, że klub gra wszystko, przychodzą wszyscy i nie ma tam w ogóle miejsca na jakąś skuchę.
1: No, ale czy jest odpowiednia liczba ludzi, którzy chcieliby przychodzić do klubu? Bo dla mnie problemem jest to, że mamy wielkie miasto i tych klubów jest mało, bo być może tyle wystarczy, bo tych ludzi chodzących do klubów jest po prostu zwyczajnie za mało. Może zmienił się też styl imprezowania, sposób spędzania wolnego czasu.
0: To na pewno jest teraz, znaczy, no i to się myślę, że się zgodzisz, że jest trend na te imprezy w ciągu dnia i dobrze, super, ja też mi się to podoba i lubię to robić, ale nadal uważam, że jest grono ludzi, które chcą się bawić w nocy, no bo to rozmawiam często z klubowiczami i mają nawet tak, że akurat danego dnia w niedzielę nie mogą mieć tę imprezę dzienną, ale bardzo chętnie by poszli w sobotę na nocną. Ale uważam też, że ilość klubów niekoniecznie przeszkadza, no bo może po prostu jest za mało jakościowych miejsc, w których przyjdziesz, powiesz wow, to jest miejsce, do którego chcę przyjść następny raz. Bo też zapewne nieraz tak miałeś, że poszedłeś na imprezę do jakiegoś miejsca, wszedłeś, powiedziałeś kurczę, no tu mi się nie zgadza, nie? To słabo gra. Ty jako DJ też pewnie nieraz się spotkałeś z sytuacją, że wchodzisz, odsłuch nie działa, mikser zalany.
1: To oj jest, tak.
0: A to są rzeczy, które wpływają w dalszym planie budowania miejsca, no bo jeżeli DJ czy artysta, który u ciebie występuje, jest niezadowolony, no to on ci dalej nie poleci. Nie powie koledze DJ-owi, że zgłoś się tam zagrać, zawieź tam swoich ludzi, bo jest super. To wszystko się składa na jakąś tam całość. Ja od początku miałem takie, no może nawet zboczenie, nie? Bo ja miałem tak, że u mnie cable management, wiesz, układanie kawy, ja byłem na tym punkcie chory, no, od początku. Ale przyniosło to skutki takie, że naprawdę DJ-e, którzy do nas przychodzą grać, czy artyści, często nas chwalą, że nigdy nie grali w lokalu, który ma wszystko tak dowiedziane, że odsłuch jest super, że konsola zawsze czysta. To są małe rzeczy, ale jak się je zbierze w całość, no to suma wychodzi, że to są duże sprawy, no.
1: A jak ocenisz kondycję polskiej, może warszawskiej sceny?
0: DJ jest, czy klubowa?
1: Klubowa.
0: Wiesz co, jest parę miejsc, które są fajne i sam chętnie do nich chodzę, jak mam chwilę. Rzadko, bo mało mam tych chwil wolnych, ale chodzę. Ale uważam nadal, że brakuje trochę takich miejsc. Właśnie, wiesz co, byłem w końcówce tamtego roku z Wejkumem, z gdzieś byliśmy w Londynie. I trochę tak obserwowałem ludzi, którzy chodzą na imprezy. No i brakuje nam takich miejsc stricte londyńskich, czy nawet może berlińskich trochę, że jednak ta muzyka tam jest na pierwszym miejscu w tym lokalu, a nie wszystko dookoła, czyli social media i wszystko, co związane z kreowaniem otoczki takiej medialnej. I to mi się wydaje, że tu jest problem w naszej scenie, że nie ma miejsc więcej, które mają fokus na muzykę i vibe klubowy, a mniej na otoczkę marketingową.
1: No właśnie, to zatrzymajmy się może przy tych social mediach i tej no photo policy. Jak jest na oczki?
0: Nie, na oczki nie mamy tej zasady no photo policy, ale już ci powiem dlaczego. Jest jeden powód. Dlatego, że mamy bardzo dużo koncertów i imprez, które nie są tylko i wyłącznie elektroniczne. Jeżeli ktoś przychodzi na występ soulowy czy popowy artysty,

0: artysty, no to jemu jest ciężko. Znaczy, no, ja nie widzę powodu, dla którego on miałby nie używać tego telefonu, będąc na koncercie po prostu. Bo wiadomo, to No Photo Policy, to się wkradło tak trochę z Berlina do Polski, no bo imprezy elektroniczne rządzą się swoimi prawami. Wszyscy wiemy, tak, co tam się dzieje i... Znaczy, co się dzieje? No tak, po prostu jest tak, że ludzie raczej wolą się czuć przytulnie i tak, nie będąc obserwowanym, aniż żeby każdy stał z telefonem z odpalonym fleszem i ich nagrywał, nie?
1: Ja nie wiem, jak jest na Jasnej, na Smolnej przynajmniej był kiedyś taki zakaz.
0: Na Smolnej z tego sobie chyba też jest.
1: Obowiązuje.
0: Znaczy to nie zakaz, to taka kultura tam jest, nie? Że, że proszą, żeby tego nie robić. Nie?
1: Byłem teraz w Berlinie w klubie Oxy z kolei dla odmiany i bardzo mi się podobało to, że na wejściu dostaje się naklejki, przy ochroniarzu no tak, się nakleja się od razu z przodu i z tyłu i nie ma używania. Jeżeli ktoś używa, to razu wylatuje i to jest koniec. Zresztą Panorama Bar też jest, to jest zasada prosta. Czy tam w Berghain, jak złapią kogoś, to czarna lista i koniec. I nie ma więcej wejścia. I tego mi niestety brakuje na polskiej scenie, tego właśnie, że za dużo jest telefonów, a za mało tańczenia.
0: Tak, że nie ma tej... No tak jak byłem, kiedy to było 3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu na imprezie Cardio w drugim domu. John Waiter organizuje taki swój cykl. No i w drugim domu jest ta zasada, No Photo Policy. Nie ma zaklejania telefonów z tego, co pamiętam, ale ludzie bardzo to respektują. I ja jako artysta, który rzadko grywał w miejscach, gdzie jest ta zasada, to ja byłem zaskoczony, ale mega pozytywnie. Bo odbiór ludzi, ludzie odbierają muzykę w inny sposób w ogóle, nie będąc skupieni na tym, że muszą coś nagrać na Instagram, czy nakręcić rolkę na TikToka. Oni się po prostu skupiali na tym, co się dzieje na DJ-ce i na tym, co leci z głośników. I to połączenie no, zbudowało mega taką euforię na parkiecie, gdzie rzadko to jest spotykane aktualnie. I ja się czułem, schodząc z tego setu, aż podszedłem do Johna Waitera i powiedziałem mu, że stary, to jest w ogóle inny feeling niż to, co ja gram na oczkach na main stage'u, a tutaj wchodzimy, klub nie jest jakiś ogromny, ale graliśmy w takiej formule boilerumowej, że DJ-ka była na środku, no ja co numer miałem ciarki, nie? Mówię, co się dzieje, że to jest niemożliwe, że ludzie tak się bawią. No i to jest jednak no, super rzecz, no, warto to przeżyć jako artysta tam.
1: Ale oprócz oczywiście klubu prowadzicie też agencję bookingową. No właśnie, tak. Na czym polega działalność tej agencji bookingowej?
0: Wiesz co, my zaczęliśmy tak naprawdę od imprez stricte studenckich, że byliśmy blisko związani z uczelniami i pomagaliśmy w organizowaniu imprez i zdobywaniu artystów. Czyli działał to na zasadzie, że dzwoni do nas zaprzyjaźniona uczelnia i mówi, Kuba, bo za 2 tygodnie mamy w jakimś klubie X imprezę, potrzeba nam zorganizować DJ, czy artystę zagranicznego, czy wokalistę. No i nam to zaczęło bardzo dobrze wychodzić tak naprawdę, bo zawsze szukaliśmy tej niszy, czy artysty, którego brakowało w danym segmencie i się to super sprzedawało. No i to, co wcześniej mówiłem, no później zaczęliśmy organizować Juvenalia i te Juvenalia były takim naszym najgrubszym strzałem, bo znaczy najgrubszym, no największym na tamten czas, no bo zorganizowaliśmy sami lotnisko Bemowo, co było no ogromną rzeczą tak naprawdę. 2 dni imprezy plus tydzień później 2 dni imprezy na stadionie Olimpii, to wszystko były Juvenalia, czyli zabukowanych artystów było nagle 20 osób, plus zespoły, bendy, organizacja techniki na to wszystko, sceny, bardzo duża rzecz. Ale to nas też nauczyło takie wejście w rynek mocne, nie? No i teraz pod naszym brandem właśnie Book Demol jako agencji bukujemy też DJ do swojego lokalu na swoje cykle lub pomagamy w organizacji innych imprez, nie? No bo też mamy też, zajmujemy się też strefami barowymi, że jesteśmy w stanie ogarnąć strefy barowe i wstawić ludzi, czy właśnie pomóc z bookingiem w innym klubie.
1: Ale mnie bardzo się podoba szkoła DJ-ska.
0: O, i to jest...
1: Mam znajomych, którzy... uczestniczą w zajęciach.
0: Nasze najmłodsze dziecko aktualnie, Oczki DJ Lab. No jesteśmy z niego bardzo dumni tak naprawdę, bo...
1: Jakie jest zainteresowanie?
0: No myśleliśmy, że będzie dużo mniejsze, tak ci powiem, bo aktualnie prowadzimy szkołę 3 miesiąc, a już musieliśmy zrobić 2 dodatkowe sale w klubie na potrzeby tej szkółki. Znaczy wydaje mi się też, że naszym dużym sukcesem jest to, że nasza szkoła DJ-ska pozwala na realny występ, jeżeli skończysz u nas... kurs. Znaczy nie musi to być kurs, to możesz też przychodzić na parę zewnętrznych godzin sobie po prostu zagrać, ale jeżeli skończysz ten kurs, to masz realną szansę wystąpienia na dolnej sali, bo otworzyliśmy cykl imprez o Oczki DJ Lab Session. I one pozwalają na to, że ty jako artysta, który się dopiero uczysz, zaznajamiasz się ze sceną. możesz wejść, przyprowadzić swoich znajomych.

0: pokazać im, czego się nauczyłeś, lub jeżeli jesteś już osobą, która gra jakiś czas, ale chce się podszkolić i nigdy nie występowała na scenie, no to masz do tego super, super pozycję aktualnie w oczki, nie? Plus, dużym też plusem jest moim zdaniem kadra, nie? Która jest mocno selekcjonowana. Aktualnie mamy Czarka Klejwa, który jest takim party rockerem bardzo mocnym i potrafi od rapu po elektronikę. Mamy Pysza, który jest świetnym producentem i super DJ-em elektronicznym. Osobiście mi się z nim bardzo dobrze gra, bo ma ogromną wiedzę muzyczną i przelotkę taką, jaką potrzeba mieć jako taki artysta. Mamy jeszcze Maziego, który jest takim diamentem elektroniki polskiej. Tak, ja tak na niego mówię, bo wyskoczył znikąd i nagle pojawił się wszędzie tak naprawdę, nie? Więc i to jest ta nasza kadra, która no jest mega... mega utalentowana, jeżeli chodzi o granie, ale też ma super podejście do nauczania. I jeszcze nie trafiło się, żeby osoba, która skończyła u nas kurs, powiedziała, że no coś tam jej się nie podoba. Nie? Wręcz przeciwnie, ludzie z innych szkół często przychodzą do nas, bo widzą, że u nas to naprawdę się ma szansę udać. Że jesteś w miejscu, z którego możesz wyskoczyć i stać się artystą, który może się zaprezentować szerszej publiczności.
1: Nie? Wydaje się, że jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie i tych DJ-ów jest tak dużo, że ja już nie wiem, gdzie oni będą grali.
0: DJ ze New Rockstar, nie? Wiesz, jak to teraz działa, że każdy chce być DJ-em, tak jak kiedyś każdy chciał być gitarzystą, być wokalistą w zespole rockowym.
1: Ale odkryliście jakieś talenty, młode talenty?
0: Wiesz co, tak, odkryliśmy młode talenty. Nie wiem, czy mogę o nich mówić, no bo nie wiem, czy chcą być na afiszu, ale na pewno mamy dwie takie osoby, które już na stałe zostają u nas jako rezydenci oczki. No i mają okazję na przykład w czerwcu już się zaprezentować na main stage'u przed dużym artystą techno, nie? Więc to jest taka... A mówię, a to nie było tak, że my im obiecaliśmy coś, my po prostu ich wyłapaliśmy w trakcie grania i zauważyliśmy, że jest w nich ogromny potencjał, jeżeli chodzi o bycie artystą.
1: A jak się zapowiada lato? No bo lato to jest wyjście poza kluby, poza ciemne przestrzenie, wyjście na zewnątrz, wyjście na słońce, na ciepełko, nad wodę.
0: No u nas akurat lato zapowiada się całe szczęście bardzo pracowicie, no znaczy całe szczęście dla mnie, bo ja też z tego mam inne przyjemności niż tylko praca, ale my jako agencja też zajmujemy się właśnie bookingiem na strefach festiwalowych i w tym roku jest to, są to dwie strefy marek alkoholowych, ale na bardzo dużych festiwalach, bo jest to ING, jest to Salt Wave, jest to Audio River i jest to Łódź Summer Festival, który chyba jest dopiero drugi rok z rzędu, ale w tamtym roku tam było jakoś ogromne...
1: 100 tysięcy chyba było ludzi.
0: 200 tysięcy osób, więc to jest jakaś aż przerażająca liczba, nie? Więc my zajmujemy się bookingiem na strefach tych marek. No i przy tym jest naprawdę bardzo dużo pracy, no bo trzeba połączyć ze sobą kalendarz 30 osób grających, trzeba zapewnić tam backline, plus jechać managementować te sceny i do tego jeszcze ja jako DJ no, szukam miejsca, znaczy szukam, już go nie mam tak naprawdę, wakacje na granie, więc okazało się ostatnio, rozmawiając z moją narzeczoną, że jak mi zaproponowała jakiś wyjazd, no mówię, no tak, super, ale to we wrześniu, no bo, bo nie ma żadnego wolnego weekendu od czerwca, nie? Więc tak jest nawał pracy, a do tego myślę, że wyjdzie jeszcze sporo takich inicjatyw właśnie związanych z imprezami dziennymi, bo już nas pytają ludzie o pomoc w zorganizowaniu nagłośnienia czy zorganizowaniu bookingów na takich aktualnie modnych coffee rave'ach czy matcha rave'ach, które się odbywają w ciągu dnia, nie?
1: No właśnie, to co sądzisz o coffee rave'ach i matcha rave'ach?
0: Wiesz co, ja uważam, że nie ma w tym niczego tak naprawdę,
1: ja
0: no
1: też.
0: Bo to nie jest... To nie jest żaden zamach na scenę klubową, wręcz przeciwnie, poszerza tylko grono odbiorców, którzy przyjdą na śniadanie, posłuchają elektroniki.
1: Popularyzuje trend imprezowania w dzień, no, to jest super.
0: To jest super opcją, nie wiem czy zauważyłeś, ale zagrali w Holandii czy Belgia, tam festiwale w dzień są normą. U nas teraz
1: tak.
0: To się tak naprawdę dopiero wdrożyło. Ale ja pamiętam, będąc na Tomorrowlandzie w 2012 roku, chyba tam już się imprezowało od 12 do 12. Nie było tak jak u nas, że impreza się zaczyna o 19. Nie? Więc odnośnie tych coffee rave'ów, matcha rave'ów, super, że to się odbywa, no bo to jest taka rzecz, która może tylko powiększyć grono odbiorców na tą elektronikę, która się odbywa też w nocy. Więc jeżeli ktoś przyjdzie rano, posłucha artysty, któremu się spodoba, niewykluczone, że pójdzie na jego występ do klubu w nocy, więc...
1: A ty wolisz grać w dzień czy w nocy?
0: Ja stanowczo w nocy jestem DJ-em.
1: Ja na odwrót.
0: Tak, ja jestem jakoś tak zakorzeniony, że kocham ten klubik nocny i uważam, że

0: odbiór przy ciemnej sali, świetle czy wizualizacjach jest inny zupełnie niż w ciągu dnia. Chociaż nie mówię, że nie lubię tego w ciągu dnia, no bo często też grywam imprezy dzienne i też się super bawię, pijąc matcha czy kawę. Nie?
1: A jeśli chodzi o DJ-owanie, to co według ciebie sprawia, że ktoś jest dobrym DJ-em?
0: Wiesz co, na pewno na pierwszym miejscu jest selekcja, bo ja uważam, że jeżeli już jesteś osobą, która chce prezentować swoją muzykę innym, no to powinieneś mieć to mega przekminione, co chcesz robić. Nie może to być dziełem przypadku, że idziesz na imprezę, grasz swojego seta i myślisz sobie, a dzisiaj zagram to, dzisiaj to. Musisz być osobą, która wie, co chce grać, prowadzi tą selekcję dosyć skrupulatnie, niekoniecznie idąc za trendami, bo często jest tak, że poza trendami też jest bardzo dużo jakościowej muzyki i jakościowych artystów. No i druga sprawa jest taka, że to też dlatego ta szkoła DJ-ska, że powinieneś być minimum poprawny technicznie, bo często się spotykam z artystami, którzy grają na dużych scenach, a w momencie jak mają przełożony joystick reverse, no to nie wiedzą co zrobić, więc to tak nie powinno wyglądać. No jeżeli jesteś osobą, która prezentuje się gdzieś w szerszej publiczności i ktoś może z ciebie już bierze przykład, no to przynajmniej włożyć w to minimum wysiłku i pokazać, że jesteś specjalistą w tym, co robisz.
1: A jako DJ masz jakieś takie granice, czyli coś, co byś zagrał, a czego byś nie zagrał?
0: No, stanowczo. Tak, stanowczo.
1: No, czego byś nie zagrał?
0: Znaczy, nie chcę...
1: Zagrałbyś set drum and bassowy?
0: Drum and bass akurat tak, bo znaczy nie czuję się jakiś mega mocny w tej muzyce, bo lubię ją, ale nie jestem takim prosem, że rzucam nazwiskami.
1: Ja nie mówię o technice, mówię bardziej o tym, że muzycznie, masz tak, super. Selekcji swojej.
0: Tak, tak, no to super, bardzo lubię drum and bass.
1: Bo z techniki to byśmy zagrali wszystko.
0: No, wiadomo, ale jeżeli chodzi o to, czego bym nie zagrał, no to na pewno bym nie poszedł w jakąś taką stricte muzykę rozrywkową, rozrywkowo-radiową, nie? Co nie mówię, że nigdy tego nie zrobiłem. Teraz aktualnie jako, myślę, że już taki artysta, DJ, który wie, co chce robić i wie, co chce prezentować, no to już nie schodzę w te, no, w te, nie zagłębiam się.
1: W dziwne rejony.
0: W rejony, których nie jestem pewien, o może tak. Znaczy ja też uważam, że każdy ma prawo słuchać i bawić się do czego chce i to nie jest tak, że ktoś jest gorszy, bo słucha disco polo i bawi się przy muzyce disco polo. Ale uważam, że nie powinno się komuś na siłę wmawiać tego, co ma słuchać i co ma robić.
1: Czy masz jakiś taki jeden ukochany numer, taki klasyk, który ciebie reprezentuje? Jeden kawałek.
0: Wiesz co, mogę ci powiedzieć, jaki kawałek mam tak w głowie na pierwszą myśl, jeżeli myślę o tym, jak zaczynałem grać i co chciałem robić, jak to było muzycznie. I to był Blink John Dalbach, z tego co pamiętam. Tak, no, dobrze pamiętam. I to był taki numer, którego jak słuchałem, będąc młody, mówię, kurczę, to jest to, co ja bym chciał kiedyś grać, nie? No i teraz aktualnie go zagrałem ostatnio w jakimś klubie i się okazało, że energia i numer ponadczasowy się stał, bo ludzie się super przy nim bawili, więc...
1: No. A zdarza ci się sięgać po stare numery, takie, które grałeś lata temu.
0: Tak, bardzo często to robię i bardzo często to robię w momencie, jak gram na przykład dłuższy set, 3-4 godziny. Jak mam czas, żeby się rozpędzić i żeby gdzieś tam właśnie pogmerać w tych folderach, to bardzo często to robię, że wyszukuję takie smaczki.
1: Ja też lubię. A czy wolisz grać dłuższe sety, czy krótsze?
0: Wiesz, to zależy też gdzie. Bo jeżeli jest to duża scena i ludzie czekają na gwiazdę główną, która gra po mnie na przykład, no to raczej wolę zagrać set godzinny, żeby ich tylko tam wprowadzić w klimat, a jeżeli jest to opcja właśnie salonu na oczki, gdzie mogę sobie pozwolić, żeby zagrać 4 godziny, no to tam tak, tam mam stanowczo wolę grać długi set, bo ja lubię też opowiadać jakąś tam historię w tym, co robię, muzycznie sklejać parę wątków. I taki set 3-4 godziny pozwala na to, żeby go zbudować od początku do końca i gdzieś tam w tym wszystkim coś opowiedzieć muzycznie.
1: A jak się ma DJ-owanie do social mediów, do Instagrama, TikToka? Czy to nie jest taki świat trochę już przesiąknięty, nasz świat DJ-ski, przesiąknięty tym Instagramem, TikTokiem, że no bez tego się nie da być DJ-em, bez tego się nie da być artystą?
0: Czy da się na pewno, ale no nie ma co ukrywać, żebyśmy miał dużo mniejszy odbiór, bo... aktualnie będąc osobą rozpoznawalną, czy to jest elektronika, czy inny rodzaj muzyki, musisz rozmawiać z ludźmi, musisz im pokazywać, co robisz. Jeżeli tego nie będziesz robił, no to ludzie po prostu szybko przeskoczą na coś innego, albo na kogoś innego.

0: Aktualnie jest też tak, że ludzie, nie wiem czy też to zauważyłeś, szukają bardzo dużo bodźców w krótkim czasie. To ze względu na to właśnie, że jest TikTok, że jest Instagram, gdzie są rolki. Ludziom się szybko coś nudzi. I jeżeli ty nie pokazujesz nowych rzeczy, nie pokazujesz się w tych social mediach, że dzisiaj jesteś tam, jutro tam, no to ludzie po chwili o tobie zapomną, no i będą szukać kogoś, kto to robi. Więc no nieodłączną częścią aktualnie bycia DJ-em jest pojawianie się w social mediach. Nie uważam, że powinno to być na tyle spopularyzowane, że musisz być, bo są ludzie, którzy grają super muzykę, a w ogóle ich nie znajdziesz na Instagramie. No ale żeby być kimś, kto jest rozpoznawalny, no to musisz korzystać z social mediów. Mm-hmm.
1: A to, co cię wkurza na polskiej scenie, to co to jest? Bo są, dla mnie to na przykład jest dużo elementów, na przykład brak odsłuchów, czy kwestie sprzętowe. Mm-hmm. To są dla mnie te kwestie, które mnie irytują.
0: Tak, no to kwestie sprzętowe, to tak jak powiedziałeś, to jest też dla mnie numer jeden, ale dlatego, że ja na tym punkcie jestem mega wyczulony ze względu na to, że całe życie zajmowałem się sprzętem audio.
1: Denonem się zajmowałeś.
0: Tak, tak, no byłem przedstawicielem handlowym Denon DJ, ale później byłem też przedstawicielem handlowym dosyć niedawno, bo to 3 lata temu się zakończyła moja przygoda marki Martin Audio i zrobiłem masę klubów w Warszawie, gdzie powiesiliśmy ten sam system, więc dlatego nawiązując do tego, co powiedziałeś, no te techniczne rzeczy są dla mnie numerem jeden. Jeżeli wchodzę do lokalu, gdzie reprezentujemy muzykę basową, czy 4x4, w której głównie chodzi o to, żeby ta muzyka brzmiała, jeżeli nie masz do tego stworzonych warunków, no to od razu są skrzydła podcięte o 50%. Ja tak mam przynajmniej, nie? Drugą taką rzeczą, jeżeli chodzi o branżę DJ-ską czy klubową, mega mnie mierzi niesprawdzanie nowych ludzi, nowych rzeczy. Bo uważam, że nie mamy szansy jako klubik w Polsce na rozwój, jeżeli nie będziemy wpuszczać nowych graczy czy nowych styli muzycznych. Jest to taki no must have, jeżeli chcesz się rozwijać, no to musisz coś zmieniać i możesz stać w miejscu. Ja rozumiem, że można być super w jakimś danym aspekcie, ale jeżeli nie dopuszczasz do siebie nowych rzeczy, to, no to prędzej czy później furtka się jakaś zamyka. No ale to też jest spowodowane tym właśnie, że ludzie szukają nowych bodźców i nowych rzeczy, nie?
1: A jakie nagłośnienie macie w klubie?
0: Wiesz co, my postawiliśmy na El Acoustica, ale to dlatego, że właśnie gramy koncerty. Więc El Acoustic jest bardzo takim elastycznym systemem audio, że naprawdę tam możesz i mocno zagrać basowo, ale możesz też zagrać daleko, jeżeli masz liniówkę powieszoną, więc, a u nas wisi taki system liniowy na dużej sali. A jeżeli chodzi o dolną salę, no i gdzie gramy głównie elektronikę, no to nam jest Void, bo Void też jest takim ciepłym systemem, który wydaje się lubić te elektroniczne brzmienia. Ale tak, no ale rajderowo wszędzie, no bo ja powiedziałem, że jak otwieram swój lokal, to musi być rajderowo.
1: A jeśli chodzi o zakazy, no właśnie, bo Warszawa do niedawna żyła tematem zakazów. Grosz na Smolnej, nie grosz na Jasnej. Czy te zakazy w ogóle mają sens i co sądzisz, czy one jeszcze istnieją?
0: Wiesz co,
1: wydaje mi się, że to zanika już ten temat.
0: My w ogóle nie wchodziliśmy w żaden taki układ, że ktoś, kto gra w innym klubie, nie może grać u nas. My od początku byliśmy otwarci na wszystkich i też mieliśmy taką zasadę, że jeżeli nawet gdzieś brałeś udział w tej wojnie, która gdzieś tam się powstała jakiegoś swojego czasu, to my tak trochę umywaliśmy ręce od tego, bo nie byliśmy w to zamieszani. To nie był nasz core business, żeby w to wchodzić gdzieś tam głębiej. Raczej uważaliśmy, że jeżeli jesteś wartościowym człowiekiem, wartościowym artystą, DJ-em i chcesz się u nas zaprezentować, to przyjdź, porozmawiamy. A jeżeli nie chcesz, bo czujesz się bardziej związany z innym miejscem, no to też nie ma tak, że nalegamy, żebyś u nas koniecznie grał. Ale jest duża liczba osób, która gra i na Jasnej, i na Smolnej, i na Oczki, i nikt z tym nie ma żadnego problemu.
1: Ale to się już zmienia.
0: Ale to już się mocno się zatarło. Już duża rzesza ludzi, którzy na początku byli mocnymi, bardzo szli w ten konflikt i mówili, że jawnie, że od dzisiaj nie grają tu i tu, bo coś, już wróciła do grania w innych miejscach, bo
1: zauważyłem właśnie.
0: Tak, jest taki powrót trendowy, ale ja myślę też, że to jest przez to, że dużo klubów też się odbiło od dna i z miejsca, w którym mieli bardzo ciężko, nagle stali się znowu w topką i przyciągają do siebie graczy, no bo gracze wiedzą, że mogą iść tam i zaprezentować szerszej publice.
1: Ja uważam, że ta cała polityka kancelowania, ona działa przez chwilę.
0: Ona nie prowadzi też do niczego dobrego,
1: tak.
0: Bo blokując jednego gracza w danym miejscu, no jemu podcina skrzydła, nie sobie. No bo, a też druga sprawa jest taka, że DJ-e, którzy grają w danym miejscu, oni też budują community. Bo na DJ też przychodzą ludzie. Czy to są znajomi?

0: czy ludzie, którym się podoba twój styl, no to do niego ludzie przychodzą. Jeżeli on ma blokadę w jednym mieście, w trzech innych lokalach, bo gra w jednym, no to jemu podcina skrzydła, nie sobie jako klubowi tak naprawdę, więc to nie jest to, a trzeba być frontem do ludzi, którzy grają u nas w naszych miejscach, no bo to oni to naprawdę budują tą scenę.
1: A kwestia bezpieczeństwa, bo w wielu klubach pojawia się ten motyw zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Macie jakiś tam safety team?
0: Wiesz co, my mamy zawsze medyka u siebie na miejscu, bo doszliśmy do wniosku, że medyk to nie jest jakiś wygórowany klub.
1: Medyka.
0: Ale nie, mamy niezależnie zawsze medyka u siebie na miejscu, który ma oddzielne pomieszczenie, jeżeli widzi, bo on często, znaczy ma przykaz, no on po prostu wie, że musi to robić, chodzi po lokalu i patrzy, co się dzieje. Jeżeli widzi, że coś jest nie tak z kimś lub jeżeli ochrona zwróci uwagę na jakieś dziwne zachowanie, to ten medyk jest po to, żeby pomóc. Nie mamy dużo przypadków jakichś tam, że coś się dzieje złego. Częściej są to omdlenia lub jakieś rzeczy związane z tym, że ktoś jest przemęczony. Niekoniecznie jest to związane z używkami czy z alkoholem, po prostu... No nie spotykamy tego często.
1: A kluby w Berlinie są traktowane jako instytucje kultury. Jak sądzisz, dlaczego w Polsce tak nie jest? A może powinno być?
0: Powinno być, no bo jednak posiadając lokal, zapraszając setki osób, które występują u ciebie, budujesz kulturę. Nie musi to być... Znaczy nie każdemu może się podobać ta kultura, ale budujesz jakiś określony ruch, czy to elektronika, czy to inny klub z inną muzyką, no ale budujesz kulturę jakąś, więc tak powinno być, ja tak uważam, że to jest bardzo trafne i z tego co wiem, te właśnie instytucje kultury w Berlinie czy w Niemczech mają też jakieś ulgi, jeżeli chodzi o wynajem budynków, media, co też bardzo pomaga, no bo w dobie tego klubingu aktualnego, gdzie no trochę zaliczyliśmy spadek po pandemii, to może mega pomóc i uratować nie jeden biznes. No. Sam widziałeś też, że dużo lokali w Warszawie czy właśnie w Niemczech się zamknęło ze względu na to, że nie było ich stać na utrzymanie tych miejsc, no bo koszty prowadzenia działalności wzrosły.
1: Tak, i deweloperzy też przejęli teren
0: tak,
1: w wielu miejscach.
0: Tak, zgadza się. No. No wiesz, ale jeżeli chodzi o deweloperów, to jeżeli wróćmy do tego, czy jakbym komuś poradził o tworzenie klubu. Ja bardzo chętnie z kimś bym wszedł nawet w spółkę, jeżeli bym pokazał miejsce w Warszawie, które nie będzie przeszkadzało sąsiadom, bo takich miejsc jest na palcach jednej ręki i one już są zazwyczaj wykorzystane jako lokal taki do prowadzenia takiej działalności. Warszawa jest mega trudna, jeżeli chodzi o ten aspekt głośności, czy powodowania jakichś tam wibracji związanych z odtwarzaniem muzyki w lokalach. Ja wiem, ile nas pracy kosztowało to, że mając klub w centrum Warszawy, żeby nikomu nie przeszkadzać, bo były to naprawdę setki czy tysiące wydanych złotych na adaptacje akustyczne.
1: Ale wy tak daleko jesteście od innych?
0: Nie, jest jeden blok obok
1: jest
0: nas,
1: jeden.
0: Który na początku no, miał ale. Znaczy miał ale, ja wiem dlaczego to się stało, bo klub Medyka miał 4 czy 5-letnią przerwę w funkcjonowaniu. W pandemii wprowadzili się nowi ludzie do bloku, którzy no, nie byli gotowi na to, że zaraz tu się odpali lokal, który no, no bardzo duża ilość osób jednak się po tej ulicy przemieszcza w weekend. Oni byli święcie przekonani, że to jest super miejsce, żeby mieć spokój i ciszę, jednak w śródmieście czy centrum Warszawy, no to nie są takie miejsca. No, oni też muszą trochę zrozumieć, że my budując lokal czy miejsce, do którego przychodzą ludzie, to jest biznes, nie? My też musimy dbać o swoje trochę. No ale w każdym razie dążę do tego, że adaptacja akustyczna, która jest na oczki, wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przeciw drganiom do basów, to są naprawdę godziny pracy i tysiące wydanych złotych na ludzi, którzy przychodzili nam doradzali, jak to zrobić. W końcu udało nam się uzyskać efekt, że już nie ma żadnego telefonu o drugiej w nocy, proszę wyłączyć bas, bo tak się zdarzało. I powiem ci lepiej, mieliśmy imprezę drum and bassową. I przyszła do nas pani sąsiadka i poprosiła, czy mogliby, że muzyka nie przeszkadza, tylko bas, żebyśmy wyłączyli. I pani tłumaczy, że no, impreza drum and bassowa, że ta muzyka opiera się głównie na basie i o to w tym chodzi. Ona, a no to moglibyście przynajmniej te góry, włączcie sam bas i zostawić. No, więc tak, tak, ludzie ale nie do końca rozumieją, o co w tym chodzi też, nie?
1: Ja dodam, że jesteście w takim historycznym klubowym miejscu, ponieważ niedaleko, w zasadzie za rogiem, istniał klub Filtry na Filtrowe.
0: Tak, był, był. Ja

0: Tam nie byłem nigdy, ale słyszałem i widziałem jakieś zdjęcia z tego. I sam uważam, że ta przestrzeń filtrów, ten teren, to jest super miejsce na zorganizowanie jakiejś imprezy. Mhm. Naprawdę, jeżeli ktoś ma ochotę i ma czas i zasoby, to jest naprawdę świetna miejscówka, bo wygląda to epicko, jak się tam podjeżdża pod te filtry. Mhm. Naprawdę można zrobić coś tam fajnego.
1: A czego sobie życzysz jako DJ i współwłaściciel klubu? Masz jakieś marzenia?
0: Czekaj, muszę to dobrze przemyśleć, żeby nie przepalić, bo to jest ważne. Wiesz co, ja bym chciał, żeby znaczy, może zabrzmi to trochę błaho, ale ja bym chciał, żeby więcej ludzi budowało tą scenę, a nie dzieliło, to na pewno. Żeby więcej ludzi dążyło do jakościowej, do jakościowego budowania sceny, a nie tylko dla poklasku i dla social mediów i po to, żeby przez 5 minut pokazać, że jesteś DJ-em. Uważam, że to, ja tak myślę, nie wiem czy ty też, że to jest jakaś droga. Mnie to ukształtowało mocno, bycie DJ-em i osobą, która prowadzi lokal. I jest to tak ważna część mojego życia, że mogę śmiało powiedzieć, że jedna z najfajniejszych przygód, jakie przeżywam i jeszcze będę miał okazję przeżywać bardzo długo. No i tego sobie życzę, żeby więcej było takich ludzi.
1: To jeszcze nie koniec. Teraz pójdę po telefon. I
0: dobrze.
1: To jeszcze nie koniec. To jest przerwa, czekaj. Teraz idę po telefon i zadam ci jeszcze serię takich krótkich pytań.
0: No, takie szoty są najfajniejsze. Tak, wszystko się dzieje.
1: Ale moje pytania właśnie. Muszę teraz zajrzeć do mojego notatnika, bo zawsze jestem. Gdzie to jest? No i lecimy. Dobrze. A teraz zestaw krótkich pytań. Piłka czy koszykówka?
0: Koszykówka.
1: Tarantino czy Sorrentino?
0: Tarantino.
1: Nike czy Adidas?
0: Nike, stanowczo.
1: Mięso czy wege?
0: Mięso.
1: Narty czy snowboard?
0: Snowboard.
1: Kino, teatr?
0: Kino.
1: Nie będę cię pytał techno czy house, bo pewnie odpowiesz.
0: No, stanowczo house.
1: Winyl czy digital?
0: Zależy. Mogę trochę rozwinąć? Tak.
1: Dawaj,
0: delikatnie.
1: No pewnie.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o winyl czy digital, to tutaj mam bardzo dużą rozterkę, bo jestem mega zajawiony kolekcjonowaniem polskiego rapu na winylach i mam już pokaźną kolekcję, ale jeżeli chodzi o granie, to stanowczo digital, bo jest wygodniejsze.
1: Tak, zgadzam się. Mac czy PC?
0: Mac.
1: Morze czy góry?
0: Góry.
1: Kawa czy herbata?
0: Herbata.
1: Woda gazowana czy nie gazowana?
0: Gazowana.
1: Nie. Pies czy kot?
0: Pies i kot.
1: Metal czy punk?
0: Punk.
1: Nosowska czy Kaja?
0: Kaja, bo miałem okazję z nią pracować, więc. Mhm.
1: Saksofon czy trąbka?
0: Saksofon.
1: Rap czy rock?
0: Rap.
1: Komedia czy dramat?
0: Komedia.
1: No dobrze. Istnieje UFO?
0: Istnieje.
1: Podoba mi się ta odpowiedź, naprawdę bardzo mi się podoba. Fizyka czy historia?
0: Historia.
1: A teraz zadam inaczej. Berlin czy Amsterdam?
0: Amsterdam.
1: Dziś moim gościem w Zeznaniach Świadka Klubowego był Kuba Korenberg. Dzięki za rozmowę.
2: To są Zeznania Świadka Klubowego.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Moje życie

0: najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, możesz M jak miłość. Ja go gram jak 1000 na kilo.
1: Wydaje, proszę się przebierać. O!

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Nie wiem, mordo. Różne rzeczy o niej słyszałem. I bym się nie nastawiał.

0: tak jak bitcoin, w kółko góra, dół.
1: Góra, dół.
0: Zegarek, TikTok, nie Audemars, nie G-Shock. I nawet tarcza nie ochroni nas przed bitwą.
1: No.
0: Ty jesteś pazurą, ja jestem.

wszystko dobrze, bo ponarzekałbym, ale kto chciałby słuchać? Kiedyś było gorzej, zgubiłem drogę po drodze i wciąż jej szukam. Ciężki klimat, coś jak coś Grzesiuka lub Stasiuka w Polsce, gdzie

pod moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli. Niczego już nie mogę zmienić.

Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

0: Will I ever be loved? Is love real?
1: Ain't no shame.

0: Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu.